nocach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł.

0: To jest Radio ESK.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: Reklama.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
4: I po reklamie.

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

0: Reklama. Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: I po reklamie.
4: SK Szczecin News.
5: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i właśnie rozpoczynamy magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Teraz przechodzimy do Mateusza Tomaszewicza i jego materiału.
6: A moim gościem jest pani Ada van der Muren, organizator stacji Szczecin. Dzień dobry.
7: Dzień dobry serdecznie.
6: Zacznijmy od tego, czym jest stacja Szczecin?
7: Stacja Szczecin jest to festiwal młodzieżowy, który ma pokazać też, co młodzież potrafi i kim młodzież może być też.
6: Mm-hmm. To co będzie takiego na tej teraz stacji Szczecin? Bo to już chyba, jeżeli dobrze widzę, stacja Szczecin 3.
7: Tak, jest to trzecia już edycja z kolei. Na stacji Szczecin, jak też co roku, można znaleźć przeróżne atrakcje, dopasowane też specjalnie do różnych zainteresowań, czyli rekreacyjne, no i sportowe. Mm-hmm. Również koncerty, DJ, jak i nie tylko, mamy też zespoły, no i nie będę też za dużo zdradzać, aczkolwiek myślę, że w tym roku na pewno zapowiada się bardzo ciekawie. No i oprócz tego jeszcze mamy różnych wystawców, czyli lokalnych tutaj projektantów mody, no i nie tylko. No, którzy będą mogli też zaprezentować swoje gdzieś tam projekty, no i również sztukę. Oprócz tego jeszcze mamy stanowiska naszych partnerów, no i dodatkowo będą również dostępne food trucki. No i gdzieś tam strefa integracji, gdzie staramy się, żeby każdy z różnych szkół się, no, miał okazję się zintegrować.
6: Czyli śmiało można powiedzieć, że to jest taki before przed wakacjami?
7: Tak, jak najbardziej. Staramy się, żeby to właśnie było takie, no, zakończenie roku. Gdzieś tam właśnie w dzień, jest to w dzień zakończenia roku, no nie bez przyczyny, aby właśnie wszyscy, cała młodzież ze Szczecina mogła właśnie się zebrać wspólnie i wspólnie zacząć wakacje i wspólnie zapomnieć gdzieś tam o tych miesiącach i razem.
6: Walką za ocenami, tak?
7: Dokładnie, dokładnie. No i tak, i też razem gdzieś tam się spotkać, no bo wiadomo, no nie oszukujmy się, szkoła gdzieś tam też jest bardzo potrzebna, żeby poznawać ludzi i żeby być z nimi.
6: A takie dwa miesiące, które są przed uczniami, a trzy miesiące przed tymi studentami, to na pewno taki dobry biforek się przyda.
7: No tak, właśnie dlatego mi się wydaje, że no jest to dobry pomysł na no każde zakończenie roku, bo też chcieliśmy no dać alternatywę typowym gdzieś tam imprezom, czy gdzieś tam wyjściem na bulwary, żeby no ludzie też mogli mieć gdzieś tam z tego pamiątkę i gdzieś tam inaczej zapamiętać też ten dzień.
6: Mm-hmm. Okej, okay, bo powiedziała pani, że za dużo nie zdradzi, ale może kogo zobaczymy, usłyszymy na scenie? Albo jaki DJ pojawi się?
7: Myślę, że no mogę powiedzieć śmiało, że na przykład będzie można zobaczyć i usłyszeć The Selectas, czyli duo DJ z ogólnie zespołów szczecińskich. No to na przykład mamy lokalny zespół szczeciński Sunday Afternoon, który był właśnie na Juwenalniach niedawno. No i oprócz tego również lokalnych DJ naszych, Atmorestiv, który również organizuje z nami stację. No i tak, nie wszystko jest tak stuprocentowo wiadomo. Mhm. Pewne, dlatego też nie chcę wszystkiego mówić.
6: Jasne, rozumiem.
7: Ale tak.
6: Okej, to teraz cofnijmy się w czasie, to już jest trzecia edycja. To jak wyglądały poprzednie? Ktoś, kto skończył rok szkolny, rzucił świadectwo na bok i od razu do was przyleciał? Jak to wyglądało?
7: No, pierwsza edycja na pewno była bardziej właśnie skierowana do tych maturzystów. Mam wrażenie, że była tam przewaga.
6: Tak, bo oni już wcześniej skończyli ten rok szkolny, tak?
7: Tak, więc już mogli wcześniej też zacząć imprezować. Ale też jakby wiadomo, pojawiali się tam i licealiści. Jakby bardzo dużo osób się rzeczywiście pojawiło na stacji i rzeczywiście bardzo dużo osób kojarzyło. Czy mnie ze stacji, czy właśnie moich współorganizatorów. W drugiej edycji nam się rzeczywiście udało najbardziej zwrócić uwagę na tych licealistów kończących szkołę, ale właśnie głównie i tak kierujemy się bardziej 14-26 lat, aczkolwiek każdy jest też mile widziany, bo też mamy gdzieś tam otwarty event, charakter eventu, dlatego się staramy, aby każdy był mile widziany.
6: To teraz najważniejsze, gdzie i o której start? No i kiedy, właśnie. To już powiedzieliśmy wstępnie, że 26, tak?
7: 26 czerwca na zakończenie roku szkolnego. Start stacji Szczecin będzie o 11:00. Będzie trwała ona do 19:00, no i będzie ona na ulicy Plantowej, czyli pomiędzy parkiem Żeromskiego. Myślę, że bardzo fajna lokalizacja na odpoczynek.
6: Mhm. W ogóle skąd taki pomysł na nazwę Stacja Szczecin? To tak od razu stacja to tak przystanek, ale też może być to właśnie taka gra słów, że odpoczynek w końcu, tak?
7: Tak. Z nazwą było bardzo dużo, pamiętam.
6: Przepychanek
7: dużych, tak. Generalnie było mnóstwo nazw początkowych, aczkolwiek stanęliśmy na stacja, ponieważ chcieliśmy to zrobić jako gdzieś tam właśnie przystanek w drodze do wakacji. I chcieliśmy, żeby też ludzie to tak utożsamiali. No i gdzieś tam przystanek w drodze do domu po szkole zarazem. No i też nam się to spodobało, ponieważ też właśnie mieliśmy ładne gry słów z tym związane. No i tak to też zostało już rozsunięte dalej.
6: I tak jest do dzisiaj.
7: I fajnie, że na tym stanęliśmy też.
6: To tak na koniec. Czy jeszcze chcesz coś dodać?
7: Wydaje mi się, że oprócz tego, że zapraszamy na stację Szczecin od 11:00-19:00 na ulicy Plantowej 26 czerwca, no to wydaje mi się, że nie, bo...
6: A gdzie więcej informacji o tym przeczytamy?
7: Więcej informacji, tak. Znajdziecie Państwo też na Instagramie Stacja Szczecin. Tam to jest nasze główne konto i tam wydaje mi się, że wszystko zostanie spełnione i też jest event również na Facebooku Stacja Szczecin.
6: No i oczywiście na sk.pl.
7: Oczywiście.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Pięknie, dziękuję.
0: SK Szczecin.
5: Pozostajemy przy materiałach Mateusza Tomaszewicza, tym razem Bezpieczna Plaża.
6: A moim gościem jest pani Katarzyna Anton, kierownik marketingu Unity Line. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Wakacje już praktycznie przed nami, dzieci kończą już naukę, ale to nie znaczy, że już będą mieli wakacje od nauki, bo będziemy mówili o bezpieczeństwie. Przed nami wydarzenie Bezpieczna Plaża z Unity Line w barwach We Are Polska. Co to takiego jest?
1: Jest to akcja, którą organizujemy po raz czwarty we współpracy z miastem Świnoujście, z OSIR Wyspiarz Świnoujście oraz sanepidem lokalnym w Świnoujściu. Jest to akcja totalnie bezpłatna, edukacyjna, pokazująca bezpieczeństwo na plaży, naukę chociażby sztucznego oddychania na fantomach, informująca o zasadach zachowania się na plaży, w wodzie, przy określonych warunkach pogodowych, w ścisłej współpracy z profesjonalnymi ratownikami na plaży miejskiej w Świnoujściu.
6: Mhm. Okej, a jak wygląda wydarzenie? Czy wy wychodzicie do ludzi, którzy są na plaży, czy ludzie muszą się do was zgłosić i właśnie wziąć udział w tych, powiedzmy, warsztatach?
1: Po raz kolejny miasteczko nasze będzie rozstawione na plaży w Świnoujściu. Przy wejściu na plażę numer 12, to jest charakterystyczne miejsce, ponieważ tam jest miejscówka biuro ratowników lokalnych, więc tam nas będzie można znaleźć. Zapraszamy serdecznie. Oczywiście komunikujemy, będziemy komunikować w naszych kanałach, chociażby social media i zapewne na antenie państwa stacji. Więc jesteśmy tam, będziemy tam w 4 soboty wakacyjne, 2 w lipcu w terminie 18 i 25 lipca oraz w sierpniu 8 i 22 sierpnia. Mhm. Będziemy tam w godzinach od 10:30 do 16:00 wraz z ratownikami, z sanepidem, być może z policją lokalną. Będziemy informować i będziemy edukować. Zapraszamy też rodziny z dziećmi. Będziemy mieli miasteczko z atrakcjami, z konkursami. Myślę, że będzie się fajnie działo, byleby pogoda dopisała, bo jak jest słońce, to jest wiadomo atrakcyjniej.
6: No właśnie, a jakie tematy główne będą poruszane, jakby pani mogła nam przedstawić?
1: Promocja profilaktyki zdrowotnej, zwiększanie świadomości zagrożeń wakacyjnych na plaży i nie tylko. Będziemy na przykład pokazywać na fantomach profilaktykę badania piersi czy jąder we współpracy ze stacją sanepidowską. Będziemy również pokazywać, w jaki sposób kleszcze rozpoznawać i wyciągać ze skóry, bo wiadomo, kleszcze obecnie są powszechne. Będziemy również mieli fantoma w postaci pieska, małego dziecka, jak ratować pieska chociażby podczas upału, jak zachowywać się przy pomocy małemu niemowlęciu na plaży. Może to również być edukacja nie tylko plażowa, może być to pomocne w każdym aspekcie codziennego dnia naszego, tak? To są naprawdę ważne wskazówki. Będziemy też pokazywać, w jaki sposób węzły ratownicze zawiązywać na linach. Będziemy też uczyć, jak przeciągać chorego, poszkodowanego przez plażę po piasku, jak opatrunki robić na szybko, tak żeby zatamować tu i teraz i poinformować potem odpowiednie instytucje.
6: Mhm. Najważniejsze chyba pytanie moje podczas tego wydarzenia to jest takie, że alkohol w połączeniu z wodą prowadzi do tragedii. Czy o tym też będziemy
1: rozmawiać? Będziemy mieli u siebie również informacje o alkoholu, o używkach wszelakich. Będziemy mieli specjalne gogle, które będą symulować, jak organizm się zachowuje po spożyciu, więc absolutnie nie jest to wskazane, ale warto też pokazać na takich okularach specjalistycznych. Także nie łączymy alkoholu i używek przede wszystkim z wypoczynkiem na plaży i wejściem do wody.
6: Nieraz byłem na plaży też i słyszałem, jak rodzic mówi do dziecka: skocz na główkę, skocz na główkę. To niestety może też się skończyć tragicznie.
1: To się może skończyć tragicznie. O tym również można porozmawiać wtedy warsztatowo z ratownikami, którzy będą z nami na miejscu.
6: Mówiła pani, że to już jest 4. edycja. To jakby pani mogła podsumować te wcześniejsze, jak to wyglądało, czy było zainteresowanie wśród osób, które was odwiedzały. Jak to wyglądało?
1: Było zainteresowanie wśród osób, które były z nami na plaży. Wiadomo, przy pogodzie, wiadomo, jak jest na plaży, jest bardzo duża ilość osób, więc tych ludzi było zdecydowanie więcej. Były rodziny z dziećmi, byli to lokalni goście, byli też goście z całej Polski, bardzo często ze Śląska. Chętnie brali udział właśnie w pokazach, sami angażowali się w resuscytację czy naukę sztucznego oddychania na fantomach. Zadawali bardzo dużo pytań ratownikom. Były też symulatory i na przykład przejażdżki kładami. No wiadomo, jest pogoda, jest tego więcej, jest większe zainteresowanie, ale oczywiście będziemy w te 4 terminy na plaży również przy niepogodzie, bo tak to też bywa, że ludzie są również przy deszczu, przy wietrze i frekwencja jest wtedy niższa, ale nie odpuszczamy, będziemy również.
6: Mhm. To tak na koniec jeszcze chciałbym zapytać, jak wygląda sytuacja, żeby wytłumaczyć rodzicom, że jeżeli idą na plażę z dziećmi, to żeby nie było tylko tylko to odpoczynek, ale też to, żeby sprawdzać drugim okiem, co te dzieci robią, bo później często słyszymy: Krystian, gdzie jesteś? Agnieszka, gdzie jesteś? Właśnie, jak o to zadbać, o to ich bezpieczeństwo dzieci?
1: Przede wszystkim od kilku lat już rozdajemy opaski dla dzieci, na których rodzice mogą spokojnie wpisać numer telefonu i te opaski bezpieczeństwa mieć na nadgarstku nie tylko na plaży, ale po prostu podczas pobytu na wypoczynku. Więc to jest bardzo ważny wyznacznik i o tym informujemy, edukujemy i panowie ratownicy mają na wszystkich punktach ratowniczych w Świnoujściu te opaski. Oczywiście przychodzą całe rodziny, biorą udział w aktywnościach. Jeśli poszukują informacji na miejscu, to jesteśmy w stanie szybko przydzielić odpowiedniego specjalistę i doinformować. Nie było przypadków jakichś, jak to się mówi kolokwialnie, hardkorowych pytań. Sami wręcz proponujemy, żeby rodzic przyprowadził dziecko, żeby uklęknąć do chociażby takiego symulatora dla pieska, żeby to dziecko zainteresować, że nie tylko ludziom się zdarzają wypadki, ale również zwierzętom. I te dzieci pomalutku otwierają się na takie właśnie działania i rodzice przez to również korzystają. Od zeszłego roku mamy fantom w postaci psa i niemowlaka, także to jest taka wartość dodana z jednej strony edukacyjna, ale oby jak najmniej takich właśnie zdarzeń było w naszym codziennym życiu. Od zawsze dbamy o bezpieczeństwo, wiadomo, promy, przeprawy promowe do Szwecji, to musi być bezpieczeństwo, musi być ratownictwo i na statkach naszych również mamy szkolenia ratownicze profesjonalnych ekip ratunkowych, więc to jest taki szerszy aspekt tego ratownictwa i bezpieczeństwa po naszej stronie.
6: To tak na końcu jeszcze, pani Kasia, proszę powiedzieć, kiedy pierwszy raz widzimy się na plaży i jakie tematy będą poruszane?
1: Widzimy się w lipcu, w sobotę 18, dokładnie 18 lipca, potem 25 lipca i potem w dwie soboty sierpnia, czyli 8 i 22. Jesteśmy w miasteczku, jesteśmy otwarci na rozmowy i mamy wszystkie fantomy i ratowników do dyspozycji. Także informujemy, edukujemy, czekamy również na pytania, czekamy na aktywność i zaangażowanie z Państwa strony.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ślicznie, zapraszam serdecznie.
4: SK Szczecin.
5: Kończąc serię od Mateusza Tomaszewicza, ostatni materiał na temat dzikiego weekendu w Police.
6: Moim gościem jest Wojciech Bobrowski, organizator i dyrektor festiwalu Dziki Weekend Police 2026. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
6: No właśnie, najpierw zacznijmy od tego, czym jest wspomniane wydarzenie Dziki Weekend Police 2026. Co to takiego?
3: Jest to festiwal, który różni się, chyba mało spotykany taki w Polsce, a nawet chyba się nie spotkałem. Jest to cykl trzech biegów, nocny, dzienny, czyli biegi przełajowe, no i taka wiśnia na torcie, czyli ta wisienka, bieg ekstremalny, który kończy nasz festiwal trzydniowy.
6: Okej, to zaczniemy od tego, kiedy wydarzenie się odbędzie.
3: W tym roku, bo zawsze mamy przedostatni weekend sierpnia, czyli 21-23 sierpnia, ruszamy, 21 to jest piątek nocny, w sobotę 10 km, czyli razy dwa tą trasę nocną, no i ekstremalny 7 km, czyli 30 przeszkód minimum w terenie, który jest naprawdę no zjawiskowy i ciężki. Wąwozy, las, coś pięknego.
6: Więc zaczniemy od tego nocnego biegu. Jak będzie wyglądała trasa? Czy można się na niej zgubić, czy nie? Czy jednak biegniemy do tej mety?
3: No, w historii były przypadki, może nie na nocnym, bo na nocnym jeszcze chyba się nie spotkałem, żeby ktoś się zgubił. Ale przypadki były w ekstremalnym, ale to takie błędy nie bardziej organizacyjne, tylko zawodnicze.
6: Ktoś nie zauważył ściany płaczu na przykład?
3: Albo ktoś nie zauważył taśmy, która jest wyżej. Czasami musimy ją wyżej zawiesić, bo rowerzyści jeżdżą czasami na tych szlakach, bo tam są też szlaki. No i po prostu w walce czasami gdzieś w prawo, w lewo, ale to są takie sporadyczne przypadki, bardzo rzadko się zdarzają, ale to nie tylko nasze, to na całej Polsce, na całym świecie. No taśma jest taśmą, trzeba zwracać uwagę na znaki, na strzałki, na taśmy, ale zabawa jest przednia, także ta nocna przygoda, myślę, że 5 kilometrów da wyobraźnię, bo to wyobraźmy sobie, że w biegu biegniemy w nocy, natura, czasami cicho, cisza, też no, mamy niespodzianki.
6: Tak krzyknie, no,
3: albo dzik.
6: O właśnie.
3: No i właśnie te dzik, takie mamy czasami perełki, niespodzianki, mamy naszych DJ-ów, którzy nagrali materiały i te odgłosy dzików, nie słuchajcie, nie zawsze to będzie prawdziwy. Także coś fajnego.
6: Ale na wyobraźnię działa i od razu jakoś siły więcej, nie? Jak człowiek zaczyna uciekać jeszcze szybciej.
3: Właśnie zauważyliśmy, że tym na nocnym są same rekordy. To chyba tak działa.
6: To chyba tym... Okej, później kolejny dzień.
3: Jest ta sama trasa, razy przełajowy. Dwa, przełajowa, czyli 10 kilometrów. No i wiadomo, pięknie zobaczyć w dzień, gdzie biegaliście, te wąwozy.
6: Przed czym uciekaliście.
3: Tak, i przed czym uciekaliście. Także ten las, który jest już pokazany w dzień, naprawdę otwiera nam oczy, gdzie byliście, co mijaliście. Niesamowite tereny, bo nasze Polisko szczecińskie, można powiedzieć, bo biegamy w Puszczy Przełęskiej, gdzie dobiegamy do terenów też Szczecina. Naprawdę są cudowne i piękne, nie? Bo ten nasz las i te przewyższenia, które tak naprawdę nasza trasa ma przewyższenia biegów górskich, tylko nie spełnia jednej ważnej zasady.
6: Nie ma jej w górach.
3: Nie ma jej w górach.
6: Rozumiem. No i ostatni dzień, tak jak powiedziałeś, wisienka na torcie, czyli creme de la creme.
3: Tak, ekstremalny, dziko bieg. Jest to finał biegów. No i tam już będziemy się bawić. Oczywiście mamy w tym roku już nowości, które testowaliśmy na edycji Poligon, którą już mieliśmy w Szczecinie, na naszych terenach 12 Brygady Zmechanizowanej. I tam naprawdę przetestowaliście nasze takie perełki, dwie fajne przeszkody. No i oczywiście nie zabraknie jeszcze nowości na dzikim weekendzie. Będzie dużo się działo. No i też nie zapomnijmy, że w tym dniu i dzień wcześniej, czyli 22 i 23 sierpnia, jest Festiwal Juniora. Biegi dla dzieci, czyli bieg przełajowy i bieg ekstremalny, który jest 23 sierpnia. No i tutaj musimy wam, wiecie o tym, że jako nieliczni i chyba rzadko w Polsce się zdarza, że są bardzo jakościowe medale dla dzieci. Nie zrezygnowaliśmy z tego. Medale w tym roku możemy powiedzieć, że nie znalazłem, przynajmniej nawet w Europie, żeby się powtórzyły. Medal będzie posiadał piasek, będzie posiadał wodę, będzie posiadał tak naprawdę odzyskane materiały z recyklingu, no i plus odlew, bardzo gruby będzie medal, no i będzie materiał, oczywiście ta wstążka, naprawdę zainwestowaliśmy w medale, dzieci też otrzymają takie medale, będą miały swoje inne kolory, inną tasiemkę, będą miały coś wyjątkowego i te medale się łączą do siebie, to też musimy dać informację, że nie dość, że będą przepiękne, jedyne, można powiedzieć, najdroższe w historii, jakie mieliśmy medale, nawet przekraczające dwukrotność wartości medali naszych byłych, tych pięknych i składane. To coś, ja mówię, że ciężko, firmy naprawdę miały zgryz, ale powiedzieliśmy, że będzie ta woda, odradzali nam, bo kosztowo woda jest najtańsza, ale w medalach jest najdroższym elementem, jaki można sobie wyobrazić.
6: Bo trzeba to ją zabezpieczyć, żeby nie uciekła po prostu.
3: I koszty transportu. Mhm. I to jest wszystko razem skumulowało to, że zachęcamy dzieci, bo medal jest droższy niż pakiet startowy, możemy to oficjalnie powiedzieć. I myślę, że będzie piękna zabawa dla dorosłych i dla dzieci, dla całych rodzin. No i nie zapomnijmy, że opłaty startowe, nie będziemy wymieniać w jakich kwotach, ale są naprawdę jedne z najniższych w Polsce. I w tym darmowy nocleg. Nawet opłata jest niższa niż nocleg, gdziekolwiek byście chcieli przenocować. Dzięki powiatowi polickiemu, oczywiście gminie Police, możemy zawdzięczać tak wyjątkowość imprezy w Polsce, że mamy też nocleg bezpłatny, z którego można skorzystać w czasie całego festiwalu. Od piątku do niedzieli. Mhm. Także rejestrować się i oczywiście można rezerwować te noclegi.
6: Właśnie, gdzie się zarejestrujemy?
3: Na stronie, tak jak nazwa festiwalu, Dziki Week .pl i wszystkie informacje, regulaminy, zapisy odnajdziemy lub na Facebooka też można odnaleźć Dziki Weekend lub nazwę wydarzenia 16. Festiwal Biegowy Dziki Weekend Police 2026.
6: Dziki Weekend, no to nie może zabraknąć deszczu i oczywiście błota, no bo ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Ludzie, którzy wezmą udział w tym wydarzeniu, na pewno nie są z cukru, więc powinien być jeszcze deszcz i błoto, co?
3: No
6: czy będzie, nawet jak nie będzie deszczu? deszczu, to i tak to zrobicie.
3: Oczywiście, że zrobimy, bo wiele lat zdarzało się, że na nocnej piątce startowaliście albo przed i trochę polało, albo w sobotę naprawdę popadało i były trasy mega stycznie przygotowane, ale mamy wspaniałą straż pożarną, która nas wspiera i wojskową straż pożarną, i Trzebież ochotniczą straż pożarną.
6: Czyli deszcz będzie.
3: I oczywiście to znaczy, że deszcz będzie. Oni nas wspierają, zabezpieczają i medycznie, i wodnie, i także, no co można powiedzieć, to są police. Festiwal
6: jak się bawić, to się bawić.
3: Oczywiście, że tak.
6: To jeszcze kolejne pytanie, no tak jak mówiłeś, to nie jest pierwsza edycja, to już jest któraś kolejna. Jak wyglądały poprzednie? Było zainteresowanie, ludzie i oczywiście od razu pytanie, czy ktoś wziął udział w trzech biegach podczas jednego wydarzenia, bo to też jest ważne pytanie.
3: Oczywiście, że tak. Wiele, wiele lat faktycznie były lata, że naprawdę boom był na bieganie i szukano tego. No wiadomo, jest to wyzwanie, bo to jest 5 km, 10, 7 jeszcze z przeszkodami, ale startują, zapisują się. Mamy zawodników już, bo to już tak naprawdę ruszamy z tymi. Teraz rozpoczynają się czerwiec, lipiec, takie już najmocniejsze zapisy. Mamy z całej Polski już drużyny, nawet i wojskowe, z Nidzic, akurat wczoraj już uruchamiałem tam zniżki, bo oczywiście pamiętajmy, że zniżki są dla rodzin, minimum 3 lub 5 i powyżej, każdy otrzymuje zniżki. Nie to, że są bardzo niskie opłaty startowe, to jeszcze potrafimy je obniżyć. No i oczywiście drużyny, wszystkie służby mundurowe, oczywiście to, bo są Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych na trzecim dniu festiwalu i drużynowe za całe 3 dni. I tak samo klasyfikacje kategorii wiekowe. Mamy wszystkie kategorie wiekowe za każdy dzień indywidualnie i plus za cały festiwal. I te puchary łącznie ze statuetkami jest 200, około 45. Także troszeczkę tego jest na czym popracować i jest co wręczać.
6: To tak na koniec, co jeszcze byś mógł powiedzieć o wydarzeniu?
3: No myślę, że 16. edycja będzie wyjątkowa pod względem tych medali, o których powiedzieliśmy, że poszliśmy tak naprawdę w dobrym kierunku i myślę, że coś niesamowitego, no i coś takiego, co możemy dać wyjątkowego. No i myślę, że te przeszkody, które gdzieś tam próbujemy wymyślić, których gdzie indziej nie za bardzo znajdziemy. No i plus do tego atmosfera. Oczywiście to u nas się nie oszukujmy. Jesteśmy jak wielka rodzina i staramy się bardzo dużo zawodnikom dać. Tak naprawdę nie tylko medal do widzenia, tylko zawsze te ognisko jest z piątku na sobotę. Zawsze można sobie tę kiełbaskę upiec, posiedzieć, porozmawiać, przygotować się na drugi dzień, bo jest dużo czasu dosyć, bo start jest dopiero u dorosłych od godziny 12 w sobotę. No i później jest ten posiłek, też mamy tą sobotę i w niedzielę też jest te bieganie już te całe. Oczywiście będzie można też z redakcją się spotkać, przecież
6: będziemy
3: też
6: na miejscu.
3: Oczywiście
6: będziemy. Rok temu też byłem.
3: No, także niesamowicie. No i te wyzwanie, bo tak jak dzisiaj w telewizji widziałem na jednym z biegów przeszkodowych, ponad 80 lat babcia pokonała trasę. U nas też byli bardzo, bardzo wiekowi zawodnicy. Ale co powiemy, u nas możemy się pochwalić, że zawodnik bez nogi pokonał naszą trasę już 3 razy. To jest niesamowite i dał radę i w tych bagnach, wąwozach, bo mamy tereny naprawdę niesamowite i niespotykalne na biegach ekstremalnych, jak to mówią niektórzy, no jeden z najtrudniejszych w ogóle w województwie, ale to nie znaczy, że trzeba wszystko pokonać, gdzie nie damy rady, można karę zamienną wykonać i dalej bawić się, oczywiście na to naturalne bagna, to co jest najpiękniejsze, te zapachy, ale da się przeżyć. Kontakt z naturą w Policach i w Szczecinie jest chyba najlepszy. Wiemy, jakie mamy tereny i myślę, że to chyba daje na końcowy efekt i te zakończenie z tym medalem jest zasłużone.
6: To jeszcze tak, gdzie start i meta?
3: Start i meta, oczywiście Police. Jest to Piaskowa 99 za Szkołą Podstawową numer 8 i tam startujemy i tam finiszujemy. Cały festiwal będzie się odbywał na tej polanie, tak zwanej naszej sportowej polickiej. Tam, gdzie wszystkie są imprezy, nawet Dni Polic, każdy chyba kojarzy tą polanę. Myślę, że trafi, a jak nie, wchodzimy na www.dzikiweekend.pl. Regulamin i wszystko odnajdziemy z włącznie zapisami.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję serdecznie.
0: SK Szczecin.
5: A na sam koniec tego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina Krzysztof Baziuniak.
6: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak. Dzisiaj mam przyjemność gościć Marka Rupińskiego, utytułowanego szczecińskiego ultrakolarza.
8: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
6: To się bardzo cieszymy, że mogłeś do nas przyjechać. No właśnie, przyjechać. Przyjechałeś rowerem?
8: No właśnie, dzisiaj wyjątkowo nie. Gryzłem się z tym bardzo mocno, ale wcześniej jeszcze mieliśmy nagranie na rowerze. Gdzieś kręciłem się koło Nowego Wartna i już po prostu nie zdążyłbym, a mieszkam w Rzędzinach za Dobrą, więc brakło czasu, musiałem przesiąść się w inny środek komunikacyjny, czyli samochód, i przyjechać tutaj samochodem, chociaż nie ukrywam, że wolałbym przyjechać rowerem.
6: Okej, a jakbyś miał tak ocenić, jednak częściej wciskasz pedał gazu w samochodzie, czy rowerem się przemieszczasz? Jakbyś miał ocenić?
8: Zdecydowanie więcej jeżdżę sam rowerem, oczywiście rowerem. Samochodem myślę, że rocznie robię gdzieś pewnie koło 10, 15, 20, max 20 tysięcy kilometrów, a rowerem robię rocznie 30 tysięcy, czyli średnio wychodzi dziennie przez cały rok około 80 kilometrów.
6: Okej.
8: A chciałbym robić stówę.
6: Okej.
8: Tak zaokrąglić, to lepiej by to wyglądało.
6: No tak, no bo wiem, o co chodzi. No jednak jest to dążenie do zaokrąglonej liczby, to fajnie tak. Zawsze wygląda. No to nie dość, że tyle tytułów, do których oczywiście przejdziemy, bo zapowiedziałem cię bardzo, bardzo skromnie, ale do tytułów oczywiście przejdziemy, to może powiedzieć, że dbasz o środowisko. Po prostu teraz tak sobie o tym pomyślałem.
8: Tak, tak, oczywiście. No i też świat z perspektywy roweru jest dużo ciekawszy niż z samochodu, nie? To doświadczanie tak nawet jak gdzieś pojadę, czy gdziekolwiek, no to wiesz, rowerem jadąc możesz zatrzymać się, zobaczyć, nic cię nie ominie. Mhm. Albo przynajmniej starasz się, żeby ci nic nie ominęło, a samochodem jednak przelatujesz sobie przez te wioski. Wiadomo, że też jest pewnie pięknie, ale jednak na rowerze doświadczanie i to dotykanie świata jest na pewno dużo ciekawsze.
6: Tak, no tak jak powiedziałeś, samochodem dosłownie przelatujesz, a rowerem jednak jest więcej możliwości, żeby się zatrzymać i porobić zdjęcia, czy po prostu podumać, tak?
8: No tak, ja też czasami jak tam gdzieś jadę na rowerze, to też czasami się ludzie pytają, że jak jedziesz na tych wyścigach, to nie masz czasu na to, żeby zwiedzać, czy na to, żeby podziwiać ten świat. Faktycznie czasami też tak jest, muszę się z tym zgodzić, zwłaszcza jak jest to wyścig kilkudniowy, gdzie jadę na przykład w nocy, no to zdaję sobie sprawę, że czasami jest tak ciemno, że nic nie widzę, a podejrzewam, że krajobrazy mogą być bardzo piękne gdzieś tam w Alpach, czy gdzieś w górach Japonii, czy Albanii, czy w jeszcze jakichś innych ciekawych miejscach, ale to się jakoś tam w innym momencie rekompensuje, jak jestem przed wyścigiem, po wyścigu, zawsze jest na to czas, żeby sobie gdzieś tam pojechać, zobaczyć i coś tam pozwiedzać.
6: Wrócić na przykład w miejsce, tak?
8: No wrócić to różnie, bo to wiesz, jak jadę 5000 kilometrów, to bym musiał wracać samolotem. No, ale na przykład też byliśmy w zeszłym roku w listopadzie w Japonii z żoną. No i tutaj naprawdę to nie był wyścig, to był taki challenge. Musieliśmy zrobić 1000 kilometrów dookoła wyspy Shikoku. Bez spiny, były tam jakieś tam punkty kontrolne, które trzeba było odhaczyć. To nie był wyścig, tak jak mówię, tylko taki challenge, żeby po prostu to objechać i zebrać 25 pieczątek. No i tutaj faktycznie jechaliśmy tylko w ciągu dnia i to doświadczanie, to dotykanie tego świata było całkiem inne. Codziennie coś innego. Każdy dzień nas mega, mega bardzo zaskakiwał. Były jakieś plantacje imbirów, hodowle alg, czy hodowla pereł na przykład, gdzie jadąc samochodem podejrzewam, żebym pewnie to ominął, nie zauważył, już nie mówiąc o jakichś tam zorganizowanych wycieczkach, a tutaj jadąc na rowerze, ciekawość świata spowodowała, że zatrzymałem się, zapytałem się jakiegoś rybaka, co robi. Myślałem, że to będzie jakieś tam hodowla ryb, może dorady na przykład, albo jakieś małże, a on mi powiedział, chodź, wsiadaj na łódkę, pokażę ci. No i popłynęliśmy kawałeczek, pokazał mi najczystszą zatokę, gdzie jest miejsce hodowli pereł, do tego dał mi jeszcze kilka na przykład tych pereł, także no to jest właśnie rower, to jest coś, co potrafi zaskoczyć, coś, co, no nie ma nic, no ja tutaj będę się mógł spierać, kłócić, przyciągać linę, ale no dla mnie rower jest fantastyczny, zwłaszcza też, że jakoś tam dogaduje się w języku niemieckim, angielskim, poza tym teraz ten Google tłumacz wszystko ułatwia,
6: oczywiście,
8: więc można naprawdę spokojnie sobie podróżować, oglądać i smakować świat.
6: Jasne. Spotkaliśmy się między innymi ze względu na to, że jesteś jednym z ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie, Możesz Wszystko, mówiąca pokrótce o tym, że w każdej chwili swojego życia możemy zmienić kierunek, bieg swojej ścieżki zawodowej, między innymi zawodowej. Ty dość późno powiązałeś swoje życie z kolarstwem, bo jeżeli się nie mylę, jeżeli tak to mnie popraw, około 6 lat temu?
8: No 10 już teraz.
6: Dobra,
8: około 42 no to... lata miałem mniej więcej, jak wygrałem swój taki pierwszy wyścig, który gdzieś tam wskazał mi, powiedzmy, tą drogę. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o ultrakolarstwo, nie ma jakby ograniczeń. Są różne kategorie wiekowe i ten przedział wiekowy jest od, powiedzmy, tam 19-20 lat nawet do 80. Są kolarze, którzy startują w wieku 80 lat. Tu jest sport, jakby to
9: nie ma powiedzieć. Kategorii wiekowej, tak?
8: Znaczy kategorie wiekowe są, znaczy, są przy poszczególnych tam nagrodach i tak dalej, ale na przykład taka ciekawostka, no wiesz, jadąc tutaj na przykład dzisiaj się, wczoraj się skończyło Giro d'Italia, nie? No to powiedzmy tak, jakbyś porównywał, nie wiem, wyścig maratończyka do biegacza, który biega na 60 metrów czy na 100 metrów. To trudno to tak porównywać,
9: rozumiem,
8: no nie?
9: Dobra, dobra.
8: I tutaj w tym sporcie, akurat w tym ultrakolarstwie, jest tak, że tutaj duży czynnik, oprócz oczywiście przygotowania fizycznego, które no, trzeba mieć oczywiście, żeby przejechać siebie tam tyle kilometrów, to duży czynnikiem ma też jakby taki czynnik psychiczny i przygotowanie się do takiego wyścigu, czyli możliwość jechania długotrwałego bez snu, szybka regeneracja. No to są takie naprawdę dużo wiele czynników, że wiesz, patrzyłeś się tak naprawdę w jednego w Kansas przez 800 czy 600 kilometrów w jedną przestrzeń przez 24 godziny. To tak naprawdę trzeba mieć tam w tej głowie dużo ciekawych rzeczy, żeby to sobie jakoś tam poukładać i przejechać ten dystans. I na przykład na Race Across America, jak ja jechałem, to też na starcie wydawało mi się, że już jestem za stary, a okazało się, że w pierwszej czwórce zawodników, którzy dotarli do mety, byłem najmłodszy. Miałem 48 lat.
9: Okej. Okay.
8: No, także to są takie... I to naprawdę tempo średnie było konkretne, bo tam limit był 12 godzin, większość tych zawodników tam nie skończyła, jak zwykle tam co roku, tego wyścigu, ale no my dojechaliśmy tam, ja dojechałem w ciągu 10 dni na przykład, czyli dziennie robiłem około 500 kilometrów, tam z przerwą, nie wiem, w ciągu dnia na sen mniej więcej godzinę, czasami 15 minut i podejrzewam, że jakbym teraz jechał, to wtedy byłem takim, powiedzmy, że nowicjuszem, wtedy też dostałem nagrodę za najlepszego debiutanta, Rookie of the Year, do tej pory kolega, który jest fanem NBA, śmieje się ze mnie, że zna Rookie of the Year, nie wiesz, to są takie historię, ale dzisiaj jakbym jechał, to podejrzewam, żebym jeszcze krócej spał, bo nawet na mecie tam akurat Szwajcarka, która już jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawodniczką, Iza Pulver, ona bardzo często się teraz z nią spotykam, teraz akurat jechałem w Niemczech, też konkurowałem z nią i w Polsce i w jeszcze innych startach, no i ona do mnie podeszła i mówi: słuchaj, no pojechałeś bardzo dobrze, super, ale jeszcze za długo odpoczywałeś. To wiesz, no to sobie wyobraź, jakie to są tematy, nie? No, także tutaj trzeba umieć też odpoczywać na tym rowerze, regenerować się na tym rowerze, nawet czasami jeść, nie? Także tam mam też miski jakieś dostosowane. No, wiesz, każda minuta to jest... ja mi nawet teraz, jak jechałem w Niemczech, łańcuch spadł, a przegoniłem kilka chwil wcześniej jednego zawodnika. Jak mi ten łańcuch spadł, no to musiałem go gonić kolejne tam, nie wiem, 40, 50 czy 60 kilometrów, żeby go znowu dogonić, nie? Także to jest... Nawet moja żona, która jeździ w saporcie, zawsze powtarza, bo tam ten saport się zmienia, zawsze powtarza: słuchajcie, wy sobie wyobrażacie, że on jedzie na rowerze i że tam zaraz go dogonimy, a potem się okazuje, że gonimy go na przykład przez godzinę, a ja potrzebuję w tym momencie bidon zmienić, tak? Albo na przykład takiego żela energetycznego. Także tak to wygląda. Ultra mówi się, że wygrywa się właśnie na postojach. Także nie musisz być najszybszy, musisz być po prostu równy, nie? Równo jechać i miarodajnie przez całą dobę.
9: No ale
8: albo
9: takich,
8: kilka dób.
9: Na tak właśnie długich, no jest to niesamowite, na tak długich odcinkach, odległościach jest w ogóle, nie wiem, może to będzie głupie pytanie. Może.
8: Śmiało, bo będzie, że już tyle pytań miałem, że każde pytanie nowe mnie ucieszy.
9: Bo chcę powiedzieć właśnie coś, co przychodzi mi po prostu na myśl. Czy jest możliwość podczas jazdy jakiegoś, nie wiem, jak to zabrzmi, wyłączenia się i zregenerowania? Jest coś takiego?
8: Jest takie coś. To zależy też od trasy, wiadomo, no nie? Bo jak są jakieś tam... ja ci powiem tak, jak ja jadę do domu samochodem na przykład, no nie mieszkam w Dobrej, to mi się spać chce.

0: Masz takie zejścia, powiedzmy, że tam ci się oko klei, łapiesz sobie, fajnie jak jest ta linia na środku drogi albo po prawej stronie, że puszczasz na niej głowę, pod warunkiem oczywiście, że jakość drogi jest jeszcze okej, okay, no nie, bo to też są różne te drogi w różnych krajach. I wtedy łapiesz sobie taki ten melanż, płyniesz sobie na tym rowerze, jeszcze jak jest dobra muzyka, dobry tam jakiś chillout, czy jakiś podcast, czy radio, czy na przykład jak jest środek nocy, na przykład w Stanach, a tu jest środek dnia, wtedy możesz sobie włączyć SK i czy SK Rock i wiesz, i czujesz się jakbyś był w dzień, nie? To tak takie są haczyki.
1: Ale to na słuchawkach?
0: Tak, ja mam takie na kostne słuchawki, bo też nie używam słuchawek do usznych, żeby po prostu słyszeć otoczenie, samochody.
1: To chciałem zapytać, żeby właśnie nie zaburzyć tej, jakby nie stracić orientacji tego, co się dzieje wokół.
0: Dokładnie, no to są słuchawki na kostne, to też one mają swoje wady, no bo jak wieje wiatr, to troszeczkę są bardziej mniej tam wydajne, ale przynajmniej tam wiadomo, że wszystko dookoła słychać i jak jest, powiedzmy, ładna pogoda, to nie ma problemu, no nie? No i wtedy właśnie mówię, jedziesz, słuchasz sobie na przykład koncert Szobanowski, na przykład bardzo lubię sobie posłuchać na przykład, no nie, albo tak jak mówię, to jest też fajny patent, że jak jedziesz z drugiej strony globu, tam masz noc, a tu masz dzień, więc jakby przenosisz się do tego dnia, wiesz, że dzisiaj witamy godzina 12, na Pomorzanach jest
1: musi być klimat,
0: słońce, nie, albo tutaj witamy słuchaczy, którzy i tak dalej, no nie,
1: także fajne,
0: to jest,
1: fajne, no.
0: To się przenosisz do innego jakby świata i faktycznie jest ten taki melanż z zachowaniem tam powiedzmy jakiejś tam oczywiście bezpieczeństwa, zresztą jedzie samochód techniczny z tyłu, zwłaszcza w nocy musi jechać cały czas, więc jak coś tam to zawsze mrugnie. No najgorzej w takich wypadkach to wiadomo jest sytuacja, że jakieś tam zwierzę może wyskoczyć, ale to może wyskoczyć, wiesz, nawet i w dzień i tutaj, wiesz, jedziesz koło domu, to tych zwierzaków jest, także to trzeba uważać, ale potrafię się tak faktycznie regenerować na rowerze, no nie?
1: Ale wróćmy do początku. Proste pytanie. Dlaczego rower?
0: Dlaczego rower? Chyba przypadek troszeczkę. Ja zawsze lubiłem taki wysiłek mocny, duży. Skończyłem studia na Politechnice Szczecińskiej dzienne na akustyce, ale nigdy nie pracowałem w zawodzie. Zawsze pracowałem fizycznie. Lubiłem się po prostu mieć takie poczucie spełnionego dnia, że wiesz, kładę się do łóżka, myk i mnie nie ma, nie? Żona zawsze mówi, kurczę, ty to masz fajnie, no nie? Że ja zamykasz oczy i już, wiesz, ona już się do mnie odzywa, ja już odpłynąłem. Także ten wysiłek zawsze mi towarzyszył i biegałem, różne tam sporty uprawiałem i przede wszystkim też bardzo długo grałem w piłkę. I to tak grałem w piłkę, że już jak grałem, no to poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, 2 mecze, niedziela, 3 mecze.
1: Zawodowo?
0: Nie. Grałem troszeczkę w Arkonii jeszcze za mało lata, takiego tam jeszcze wcześniej w podstawówce to w Pogoni i potem w Arkonii, ale tam nigdy jakiejś kariery wielkiej nie zrobiłem. Potem też amatorsko w różnych takich amatorskich ligach. I nawet taka historia, że jak na przykład, nie wiem, niektórzy mają koszulki, wiesz, takie sobie drukujemy tam koszulki na przykład dla takiego zespołu amatorskiego i tam ktoś ma, nie wiem, Zbyszek, Czesiek, Piotrek, no to ja miałem na koszulce, zawsze mam na koszulce JSNZ. Co oznacza, ja się nie zmieniam.
1: Okej.
0: Okay. No, czyli nie miałem imienia, nie?
1: Okej.
0: Okay. I to chodzi o to, że właśnie jak wiesz, jak są takie zmiany płynne, na przykład na boisku, na przykład gramy po 5, no i tam wiesz, co tam 2-3 minuty się ktoś zmienia, no to ja zawsze tam ściemka gdzieś tam, wiesz, schowałem się za innymi zawodnikami, żeby na tym boisku po prostu być jak najdłużej. Więc to już jakby są takie, wiesz, no powiedzmy, że predyspozycje, że tam chęci, może nie predyspozycje, ale też i chęci do tego, żeby właśnie po prostu się zmęczyć. No ja też pracowałem zawsze nad tym oddechem, nawet jak robiłem jakieś sprinty podczas biegania, czy jakieś takie, no właśnie podczas grania w piłkę, no to zawsze ten miałem, żeby ten oddech był płytki i do tej pory mam tętno takie też właśnie chyba dobre dla kolarza. Tak, takie niskie, że na mnie nie sapie jak lokomotywa, tylko po prostu szybko wracam do takiego, wiesz, normalnego tętna, no nie?
1: A co mi przychodzi na myśl? Piłkarzem można być do jakiegoś tam określonego wieku, czy można? Wiesz o co
0: wiesz
1: chodzi?
0: No,
1: a tutaj...
0: Nie, to jest to też, tutaj też się mogę sprzeczać, no nie? Bo ja ci powiem, że dla mnie piłka
1: ja mówię o zawodowym piłkarstwie.
0: Ja wiem, nie, no to wiadomo. Ale ja nigdy zawodowcem nie byłem, nie? Ale też tak właśnie, jak grałem w piłkę, to ta piłka była dla mnie takim, powiedzmy, świętem, że ja myślałem sobie, kurczę, jak ja będę miał 30 lat i nie będę mógł grać w piłkę, no to ja nie wiem, co ja zrobię ze sobą, nie? No to po prostu dla mnie to była miazga, ale potem się okazało, że miałem 30, 31, 35, 38, 40 i dalej w tą piłkę grałem. I teraz prawdopodobnie mam teraz 51 lat i gdyby nie ten rower, to bym na pewno w tą piłkę i tak dalej grał, nie? Także jak patrzę się tutaj z całym szacunkiem, jak patrzę się na niektórych, wiesz, chłopaków, którzy tam ze mną grali, nawet tam, czy tam teraz nawet na rowerze spotykam, wczoraj jechałem akurat na rowerze też z Nowego Warpna, no i jechał koło mnie, spotkałem Niemca w ogóle, który studiuje na medycynie chirurgię tutaj w Szczecinie, no nie? No i tam zaczęliśmy sobie rozmawiać i on mówi, że ma 24 lata. No to ja mówię do niego, słuchaj, no to ja bym mógł być śmiało twoim ojcem, no moja córka ma więcej lat niż ty, no nie? I on do mnie mówi, nie, to jest unglaublich, nie? To znaczy po niemiecku

0: dziecku, niemożliwe. No nie, mówi, mój ojciec ma tyle lat co ty i na rowerze no nie dałby rady przejechać 20 kilometrów, także wiesz, no tutaj no zachęcam przede wszystkim do tego, żeby wsiąść, wyjść z tej strefy komfortu, świat jest na tyle piękny, żeby wsiąść i pojechać na ten rower, czy Nowego Wartna, czy do Ukerminde, czy na Paprykarz, nie? Na Łasztownię.
1: Oczywiście, no, no każda historia może się zacząć tak samoistnie nawet, nie? Bez jakiegoś planu. Choć mam na myśli to, że nie trzeba mieć planu, dobra, będę ultrakolarzem i teraz zacznę robić coś w tym kierunku, tylko po prostu wsiądę na rower, pojeżdżę, zobaczę, że mi się to podoba, zacznę sam realizować większe trasy i wtedy coś mi przyjdzie takiego do głowy.
0: No tak, generalnie, kurczę, no to wszystko można bardzo uprościć. Zobacz, ile jest, kurczę, problemów na świecie, nie? Tak, wiesz, no sami tak sobie stwarzamy. Ja zawsze mojej żonie powtarzałem, kurczę, mieszkamy w takim miejscu, jest 8 miliardów ludzi na świecie. Ile ludzi tak jak ty czy ja możemy sobie wyjść na dwór, pójść, nie wiem, do sklepu, kupić coś do jedzenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no nie? Czy no wsiąść do samolotu, polecieć. Ja wiem, że są problemy, tak? Bierzemy kredyty, jakieś tam tragedie rodzinne, choroby. Tego nie unikniemy, no nie? Teraz jeszcze są, chodzą choroby cywilizacyjne, do tego jeszcze wojna za oknem i tak dalej, i tak dalej. Ale tak generalnie, no naprawdę żyjemy w idealnym, w pięknym, dobrym, ładnym miejscu, nie? Tak. Więc tylko od nas zależy i od naszych, wiesz...
1: O klimacie umiarkowanym to też jest...
0: No właśnie, nie?
1: Ważne.
0: Tak,
1: więc
0: tak.
1: Wiem, co masz na myśli.
0: Ja jestem po prostu pełen zachwytu, no nie? Może przesadnie troszeczkę, może trochę przesadnie, ale no mi po prostu, ja po prostu kocham życie, nie? Kocham smakować życie, do tego też lubię właśnie podróżować. Wiadomo, że Puszcza Wchrzańska jest najładniejsza, Szczecin jest najpiękniejszy. Jestem takim, powiedzmy tutaj, nie chcę tutaj użyć słowa nacjonalista, ale takim, powiedzmy...
1: Lokalnym patriotą.
0: Dokładnie, jestem takim lokalnym patriotą, naprawdę bardzo mi się to podoba. Kiedyś, wiadomo, człowiek myślał, kurde, jak to fajnie byłoby mieszkać gdzieś tam w Hiszpanii, na południu i tak dalej, ale byłem tam, zobaczyłem, przekonałem się, że fajnie jednak mieć tą zimę, rozpalić sobie w kominku, czekać na tą wiosnę, potem te lato, zobaczyć znowu te spadające liście, także to jest koloryt tego życia, tego miejsca i myślę, że dużo osób nam zazdrości. Pamiętam, jak byłem w Japonii, to Japończycy myślą, tak jak z wieloma rozmawiałem, to oni myśleli, że tylko u nich są cztery pory roku na przykład, nie? No wyobraź sobie taką historię, no nie? No, a ja mówię, nie, u nas też jest zima, u nas też jest śnieg, u nas też jest lato. Takie pojedyncze oczywiście przypadki, ale zdarzało się takie. Także tutaj warto docenić to, gdzie jesteśmy, no nie? Nie doceniamy tego, bo po prostu mamy to. Ale co innego, gdybyśmy po prostu byli w innym miejscu pewnie, nie?
1: Oczywiście.
0: Czy w innym czasie.
1: No powiedzenie wszędzie dobrze, ale no, dokładnie. Najlepiej, no to opisuję, ja się w 100% podpisuję po tym, to jest prawda. Nie da się tutaj nudzić na pewno. Oczywiście, fajnie zwiedzać, podróżować, bo to też kształtuje, tak? To też jest jakby powiedzenie, które jest jak najbardziej prawdziwe, no ale doceniajmy to, co mamy tutaj.
0: Tak jest. Tak.
1: Dokładnie. Ale to nie koniec naszej rozmowy, oczywiście. Twoje trofea to m.in. kryształowy puchar za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, czy drugie miejsce na Race Across America, uchodzący za najtrudniejszy ultramaraton kolarski na świecie.
0: Tak.
1: I moje pytanie, i to są tylko dwie pozycje, mógłbym czytać więcej. Co zmienia się w życiu, ale nie tylko tak zawodowo, tylko tak prywatnie, jak po osiągnięciu tak ogromnych sukcesów? Jak się...
0: Co się zmienia? No na pewno w pewnym momencie to hobby, powiedzmy, że to było hobby, przeistacza się bardziej w styl życia. Mhm. No już bardziej sobie układam jakby, powiedzmy, nawet nie dzień, tylko już miesiąc, czy tydzień, czy rok, pod ten, jakby pod to ultrakolarstwo. Wtedy, kiedyś to było, powiedzmy, przede wszystkim tam praca i tak dalej, a teraz... Kończę jakby jeden wyścig, tak jak dwa tygodnie temu, już myślę o następnym. Mm-hmm. Już myślę o następnym, następnym, następnym. To wszystko i tak jest w miarę dynamiczne, bo wszystko i większość opiera się na finansowaniu i szukaniu tam, powiedzmy, funduszy na taki wyścig, bo umówmy się, sam wyścig to jest jedna rzecz, finansowanie tego wyścigu wpisowe, zorganizowanie teamu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jeszcze jest druga strona. Ja też mam kredyt, jak jeden, drugi, ja też mam rodzinę, też mam ogród, którym muszę tam pilnować dom i tak dalej, i tak dalej.
1: Rozpalić trzeba.
0: I kominek, tak, i kupić to drewno, które kosztuje coraz drożej.
1: Dokładnie.
0: Więc wiesz, jadąc na wyścig, jest jeszcze ta druga strona, tak? Zaniedbuję to jakby tą swoją pracę, prowadzę swoją działalność, muszę zorganizować zastępstwo. Ktoś tego nie zrobi tak jak ja, powiedzmy, mimo wszystko. I tu też ogromne podziękowanie dla szwagra, który mnie zastępuje, dla mojego brata, który mnie zastępuje.
1: Nie ma tak szwagier.
0: No nie ma, nie ma. No szwagier, to ze szwagrem się takie numery robiło, że że to też pomaga czasami nie zasnąć, jak człowiek sobie w nocy przypomni, no nie?
1: O, właśnie, o,
0: dobra. No, także to jest złożona, złożona, na pewno życie się zmieniło, nie? I to jest, myślę, że też taki koloryt tego całego przedsięwzięcia, no bo to jest przedsięwzięcie, to nie jest...
1: Bo to nie tylko wsiąść na rower
0: i
1: pojechać.
0: No właśnie, tak, to już jest, no, ogromne, no dzisiaj, żeby tak jeździć, oprócz tego, że wiesz, no tam powiedzmy jakoś tam trenuję, mam tą nogę wyrobioną, głowę poukładaną, no to trzeba też być marketingowcem, no nie? Bo to, kurczę, są tak koszty nieraz tak duże, że mówię, ludzie sobie nie zdają sprawy, no nie? Czasami ktoś mówi, ty, no ale co, no jedziesz tam do tego, no to jeszcze ci za to płacą, czy coś takiego, ale to nie jest tak to do końca, nie?
1: No powiedziałaś mi przed naszym wejściem na antenę, no, wspomniałaś mi, jakie są koszta, no to nie zdawałem sobie z tego sprawy.
0: No tak, no wiesz, no słuchaj, jedzie na przykład w Stanach, no to jedzie, za tobą musi jechać, muszą jechać dwa samochody. Przez... Czyli 10 tysięcy kilometrów muszą zrobić. No to policz sobie
1: samą,
0: teraz...
1: Samą wachę,
0: no nie? Do tego wynajęcie jednego samochodu, drugiego. Do tego też, ja też, jak już z kimś jadę, no to chciałbym komuś też zapłacić, żeby... No wiesz, ktoś się zwalnia z pracy na tydzień, dwa, trzy. O, dla niektórych jest to przygoda. No dla większości jest to przygoda. Ale z drugiej strony oni też zwalniają się z pracy, nie pracują, nie zarabiają. Także tak, tak. No to jest suma naczyń połączonych i te naczynia są naprawdę bardzo głębokie, nie?
1: A powiedz mi, poza tą sferą finansową i taką logistyczną, jakie wyzwania jeszcze napotykasz, realizując swoją pasję?
0: Jakie wyzwania?
1: No to, czy wyrzeczenia?
0: No wyrzeczenia to nie wiem, no tak w sumie to chyba... co by tu powiedzieć, co, tak zaskoczyłeś mnie tym
1: tak,
0: pytaniem.
1: Ale czas, na przykład czas prywatny spędzony z rodziną, no to jednak... Wiesz, chociaż ona z tobą jeździ.
0: Tak, żona jeździ zawsze tam i ona po prostu to jest hardkorowiec, no nie? Ona tak samo jak ja nie śpię, to i ona nie śpi, no nie?
1: Pozdrawiamy żonę.
0: No tak, Karolina jest po prostu niesamowita, ale takie wyzwania, no to on też, ona, Karolina mówi, no nie, że ona też już zaczęła jeździć na rowerze, teraz właśnie mówię, w Japonii byliśmy, objechaliśmy 1000 kilometrów dookoła wispy Shikoku, znaczy ja zrobiłem 1660, no bo jak ona odpoczywała, to ja sobie jeszcze tam dokręcałem, no nie.
1: Bo czemu by nie?
0: No, ale ten, ale takimi wyzwaniami to jest, no nie wiem, no wiesz, ja mam inne wyzwania, muszę przyjechać do domu, skosić ogród, tak jak każdy inny, wiesz, człowiek.
1: Ale tam... na co dzień jesteś przedsiębiorcą.
0: Tak, prowadzę działalność, zaopatruję szkoły i przedszkola w artykuły spożywcze.
1: O, widzisz.
0: No, także dzisiaj też byłem w pracy, zacząłem o 4, skończyłem o 8, nie, i potem jakieś tam miałem nagranie, trochę treningu, no także to wszystko, wyzwaniem to jest zorganizowanie sobie czasu, o tak, tak jakby tak upraszczając, to jest chyba najważniejszy moment, bo wiesz, zrobić codziennie, średnio przez cały rok, codziennie tak średnio 80 kilometrów, no to trzeba ten czas znaleźć, nie? No tak, przy czym ja jeszcze mam dwie córki i wiesz, psa, kota, także no, są obowiązki,
1: dzieje
0: nie?
1: Się.
0: Dzieje się, są obowiązki, no.
1: A jakie jest twoje największe osiągnięcie? Czy to jest ten kryształowy puchar?
0: Jeżeli chodzi o sportowe takie osiągnięcie, no wydaje mi się, że wygranie Pucharu Świata to było takie... no, to było duże przedsięwzięcie, dlatego że na Puchar Świata składały się kilka wyścigów, nie? I to było też tak... No to rok czasu takiego naprawdę psychicznej też walki, no nie? Bo byłem raz pierwszy, drugi, trzeci przez cały rok mimo że wygrałem praktycznie na moim pucharze, tam były, nie będę tam już się zagłębiał w szczegóły, ale generalnie na Puchar Świata składają się 4 wyścigi, nie? I wybierasz sobie te wyścigi, najlepsze wyścigi z całego roku. Tam chodzi o wyścig 12 godziny, 24 godziny, 3000, jakiś tam challenge i tam możesz sobie wybrać.
1: 3000 godziny?
0: 3000 kilometrów. 3000 kilometrów, nie, 12 godziny, 24 godziny. Ponad 3000 i ponad 750. Tak, okay, mniej więcej, okay. No nie? Bo tam jeszcze można niektóre zamienić, jakieś tam challenge jeszcze porobić i tak dalej. I wyobraź sobie, że na przykład ja te wszystkie wyścigi, które trzeba było zrobić, wygrałem. Więc wiesz, no jak porównujesz sobie na przykład inne sporty, gdzie się jednak na Puchar Świata, które się zbierają, no to czasami możesz wygrać Puchar Świata, nie wygrywając żadnego wyścigu, tak? Czy na przykład skoki narciarskie, możesz wygrać Puchar Skoków Narciarskich, zajmując regularnie na przykład drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste miejsce, tak. No nie? No, a tutaj ja miałem wszystkie miejsca pierwsze w Danii, wygrałem tam 24 godziny, wygrałem i tak dalej, i tak dalej. I już mam ten puchar, ten kryształowy puchar mam, tam są wygrawerowane wszystkie te moje wyścigi, a mimo to mogłem tego pucharu nie wygrać, bo ktoś też wygrał tam swoje wyścigi pierwsze i miał na przykład inne czasy, więc do końca jakby tam walczyłem, ale w listopadzie, czy w grudniu, bo to jest od stycznia do grudnia, czyli taki kalendarzowy rok, dostałem informację, że jednak te moje wyścigi jakby były najbardziej efektywne, najbardziej punktowane, bo to też różne były, różna punktacja zależy od wyścigu. No i przez cały rok, tak naprawdę ten cały rok był taki, powiedzmy, mówię, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i też finansowo, no wszystko, na to się składało bardzo wiele czynników, żeby ten puchar zdobyć. No i teraz mogę się pochwalić, że jestem jako jedyny Polak, który ten puchar zdobył, no nie? Także to jest takie naprawdę fajne osiągnięcie, no ale też mistrzostwo

0: No, gdzieś tam nie było nam po drodze, inne wizje mieliśmy w ogóle rozwoju i tak dalej, i tak dalej. No, wiesz, to było tyle lat temu, że to podejrzewam, że byle pierdnięcie mogło spowodować tak, to, że stwierdziliśmy, że jednak nie. I ja dostałem w zasadzie propozycję od Bartka, żebyśmy robili ligę razem. No i trochę, wiesz, trochę po złości kolegom z poprzedniej organizacji.
1: To nie dość, że pierwsza, że ci przerwę, to nie dość, że pierwsza akcja taka w Polsce, to tutaj już konkurencja na początku.
0: Tak, trochę.
1: No tylko w Szczecinie chyba.
0: Ale wiesz co, ale no, to trochę wyszło właśnie, trochę wydaje mi się po złości, trochę też było tak, że ja odchodząc z tego scena w Szczecinie, ja nie chciałem do końca organizować, nie? Ja się chyba wolałem skupić może na występowaniu. No i gdyby nadal mówimy, że to było te paręnaście lat temu, nie? Więc tu jeszcze nic nie było jakiegoś takiego klarownego i tak dalej, no ale stwierdziłem, kurczę, skoro mamy propozycję, to tak zróbmy, nie? No i z Bartkiem poprowadziliśmy kilka sezonów z dużymi sukcesami, w sensie, wiesz, my sprowadzaliśmy fajnych komików, zrobiliśmy mój roast wiele lat temu, na którym wystąpił, na którym nawet wystąpił Lotek, będąc jeszcze kolegą Karola Modzelewskiego.
1: Ale no to już, kurczę, no to naprawdę ciekawostka niezła.
0: No wiesz, no, to na tych naszych imprezach w zasadzie zaczynaliśmy.
1: Czyli wy od razu zaczynaliście od tego, żeby ściągać.
0: My od razu, tak, to było założenie takie, że...
1: To nie było tylko lokalnie.
0: Nie.
1: Z rozmachem.
0: Założenie było takie, że zaczęli się już pojawiać ci komicy. Gdzieś tam zaczęli już występować. Wcześniej jeszcze przed stand-up Szczecin gdzieś tam jakieś takie pojedyncze imprezy robili koledzy, pamiętam. Natomiast wiesz, no komików nie było za wiele do występowania, nie? Pamiętam, że właśnie była jakaś taka pojedyncza, czy dwie imprezy może zrobione, natomiast stand-up Szczecin był jak gdyby imprezą regularną. Z założenia miesiąc w miesiąc miał się pojawić jakiś tam gość. No i wiesz, no to były takie czasy, że my wszyscy zaczynaliśmy. No ja pamiętam, jak wiesz, na scenie, na którejś imprezie występował Pacześ, który był razem z kolegami ze stand-up Łódź, jeszcze był najgorszy ze stand-up Łódź. Wiesz, trójki. Więc tak naprawdę przez moje sceny, moje imprezy, czy nasze, w sensie moich kolegów, ale później moje samemu, przewinęli się w zasadzie wszyscy. W zasadzie wszyscy, których dzisiaj możesz oglądać. A przewinęło się też jeszcze paru takich, których już nie możesz oglądać, a i tak byli dobrzy. No i tak, i właśnie. No i tak, później Bartek wyprowadził się ze Szczecina, ten założyciel szczecińskiej ligi stand-up. Ja nie pamiętam, czy po dwóch, czy po trzech sezonach, czy to był drugi, czy trzeci sezon ligi, no ale wyprowadził się. No i ta liga tak została. Wiesz co?
1: Jak kula u nogi?
0: Nie, tak trochę zostało na zasadzie, znaczy wiesz, tu bardziej została nazwa, nie? Bo jak gdyby ja cały czas organizowałem wydarzenia. No i stwierdziłem, że skoro już jest ta nazwa tej szczecińskiej ligi stand-up, no to niech sobie będzie. Bo w ogóle założenie, dlaczego to się nazywało Szczecińska Liga Stand-up? No bo to miała być liga. Tak? Czyli że
1: open mic'i?
0: Mieliśmy robić open mic'i, jak gdyby, żeby ci lokalni komicy, i to przez początek tak było, nie? Na początku, że lokalni komicy gdzieś tam sobie raz na dwa tygodnie, wiesz, raz w miesiącu, przez cały rok spotykają się, zbierają punkty, wygrywają nagrody, wiesz, no generalnie liga.
1: No liga, nie?
0: No ale to jak gdyby umarło śmiercią naturalną ze względu na ilość chociażby zawodników, ich nieregularność, no bo to też nie możesz nikogo zmusić, wiesz, czym zmusisz, co nagrodą za 300 zł, zmusisz kogoś, żeby miesiąc w miesiąc przygotowywał materiał.
1: Wiesz, wtedy 300 zł?
0: Nie, to nie aż tak. Nie. Inflacja tak, ale nie aż. Nie
1: no
0: aż
1: bo
0: tak.
1: Nie, no co innego przyjść na imprezę i jakby jednorazowo zawalczyć o te trzy paki, tak, a nie tam się na gimnastykować.
0: 10 miesięcy, no. Wiesz, miesiąc w miesiąc po prostu szykować.
1: Nie, no to coś, faktycznie, okej.
0: Okay. No, więc nazwa została. Wiesz, nazwa została, został fanpage, zostali jacyś tam fani, w tym sensie jacyś tam, oczywiście to złe słowo, ale no i część tych fanów w ogóle jest do dzisiaj ze mną, to jest w ogóle fajne, nie? Że są fani, są ludzie, którzy chodzili na pierwsze ligi, są fani, którzy byli na pierwszych stand-up Szczecin i gdzieś tam się przewijają na tych moich imprezach, no ale wracając, no i ta liga sobie tak została i ja po prostu mam takie, no to skoro już jest.
1: No szkoda zrezygnować z czegoś, w to się włożyło pracę i w jakiś ugruntowało się.
0: Tak, już. Ja już myślałem, wiesz, wielokrotnie myślałem o tym, czy nie zmienić nazwy, na przykład tego, a mam takie, ale po co z drugiej strony?
1: Ja rozumiem, to ja bym też zostawił.
0: Chociaż na przykład mam trochę problem z tym, że właśnie zaprosiłeś mnie i pierwsze pytanie, jakie zadajesz, to wiesz, że organizator szczecińskiej ligi stand-up. Ja mam takie...
1: No właśnie.
0: Jaki organizator? Tu nie ma co organizować. W sensie, wiesz, ja mógłbym to nazwać spotkania...
1: Założyciel fanpage'u.
0: Nawet nie. Wiesz, nawet nie. Ale to wiesz, to tak naprawdę te imprezy mogłyby się nazywać komediowe spotkania w piwnicy. No i jak gdyby to nadal będzie ten sam rodzaj wydarzenia, nie? Tym bardziej, że to przez te...

0: Tyle lat trochę ewoluowało, nie? To już trochę nie ma. Jako liga, znaczy pod tym szyldem już raczej nie organizujemy występów innych komików. Ja oczywiście korzystam z tego fanpage'a, z tej marki, no bo jak ludzie widzą, że to jest to, no to jak gdyby z automatu już trochę kojarzą, że to jestem ja, nie?
1: Tak,
0: trochę też jest inaczej. Natomiast to już dawno się zatarło to, że organizujemy gdzieś tam regularnie co miesiąc inne występy innych komików, że jest liga i tak dalej. Mhm. Teraz to trochę ewoluowało, że staramy się raz w miesiącu zrobić takiego lokalnego open mic'a. Mamy taką grupę kilku zaangażowanych, mniej lub bardziej, ale zaangażowanych osób w pisanie żartów, występowanie. No i robimy coś takiego trochę dla siebie też, żebym, wiesz, trochę też dla mnie na zasadzie, że ja mogę sobie wyjść, coś potestować, albo wiesz, poprowadzić imprezę, na jakieś żarty wpaść, później mam je do programu i tak dalej.
1: Tak.
0: Ale też koledzy i koleżanki, bo też są kobiety, też sobie wychodzą raz w miesiącu, testują sobie materiał, albo po prostu występują. Coraz więcej osób, znaczy to też coraz więcej, to zawsze się zdarzało tak, że przyjeżdżał ktoś spoza Szczecina, więc teraz też powoli wracamy do tego, że zapraszamy ludzi, dajemy im znać, ej, słuchajcie, wpadnijcie, no daleko nie macie, słuchajcie, robimy imprezę. Tylko od niedawna w zasadzie to jest chyba drugi rok, kiedy robimy tę imprezę charytatywną. Mhm. To znaczy, że cały zysk z tej imprezy przekazujemy na jakiś tam cel charytatywny. Oczywiście cel oficjalny, sprawdzony.
1: Jasne.
0: Natomiast, tak jak już rozmawialiśmy jakby poza anteną, to każdy z nas ma gdzieś tam, czy w rodzinie, czy wśród znajomych, czy ten kogoś, kto dla kogoś coś gdzieś tam zbiera. I my stwierdziliśmy, że z jednej strony było takie fajnie wspomagać, a z drugiej strony jest to trochę trywialne, natomiast też jest trochę prawdziwe. Wiesz, jak występuje 6-7 open micerów i przychodzi, nie wiem, 50 osób, to czym my się mamy dzielić?
1: No właśnie.
0: Nie? No wiesz, to co mamy, to każdy z nas wyjdzie, będzie miał stówkę w kieszeni, minus podatki, minus to, że tu, wiesz, tu jakieś...
1: To jakaś... dopłacić trzeba będzie.
0: To wiesz, to tak jest, że robimy imprezę i tu, jak ktoś miałby z nas na tym zarabiać, na tym występie, no to nie byłby zarobek, to wiesz, to byłoby takie na zasadzie, dobre. No.
1: A jak już to się zbierze, to faktycznie jest jakaś kwota.
0: Tak, to są, wiesz, to są kwoty rzędu, wiesz, od 1,5 do 2,5-3 tysięcy. No więc to nie są małe, no wiesz, po pierwsze, jak gdyby, jeśli chodzi o charytatywność, to nie są ogromne kwoty. Nie? Wiesz, nie jesteśmy fundacją jakąś zorganizowaną i tak dalej. Natomiast wiesz, jednorazowy strzał dodatkowo dla kogoś i jest fajnie, bo ludzie przychodzą, robią coś, mają możliwość zrobienia czegoś dobrego.
1: Tam mają poczucie, że
0: tak, za relatywnie niewielkie.
1: No, przychodzą się pośmiać i mogą pomóc.
0: I świetnie się przy tym bawią, dlatego że oni tu nie płacą za bilet. Nie? Więc nie ma czegoś takiego, wiesz, zapłaciłem 3 dychy, baw mnie. Nie? Tu jest na zasadzie, dobra, dałem 3 dychy na akcję charytatywną, zobaczmy, co pokażą ci open
1: mic. I teraz ewentualnie mogę się pośmiać.
0: Tak, trochę tak. No, tym bardziej, że byłeś na paru open micach, to wiesz, że to jest różnie, nie? My testujemy tam żarty. Tam rzadko. No tam zdarza się czasami, zdarzają się dobre rzeczy, ale w większości przypadków przeważają rzeczy złe i bardzo złe. Natomiast nadal impreza jest w takim, wiesz, klimacie, że wszyscy mamy do siebie bardzo duży dla siebie mamy margines, wiesz, tolerancji. Wszyscy wiemy, że to testujemy te żarty. Ale często też zdarza się, że goście, jak gdyby przyjeżdżają, na pierwszy raz przyjeżdżają, no to przyjeżdżają z gotowymi rzeczami już takimi, że kilka razy były testowane, one działają, bo oni chcą się pokazać
1: w innym mieście, nie?
0: Wiesz, zdobyć doświadczenie na innej publiczności, sprawdzić, czy te żarty też zadziałają nie u nich lokalnie, gdzie, wiesz, lokalnie przychodzi mnóstwo znajomych, tylko gdzieś spoza, nie? Więc w ogóle imprezy chyba nigdy w życiu nie mieliśmy jakiegoś złego komentarza po imprezy. Może raz, może raz i to ja dostałem negatywny komentarz, że za dużo przeklinam, ale to chyba ktoś
1: przeklinał. No właśnie, ale zdarza się często publiczność, która po prostu jest zniesmaczona i wychodzi? Dużo miałeś takich sytuacji przez te 20 lat? Nie.
0: Wiesz, to
1: chyba jeżeli ktoś zabłądził i przyszedł...
0: Teraz? To jest w ogóle, jeżeli ktoś przyszedł i nie wie, na co przyszedł, to ja w ogóle nawet nie czuję wyrzutu w sumie. Mamy, wiesz, stand-up trwa 20...
1: No właśnie, ta świadomość powinna już być na takim poziomie...
0: Więc jeżeli ktoś kupuje bilety i nie jest w stanie sprawdzić, na jaką imprezę przychodzi i czuje się zbulwersowany po tym, co usłyszy, to ja zero wyrzutów sumienia. Nie, bo jak gdyby, wiesz, kiedyś jak nie było internetu, to, tak. to że żeś głupek, to wiedziała tylko rodzina, nie? A teraz jak gdyby wiedzą wszyscy. Fakt, że zdarzyło nam się parę razy i to oczywiście podejrzewam nie była wina nikogo. Natomiast mieliśmy sytuację, gdzie chyba na pierwszy albo drugi występ charytatywny, który robiliśmy, właśnie ten open mic taki charytatywny, przyszło, słuchaj, no cały lokal, tam mieliśmy, nie wiem, około 70-80 osób, w tym starszą panią z wnuczką. I ja do dzisiaj próbuję sobie...
1: Z wnuczką.
0: Tak, ja do dzisiaj próbuję się zastanowić, jaki był proces jak gdyby decyzyjny.
1: Co się zadziało?
0: Natomiast wydaje mi się, że chodziło, że mogły tu paść jak gdyby dwa sposoby mogło dojść do tego, że ta pani z tą wnuczką się pojawiła.
1: No to słucham.
0: No pierwszy to taki, że no pani przeczytała występ charytatywny.
1: Ajejku.
0: I stwierdziła, chodź wnuciu, pójdziemy, pomożemy i tak dalej.
1: A jakiś, nie było mnie tam, a łap jakieś wyrzuty, jak zaczynasz o tym mówić, ale...
0: No ale wiesz, mnie też, to jest, mówię, to jest jedna sytuacja, mam takie ojojoj.
1: No i jaka jest druga twoja teoria?
0: No druga moja teoria jest taka, bo wiesz, ta wnuczka, to nie jest tak, że ta wnuczka miała tam chyba z 10 lat, ona miała z 13, 14.
1: Żeby 30?
0: Nie, więc wydaje mi się, że to wnuczka powiedziała babci, że jest fajna impreza i ona chce iść.
1: No, nie? Ktoś komuś zaszkodził i...
0: Tak, natomiast ta pani, to było tak smutne, znaczy smutne, no w sensie ta pani wytrzymała bardzo grzecznie, wytrzymała do przerwy.
1: Ojaj, to no bardzo
0: i dopiero kulturalne. W przerwie, która tam była po mniej więcej godzinie, wyszła. Najgorsze dla tej pani było to, że jak do tej pory, to był najbardziej obrazoburczy i hardkorowy i obleśny open mic, jaki do tej pory zrobiliśmy.
1: Mamy nadzieję, że tej pani się nie śni to po nocach.
0: Nie mam, ale stary, tam po prostu było, nie, z 6 komików i każdy, który wchodził, stary, to był coraz hardkorowszy. Więc domyślasz się, jakie tam tematy były poruszane. No. I ta biedna pani z tą biedną wnuczką przez godzinę siedziała i tego słuchała. Nie? No i później wyszła, ale oczywiście wyszła, nikomu jak gdyby nie robiąc wyrzutów i tak dalej, i tak dalej. No, natomiast to było takie trochę ojojoj.
1: No, ale...
0: Natomiast resztę mam, jak gdyby, reszta, no jesteśmy dorośli. Po tylu latach powinniście wiedzieć, na co przychodzić.
1: Dokładnie. No, ale właśnie mimo tego, że mimo tej świadomości, która no, powinna być w ludziach, którzy idą na takie wydarzenia, no to tutaj akurat, no dobrze, ta pani była przypadkiem. Ale mimo to wyrzuty miałeś?
0: Raczej nie.
1: Jesteś osobą wrażliwą?
0: Jestem osobą wrażliwą.
1: Bo tak myślałem.
0: Ale płacę za to 200 zł tygodniowo, żeby się nie przejmować wszystkim. To jestem, natomiast no co ja mam zrobić?
1: No nie, właśnie wiesz, to nie jest twoja wina.
0: Wiesz, prawda,
1: nie?
0: Jest taka, prawda jest taka, że ja tę panią zobaczyłem dopiero jak wychodziła. Nie?
1: Dotarło do ciebie.
0: Tak, dopiero, że jak gdyby, aha, wiesz, bo wbrew pozorom, bo to jest tak, dużo u mnie na występach, jak ja gram ze swoim programem, to zresztą w nowym programie mówię, to jak będzie w necie za, nie wiem, chyba 2 czy 3 tygodnie, jak go wrzucę, to tam jest taki początek, że ja bardzo lubię seniorów na moich występach.
1: Okay.
0: Uwielbiam. Dlaczego? Bo oni już przychodzą świadomie. I ja mam nawet taki żart, niestety nie mogę go powiedzieć na tej antenie, ale ja uwielbiam, bo oni mają pewną cechę, której my jeszcze długo nie będziemy mieli.
1: Jaką?
0: Oni już mają wywalone, stary, na wszystko. Oni już widzieli wszystko, słyszeli wszystko. Wiesz, jak ja mówię penis, nie? To publiczność wyobraża sobie penisa. Nie? A osoba starsza, jaki, który, czyli...
1: No,
0: wiesz, tam nie ma zero zaskoczki. Oni przychodzą po to, żeby się dobrze bawić. Jeżeli są dobre żarty, są historie, które oni, a znaką większość, to oni naprawdę się dobrze bawią.
1: Nawet się mogą utożsamiać.
0: Tak. Więc ja na przykład już kiedyś było tak kiedyś, że faktycznie jak przychodziły osoby starsze, to było wiadomo, że tu jest błąd z Matrixa, nie? No. Że tu czarny kot przebiegł drogę, wiesz, pojawiło się déjà vu i ci państwo tu być nie powinni.
1: Tak.
0: I co robiłem najczęściej? Najczęściej po prostu do nich podchodziłem i z nimi rozmawiałem. Czy są świadomi tego, że to jest stand-up, że my będziemy mówić dużo o seksie, może być tak, że będziemy przeklinać. Jeżeli oni byli świadomi, to tak, spokojnie, my wiemy. Okay. Często pada tak, jesteśmy fanami, to spoko, a czasami padało takie, to my nie widzieliśmy. Więc normalnie zwracaliśmy za bilety, jak gdyby...
1: Tak?
0: Tak, super. Wiesz, no bo to nie jest niczyja wina, że trafił w miejsce, do którego nie chciał.
1: Jak to brzmi, nie?
0: Więc wiesz, taka para osób, nie, starszych, która trafiła na stand-up zupełnie przez przypadek, jest, może być problemowa, jeżeli każesz im zostać.
1: No tak. A po co kogoś trzymać na siłę?
0: Dokładnie. Więc wiesz, lepiej oddać te, nie wiem, 60, 70, 80, 100 zł za te bilety, wiedząc, że i tak, no tak, jest to sprzedane, i nie ryzykować tego, że ci państwo po dwóch żartach ostentacyjnie wstaną i wyjdą.
1: To byłoby chyba gorsze niż buczenie, może. Nie, żartuję, to będzie, oczywiście,
0: to,
1: ale...
0: To by pokazywało, że coś jest nie tak, tak, nie? To zaburza tak trochę jak gdyby całą imprezę, więc ja oddawałem za bilety spoko, natomiast to mi się zdarzyło, wiesz co, kilka razy.
1: No jasne, no.
0: Tak, a tak to najczęściej ci seniorzy, znaczy ja mówię seniorzy, no bo nie wiem, jak określić kogoś, kto jest, nie wiem, ma 60, 70 lat. No.
1: Myślę, że seniorzy.
0: To, raczej nie, no, stary, ja mam 40. Nie, no chodzi mi po prostu, nazwijmy to pokolenie jak gdyby naszych rodziców, nie?
1: Okay.
0: I dziadków. Mhm. Ale coraz częściej oni przychodzą. Ja mam mnóstwo fanów w tym wieku. I ja strasznie lubię, jak oni przychodzą, bo to jest naprawdę, oni się naprawdę bawią. W sensie biorą na klatę wszystko, słuchają, mhm, rozumieją żarty, wchodzą w te żarty do końca. Nie mają postawy właśnie, wiesz, baw mnie, mhm, nie?
1: No dobrze, porozmawialiśmy o seniorach, ale no też jakby to nie brzmiało, problemem są, znaczy nie są dzieci, problemem jest obecność, bardziej, może inaczej, problemem są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci na takie wydarzenia, bo wiem, że często jak organizowaliście wydarzenia, gdzie wstęp był wolny i tam każdy mógł z bomby po prostu przyjść, zawsze jest informacja, żeby nie przychodzić z dziećmi, to jakby to jest nakaz, a mimo to podejrzewam, że często się zdarzali. Co w takim wypadku?
0: Wiesz, to
1: zależy... Cięższy temat.
0: Nie, nie. Słuchaj, to zależy na którym etapie, jak gdyby, mojego życia, nie? W tym sensie, że...
1: To może skupmy się na tym, jakby
0: ja powiem tak,
1: na tych czasach, gdzie ta świadomość, tak jak rozmawialiśmy, powinna być wysoka.
0: No to powiedzmy, jak to się zaczęło w ogóle.
1: Dobrze.
0: Jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, tak, znaczy, no stand-up jest generalnie dla, ja zawsze mówię, dla osób dorosłych, tak? Nie chodzi o metrykę, bo możesz mieć 16 lat i jak gdyby kumać to, o czym mówimy. Natomiast każdy z nas ma jak gdyby programy o zupełnie innej tematyce i tak dalej. I na przykład ja już wiem po tylu latach, że jak gdyby moja publiczność to jest takie 30-45, mhm, i wyżej. Mhm. Na moje występy, jak przyjdzie 18-latek, to on kompletnie, znaczy kompletnie, no on będzie kumał, o czym ja mówię, on będzie rozumiał, mhm, co ja mówię. Mhm. Tylko tam dla niego nie będzie komizmu, bo on albo tego nie przeżył, albo dla niego to jest jakaś taka abstrakcja, wiesz, jak ja mówię, mhm, o dzieciach na przykład, nie? Mhm. O problemach wychowawczych, mhm, z dziećmi. Albo, nie wiem, o jakichś tam problemach w długoletnim małżeństwie. No to 18-latek, mhm, nie ma zielonego pojęcia, o czym... Tak, bo tak, bo wiesz, dla nich związek to jest łubu-dubu od rana do wieczora.
1: No tak.
0: Wiesz, dodatkowo impreza, tu rodzice dadzą kasę, tu coś tam, nie? Mhm. I pierwsze imprezy, jak zaczęliśmy robić, to oczywiście zawsze jest informacja, że impreza jest dla osób dorosłych. Co dla mnie jest jednoznaczne z tym, że jak masz dzieci, to nie przychodzisz z tymi dziećmi.
1: No bo prościej się nie da.
0: Tam,
1: no,
0: tam nie ma napisane, nikogo, że impreza dla osób pełnoletnich lub dla tych, którzy mają pozwolenie rodziców.
1: Tak, no, może takich, tak. No nie, jest jasno powiedziane.
0: I to było przez pierwsze tam sezony komunikowane. Tak na zasadzie, no jest komunikowane, jest napisane, jak zawsze. Wiesz, jest napisane, kto nie przeczytał, jego problem i tak.
1: No tak, tak.
0: Natomiast nagle się okazało, że tych dzieci przychodzi od groma. I to do tego stopnia, słuchaj, że no mam historię, jak dwóch tatusiów przyszło sobie na wyspę któregoś razu. Dzieci się bawiły przy scenie. No i póki, wiesz, trwała próba i tak dalej.
1: Duża piaskownica,
0: tak,
1: wyspa.
0: Jakby spoko, nie? No ale w pewnym momencie ja mówię, słuchajcie, to jest ten moment, kiedy warto zabrać dzieci. Za pół godziny zaczynamy imprezę stand-upową. Ona jest tylko dla dorosłych. Mm-hmm. Jak gdyby, jeżeli zostaniecie z dziećmi, robicie na własną odpowiedzialność. Natomiast okay. No to nie jest fajne, żeby one słuchały tego, o czym my mówimy. Po prostu będą się nudzić. Bo to z tymi dziećmi, to clue nawet nie jest takie, że one usłyszą coś, czego nie powinny. Mm-hmm. Bo one i tak w większości tego nie zrozumieją. Mm-hmm. Usłyszą co? Przekleństwo? Jedno? Nie wiem, 10? Mm-hmm. W domu słyszą ich pewnie więcej.
1: No właśnie.
0: Bardziej problem jest, z mojego punktu widzenia, organizacyjny. W tym sensie, że dziecko skupia uwagę na 3 minuty maksymalnie. Mm-hmm. Jeżeli rodzic przychodzi z tym dzieckiem i chce sobie posłuchać, to dziecko po 3 minutach się nudzi. Mm-hmm. Bo dla niego to nie jest nic fajnego. Mm-hmm. Tak? No się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna się wiercić. Jak się zaczyna wiercić, to zaczyna robić mamo, tato. Mm-hmm. Tak? Jak nie ma reakcji, to zaczyna chodzić.
1: A to może wybić z rytmu komika?
0: No oczywiście, ale to wiesz, to jeszcze komika to tam luz. Wiesz, bo my na stand-upie jesteśmy kilka razy w miesiącu, oni raz w miesiącu. Mm-hmm. Więc dla nas to jest takie, dobra, coś tam nie reagujemy, albo reagujemy raz i
1: coś tam można, nie?
0: Ale przeszkadza wszystkim w koło. Mm-hmm. Bo nie dość, że to dziecko w sensie przeszkadza, bo jakieś hałasy, ruch i tak dalej, to jeszcze ci ludzie są skrępowani tym,
1: a, właśnie,
0: nie? Że jest tutaj dziecko, a oni właśnie słuchają dowcipów.
1: A,
0: wiesz.
1: Ty to psychologicznie bardzo rozkminiłaś, no.
0: Tak. Ale to nawet nie jest kwestia rozkminy psychologicznej, tylko to widać, jak występujesz, wiesz, jeździsz i tak dalej, to widać. Ludzie się wstydzą,
1: Śmiać się z wulgarnych rzeczy, wiedzą, że dziecko obok.
0: Tak, po drugie, ludzie wstydzą się na przykład przeszkadzających osób. Nie? Jest jakiś taki społeczna odpowiedzialność.
1: No ja mam coś takiego.
0: Tak, a teraz wyobraź sobie w małych miejscowościach, gdzie często jest tak, że my jedziemy do jakiejś małej, naprawdę małej miejscowości, stary. I zdarzają się jacyś, wiesz, nawaleni już, bo przecież to jest wydarzenie, przyjeżdżają artysty, jedziemy, nie? I wiesz, jest mnóstwo fajnych ludzi w tych oni są bardzo wdzięczni, w sensie to jest świetna publiczność.
1: Tak myślę, że jest taka, że jest wdzięczność zawsze w mniejszych miejscowościach.
0: Natomiast jest ten drugi biegun, który jest dużo bardziej wyraźny niż właśnie w dużych miastach, nie? Czyli o coś się dzieje, no to są te, ja to się śmieję, że te nowobogackie, jest moment, żeby się pokazać, wiesz, kupić bilety, podjechać nową BMW, wiesz, tu, ten i, i oni najczęściej to są ci ludzie, którzy bardzo mocno przeszkadzają w tych występach.
1: Słoma z butów, mówiąc tak. Pokrótce.
0: I niesamowicie widać, jak reszta tych ludzi się za nich wstydzi, bo ona ich zna z imienia, nazwiska, gdzie mieszkają, kim są i tak dalej, nie? I nagle przyjeżdża ktoś, nie? Ktoś taki przychodzi na występ, no i jest burakiem na tym występie, nie? A ci ludzie nas traktują trochę jak takie, wiesz, bardzo często ja słyszę, o Jezu, dzięki, że wam się chciało do nas przyjechać. Ja już pomijam na zasadzie, no spoko, płacicie.
1: No.
0: Ale wiesz, ale jest takie fajne, że fajnie, że przyjechaliście. Tak, no i nagle masz, wiesz, trzech buraków, którzy psują tą imprezę. I oni nie psują mi, bo ja wiem, co powiedzieć. Ja wiem, co, wiesz, ja mogę z nimi stać godzinę.
1: Ty jako komik umiesz odpowiedzieć, zahaczyć, spontanicznie zareagować.
0: Ja mogę godzinę z nimi stać i ich cisnąć tam, wiesz, od najgorszych, a w ostateczności, jak już, wiesz, będę widział, że to jest hardcore, to ich po prostu wywalę z sali. Ale to, wiesz, ja nie jestem dla takich buraków tam, tylko jestem dla tych ludzi, którzy kupili bilet
1: i są wdzięczni.
0: Tak, i chcą posłuchać. Nie? No i mnóstwo, miałem sytuację, stary, że ja z 9 osób wrzuciłem jednorazowo z występu.
1: Tak?
0: Tak, i to tak...
1: Sam osobiście, prywatnie?
0: Tak, sam osobiście, prywatnie stanąłem, powiedziałem, że, wiesz, powiedziałem pierwszy żart, drugi, trzeci. Fakt, że to było tak, że oni występowaliśmy w dwójkę, ja występowałem jako drugi na pierwszym komiku, stary, godzinę. Po prostu, ale to był tak, to była ekipa, stary, która przyszła chyba, nie wiem, w 6 czy 7, czy może 8 osób i każdy z nich usiadł gdzie indziej. I oni, wiesz, padał żart i oni do siebie, ej, ty, Krzychu, pamiętasz, jak Bartek miał tam samo, ty. I on, wiesz, i oni między sobą, stary, po całej sali, na sali ze 120 osób. I oni przez godzinę. I nic tam nie działa, wiesz, hardkorowe zaczepianie, grzeczne proszenie, nic tam nie działa. No i jest przerwa, no i mój znajomy schodzi, jest wściekły, stary, jak osa. Po prostu nie będę mówił, jak bardzo wściekły jest, domyślacie się, jak jest wściekły. I ja decyduję, palimy sobie fajeczkę i ja mówię, stary, robimy tak, ja nie reaguję, po prostu. Nie będę ich zaczepiał, znudzi im się. No i ja wychodzę, pierwszy żart, oni swoje, ja nie reaguję. Drugi żart, oni swoje, ja nie reaguję. Publiczność na żarty też nie reaguje, oni swoje, nie? Trzeci żart, to samo. Nie, i w końcu mówię, dobra, stop. Ja mówię, stop, słuchajcie, ja nie gram dalej, chyba że wyjdziecie. I nie używam słowa wyjdziecie, nie? Oni, ale jak ten? Ja mówię, dobra, ile zapłaciliście za bilet? No tam 45 zł, to ja wam oddam te 45 zł, tylko wyjdźcie.
1: Uczciwie.
0: Tak. No oczywiście nie używając słowa wyjdźcie.
1: No jasne,
0: nie? No. No ale jak? Ja mówię, normalnie, wstańcie i idźcie. I faktycznie wstali.
1: A wzięli pieniądze?
0: Nie. Ale ja byłem gotowy, wiesz, oddać im.
1: Udało ci się ich zawstydzić chyba mimo wszystko,
0: wiesz co?
1: Pewnie tak,
0: natomiast co mi się bardzo, znaczy wtedy mi się nie podobało, ale teraz
1: historia... Do takiej sytuacji fajnie się wraca.
0: Tak, jak się opowiada, to ja pamiętam, że jak oni faktycznie wstali i wściekli, wiesz, wściekli, bo tak jak mówisz, zawstydzeni i tak dalej, ktoś im, wiesz, śmiał zwrócić uwagę, przecież stand-up na tym polega, wiesz, uwielbiam to słuchać, stand-up przecież na tym polega. Ja mam taki, tak, stand-up polega na tym, że przychodzicie i mi przeszkadzacie. Tak, to faktycznie, nie? No tak samo jak balet, też na tym polega, żeby oglądać ten panów w lajkrach. No to jest jak gdyby jedyna rzecz, którą ja na balecie widzę, więc nie mogę się powstrzymać, po prostu nie umiem inaczej patrzeć na to. I oni wychodzą i atmosfera jest tak, stary, gęsta, że tam mógłbyś zawiesić kurtkę, obraz Van Gogha, stary, jest cisza, ale wiesz, sala, bardzo fajna sala, mega fajna sala, ciemno, troszkę nadymione, wiesz, tylko jedno światło na scenę,
1: klimacik,
0: klimat, i ja stoję na tej scenie I ja tych ludzi w większości nie widzę.
1: No tak.
0: Ale ja wiem, jakie oni mają miny, nie?
1: I czuję... Ty słyszysz, jakie mają.
0: Tak. Stary, no to można, tą ciszę można było kroić, mm-hmm. nie? I rozdawać ludziom w gracie się i już jak gdyby powiedzieć, dziękuję, tyle ode mnie, no. Do widzenia, nie? Ja mówię, ja mam w głowie takie, Jezus, przecież ja teraz muszę dokończyć jeszcze godzinny występ, nie? I mam takie, co, ciężko będzie was teraz podnieść, nie? I jakaś babka w pierwszym rzędzie, no ciężko, ale spróbuj. I po tym, jak gdyby występ mega fajnie, wszystko już wchodziło i tak dalej. I ludzie podchodzili do mnie i dziękowali mi, że ich wyrzuciłem.
1: O, widzisz, takim bohaterem byłeś tam lokalnym.
0: trochę, nie? Ale wiesz, to pokazuje, nie? Że oni sami nie mają odwagi zwrócić uwagi tym osobom, bo oni w tych małych...
1: No, się znają, no.
0: Wiesz, a nie oszukujmy się, no jak ci przyjeżdża ktoś nowym BMW, wysiada, wiesz, fura, skóra i komura, tak się chyba kiedyś mówiło.
1: Tak.
0: No to wiadomo, że to jest pewnie albo bogaty synuś bogatego tatusia, tak? Który gdzieś tam daje pracę połowie gminy, albo co. I oni, wiesz, a ja wchodzę i robię porządek.
1: Zrobiłeś to za nich, no.
0: Tak. I to takie rzeczy się zdarzają.
1: A odwróćmy sytuację i jak radzisz sobie z tym, o ile w ogóle są takie sytuacje, kiedy żart nie siada? Jaki to jest proces? Nie znasz. Dobra odpowiedź.
0: Wiesz co, to... No właśnie.
1: Czy kiedyś cię to krępowało? No bo teraz wiadomo, z takim stażem, no to jakby, no chyba...
0: Pewnie tak.
1: Nie siadł, to nie siadł i lecisz dalej chyba, co?
0: Nie pamiętam, czy to mnie... Znaczy, na pewno to mnie jakoś tam krępowało. Właśnie, chyba zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo jeżeli to jest open mic, to ja mam takie, aha, nie siadło, dobra.
1: No to jest luz. Nawet możesz powiedzieć, tak. Nie? O, nie siadło, dobra, tak, dalej,
0: to,
1: nie?
0: To jest, to, ja po to jestem na open micu, albo po to robię żarty na prowadzeniu, tak? A, nie siadło, dobra.
1: No.
0: A, czyli to już wiemy, że o takich rzeczach nie mówić, albo wrócić sobie do tego i spróbować inaczej, nie? A na takich występach to zawsze mi nieskromnie, ale nigdy mi się, wiesz, jak już mam program gotowy, nie? To nie zdarzają mi się jakieś takie turbo cisze. Nie zdarzają się mniejsze reakcje niż zakładałem.
1: No tak, no każdy ma inne poczucie humoru, tak. Więc.
0: Natomiast ja już myślę, że kiedyś mogło tak być, no teraz nawet nie pamiętam, powiem ci szczerze, że mogło tak być, że ja czułem trochę się zawstydzony, trochę może skrępowany, trochę wkurzony, że nie zadziałało. Mhm. Wiesz, na zasadzie, co tu się wydarzyło, wiesz? Trochę pewnie było, bo to młodzi komicy mają taką tendencję do szukania winy w publiczności.
1: Aha.
0: Nie, że jak gdyby, nie zrozumiałem, głupia publiczność, nie zrozumiałem. Ja raczej tak nigdy nie robiłem. Natomiast teraz jak mi się zdarza, że żart jakiś nie wejdzie, no właśnie, to raczej na takich występach biletowanych, ten program, który gram teraz, który kończę w zasadzie...
1: Jak się nazywa ten program?
0: Trauma. Idealny
1: program. No, idealnie pasuje do tego, o czym rozmawiam.
0: Ale tylko widziałeś kiedyś, czy nie? Widziałeś chyba.
1: Wiesz co, nie wiem, dawno cię nie widziałem na żywo.
0: Że ja bardziej... I tam są też miejsca, gdzie ja nawet nie spodziewam się reakcji. Mhm. Nie, bo ja mam takie miejsca w swoim programie, gdzie ja wolę, żeby zamiast śmiechów było widać, jak ludzie mnie słuchają.
1: O, okej.
0: Okay. Ja lubię takie momenty, gdzie ludzie patrzą na mnie, kiwają głową. Mhm. Znam.
1: Zrozumienie,
0: nie?
1: No.
0: Znam,
1: no.
0: Nie? No, natomiast bardziej chyba niż bombienie takie, czyli wiesz, jakaś taka cisza po żarcie, to chyba bardziej rozwala mnie śmiech w miejscu, gdzie ja w ogóle się do mnie spodziewam.
1: No okej.
0: Okay. A zdarza się, że ja mówię jakiś tam, wiesz, mówię jakiś tam tekst, który jest jakąś taką klamerką, wiesz, ewentualnie takim trochę mostem do następnych rzeczy. I czy on jest śmieszny? No raczej nie. No jest taki, wiesz, no w klimacie zabawnego czegoś, zabawnego łącznika. I zdarzają się takie momenty, że wiesz, mówisz coś takiego, coś, gdzie nigdy w życiu nie było reakcji, nie? I jesteś w jakimś miejscu, gdzie po prostu masz salwę śmiechu. Ja wtedy staję i mam takie co się z wami dzieje? Czemu tu?
1: Ale to potrafi to wyprowadzić.
0: To tak. I to bardziej, stali, to bardziej niż, wiesz, niż nie reakcja na żart. Bo jak wiesz, jak nie ma reakcji na żart, który jak gdyby jest gotowy, jest żartem, to też jest tak. Jeżeli na 100 występów się ludzie śmiali, a na 101 się nie zaśmieją, no dobra, no tak jak powiedziałeś, ludzie są różni, tu nie weszło.
1: Tak.
0: Ale możliwe, że powiedziałem coś na wstępie, który najczęściej improwizuje, co mogło spowodować, że to nie siadło i tak dalej, nie? Ale bardziej wybija to, że jak oni się normalnie, wiesz, książkowo, według schematu, tam, gdzie się mają bawić, bawią i nagle tam, gdzie powinna być cisza, jest takie, jest wiesz, jest coś. I masz takie, serio z tego? Jak gdyby to, czyli to was bawi, tak?
1: Ale mnie to śmieje, bo... obawiam się, że jestem taką osobą, wiesz, że ja nawet jak oglądam, nie? Ja wiem, na żywo to... Kurczę, no oglądać, a na żywo to nie to samo. Ale naprawdę też mam coś takiego, jakieś jakby inne poczucie humoru. To też jest nawiązanie do mojego kolejnego pytania, bo nie wiem, czy uważasz tak samo jak ja, że Szczecin no jest specyficzny, no jest z nas coś innego. No ja uważam, że Szczecin jest... Zauważ, że to teraz przytoczę, ja nawet nie wiem kogo, słyszałem to w jakimś stand-upie, ale w 100% się z tym zgadzam, że jak w serialach takich obyczajowych...
0: Wszyscy giną.
1: A giną albo do Szczecina, nie? To, że tak. To jakby nie wiadomo, co jest gorsze. Zginąć czy do Szczecina, bo tam nikt nie będzie go szukał, nie?
0: No dobra,
1: więc ale... jest jakby specyfika. I moje pytanie jest takie, czy widzisz różnicę w odbiorze żartów właśnie w publice szczecińskiej, a w innych miastach? I mówiąc ten sam program?
0: Nie.
1: Nie.
0: Ja myślę.
1: Ale odnieś się do
0: bardzo
1: tego.
0: Mnie dziwi, znaczy bardzo mnie dziwi, że ty jako lokalny patriota,
1: cieszę się, że tak
0: twórca i muzyki w ogóle, powielasz taki kurde durny stereotyp.
1: Jest tak.
0: Nie jest tak.
1: Nie jest?
0: Stary, ja, jest to dużo, dużo, wydaje mi się, że nie, ale tylko, że ja też mam ogromną miłość do Szczecina.
1: No w sensie, kocham ja, też Szczecin.
0: Ja tu się urodziłem i najpewniej tu umrę, byle nie za szybko, ale... Bardzo często jest takie, o, bo ty jeździsz po tych miastach, wiesz, no. I jest fajniej w ogóle. Ja mam takie, najfajniej to jest wtedy, kiedy ja wjeżdżam na trasę zamkową.
1: Ale no to
0: i ja widzę, że jestem w domu, nie?
1: Oczywiście, ja tak samo
0: natomiast
1: uważam.
0: Natomiast Szczecin jest specyficzny, mam wrażenie, społecznie, w sensie my nie jesteśmy nauczeni, jako mieszkańcy mam takie wrażenie, nie jesteśmy nauczeni korzystania z kultury. W sensie korzystania z szerokiego wachlarzu kultury.
1: Muszę się wtrącić, czyli wkurzają cię też takie zarzuty na pewno jak mnie, jak ja słyszę, jak ktoś mi mówi w Szczecinie nic się nie dzieje, to we mnie wrze. To we mnie wrze, bo się dzieje.
0: Dzieje się, tylko wiesz co ja zauważyłem i to nie będzie chyba miłe, co powiem. Natomiast mam wrażenie, że to nie jest tylko u nas. Natomiast u nas, my jesteśmy trochę takim papierkiem lakmusowym, gdzie u nas widać to bardzo wyraźnie. Mhm. Nie wiem, czy zauważyłeś, nie wiem, kiedy ostatnio grałeś jakiś swój koncert.
1: No, niedawno.
0: Niedawno. Jak sprzedaż?
1: Ale to akurat było gdzieś tam support jakiś, więc okay. Jakby nie...
0: Bo, widzisz, bo ja mam wrażenie, zresztą chociażby po robieniu teraz festiwalu Szpak, mhm. Nie? Że i od razu podkreślam, że to nie jest tylko i wyłącznie domena Szczecina, u nas jest to bardzo wyraźnie widać, mhm. Po prostu. Że u nas jest bardzo dużo wydarzeń, natomiast mało odbiorców tych wydarzeń, dlatego, że u nas mieszkańcy Szczecina, to jest, od razu mówię, to jest moja teoria, chodzą na zasadzie albo grubo, albo wcale. Mhm. Nie? Na zasadzie albo idziemy na grube gwiazdy, za które wydajemy kupę siana, mhm. Albo nie idziemy w ogóle. I ja mam swoją teorię, z czego to się bierze. Okay. Ja to nazywam wszystkie, że to są tak zwane, instagramowe imprezy. Czyli jak impreza wygląda świetnie na Instagramie, mhm. To bankowo się sprzeda. Jakiś koncert, wiesz, podsiadło, nie podsiadło, mhm. Wiesz, wszystko na hali, tak. I kabarety na hali, stand-up na hali, wiesz, można sobie cyknąć foteczkę, aha, że aha. Się jest 5 tysięcy ludzi, dało się za bilety 250 zł, a prawda jest taka, że jakościowo to nie jest, to i powiem to z pełną świadomością, jakościowo to nigdy nie będzie lepsze od jak gdyby koncertu jednego, czy występu jednego komika, który przyjeżdża specjalnie na ten występ. Mhm. To nigdy nie będzie lepsze i zawsze będzie tańsze. Natomiast mamy coś takiego, że my mamy trochę w Szczecinie głód, wiesz, chleba i igrzysk, nie? Mhm. Że jak nie ma, że muszą być igrzyska. Tu nie można iść, wiesz, na wydarzenie kulturalne, niszowe.
1: Właśnie chciałem po to powiedzieć, wyciągnąłeś to z ust, że jest bardzo dużo świetnych rzeczy niszowych.
0: Mnóstwo.
1: To trzeba poszukać troszkę.
0: W Szczecinie mnóstwo dzieje się stand-upowych wydarzeń, mnóstwo dzieje się komediowych, mnóstwo improwizacji i nie jest tylko jedna grupa improwizacyjna. Tych grup są 3 albo 4. Mhm. Mnóstwo fantastycznych muzyków przyjeżdża tutaj. Fakt, że ja też nie ukrywam, ja nie jestem najlepszym odbiorcą takiej kultury, ale trochę ze względu na brak czasu, nie? Bo mhm. Ja w ogóle nie chodzę nigdzie, nie? Mhm. Natomiast...
1: Chodzisz na swoje.
0: Tak. Natomiast... ja mam fantastycznych przyjaciół, którzy mają w Wielkopolsce taką stodołę koncertowo-ślubną, stary. I wielokrotnie trafiałem tam na artystów kompletnie nieznanych nikomu. Pletnie. Mhm. I pamiętam, poznałem taki zespół, który się nazywa Screaming Wheels. Mhm. Przyjechał sobie z Chorwacji. Był w Poznaniu, no. Podjechał do nich na koncert.
1: No, wpadł.
0: Stary, grają takiego hardkorowego, cudownego bluesa, że po prostu, o Jezusie Mario, jakie to było piękne. Na koncercie było, stary, 12 osób.
1: A, to boli, no.
0: Rozumiesz,
1: to boli.
0: A przyjeżdża Zenek?
1: No.
0: Wiesz, nawet, wiesz,
1: abstrahując, ja wiem, o co chodzi.
0: Wiesz, mam wrażenie trochę też, że no, to pokolenie, które dzisiaj chodzi na takie wydarzenia, no to właśnie jest instagramowe, nie? No musi ładnie wyglądać, wiesz. Też trochę, i to rozmawialiśmy a propos tych festiwali, bo my się trzymamy bardzo mocno z dyrektorami innych festiwali i rozmawiałem z jednym z dyrektorów festiwalu właśnie Ryjek w Rybniku i on miał bardzo fajną, bardzo uważam, że ciekawą teorię, że festiwale też się nie sprzedają z prostego powodu, bo zatarło się słowo festiwal.
1: O!
0: Że kiedyś festiwal oznaczał przynajmniej 2-3 dni,
1: tak jest.
0: Coś się dzieje.
1: Ja dokładnie,
0: a dzisiaj
1: wiem, o czym
0: festiwal
1: mówisz.
0: Kuchni, festiwal wina,
1: no stary. Kilkugodzinne wydarzenie, tak, jest nazywane festiwalem,
0: tak, festiwal,
1: bo gra ilość na przykład artystów.
0: Tak, festiwal stand-up i przyjeżdża, nie wiem, 5 wykonawców, trwa to 3 godziny i to jest festiwal.
1: Także drodzy słuchacze, bo będziemy się już powoli zbliżać do końca, dzieje się w Szczecinie dużo, wystarczy troszeczkę poszukać i to nawet nie bardzo jakoś trzeba szukać, nie trzeba się natrudzić, myślę.
0: Problem jest z tym, żeby wyjść. Czasem wyjść z domu, po prostu.
1: Po prostu. Damianie, ostatnie pytanko.
0: Dawaj. Miało być 20 minut, 40.
1: No i dobrze, fajnie się rozmawia, gadka się klei. Kim byłby Damian Usewicz, gdyby nie stand-up?
0: Marynarzem.
1: Ale masz odpowiedź szybko.
0: Bo ja wiem, że byłbym.
1: A fajnie, fajnie. To, czyli jest, był plan B, jakby...
0: Nie, to, nie, ale...
1: To, bo to wyszło pewnie ten pomysł podczas bycia stand-uperem. Ale nie, zadałeś sobie jakieś takie pytanie faktycznie?
0: Nie, no ale ja wiem, że byłbym marynarzem albo bym robił cokolwiek ze statkami. Zresztą czasami robię coś ze statkami. Ale tak, jak gdyby...
1: Dobrze,
0: moje serduszko jest na morzu.
1: Dobrze, że nie statkiem.
0: Statkiem.
1: Suchar. Suchar.
0: No, moje serduszko jest na morzu, natomiast moje życie się potoczyło tak, że... Inaczej, gdyby się potoczyło inaczej, to myślę, że nawet nie byłbym stand-uperem, tylko faktycznie bym pływał albo był jakoś związany z morzem. Bo w podstawówce wygrałem kiedyś konkurs wiedzy o morzu i wygrałem rejs darem młodzieży. Wygrałem dwutygodniowy turnus nauki żaglówek. Natomiast nie pojechałem, bo no, powiedzmy, że się nie złożyło moim rodzicom, żebym jechał.
1: Okej.
0: No, ale tak myślę, wiesz, bo ja gdzieś tam pracowałem i na etacie pracowałem ze statkami kiedyś i lubię statki i myślę, że...
1: A jak mówisz o tym, to aż jesteś chyba rozmarzony trochę.
0: No lubię, może Heweliusza na przykład oglądałem z zapartym tchem.
1: No, też aż myciary przeżek powiedziałeś.
0: No, ja pamiętam jeszcze, za dzieciaka gdzieś jeszcze pamiętam przebłyski komunikatów i tak dalej. No, więc ja gdzieś tam serduszkiem na morzu jestem, nie? Więc myślę, że gdyby nie to, no to coś takiego bym robił.
1: Więc na koniec naszej rozmowy życzę ci ciągłego wiatru w żagle.
0: Komediowe.
1: Moim gościem był Damian Wiking Usewicz, szczeciński komik, konferansjer i jak już wiemy, nie założyciel Szczecińskiej Ligi Stand-Up. Organizator imprez komediowych. Chcesz coś powiedzieć do słuchaczy jako klamerkę naszej rozmowy?
0: Ojej.
1: Wpadajcie na imprezy.
0: Przychodźcie na imprezy, tak. Na żywo jestem zabawniejszy niż tutaj.
1: No i super. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, cześć.
2: SK Szczecin.
1: I tak jak zapowiedziałem, teraz przeniesiemy się do świata Stowarzyszenia Broda i Tatuaż. Zapraszam na swój materiał. Moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Papcio-Posiewka ze Stowarzyszenia Broda Tatuaż.
3: Witam serdecznie.
1: Powiem pokrótce naszym słuchaczom już na początku, żeby wiedzieli, z jakim gościem dzisiaj się mierzymy. Czym jest Stowarzyszenie Broda i Tatuaż? Ogólnopolska społeczność brodaczy i miłośników tatuaży, która przekształciła się w prężnie działającą organizację charytatywną, wspierającą dzieci, ale również jako faceci wspieracie się w różnych życiowych wyzwaniach. To jest w takim ogromnym skrócie, a jakbym jeszcze chciał dodać jeszcze większy skrót, no to powiedziałbym hashtag produkujecie dobro. Zgadza się?
3: Zgadza się, bardzo ładnie to ująłeś i to tak spiałeś fajnie w krótkim tym.
1: Starałem się, żeby to właśnie jakąś taką już klamrą na samym początku, żeby nasi słuchacze wiedzieli, z kim rozmawiamy. A propos tego hashtagu, to jest mój chyba ulubiony, na pewno ulubiony hashtag. Hashtag produkujemy dobro.
3: Tak.
1: I zacznijmy od początku, bo na pewno nasza rozmowa się rozwinie przechodząc do akcji charytatywnych. Po prostu to, co czynicie, to jest wow. Ale zaczniemy od samego początku, bo zaczęło się, jak mniemam, od facebookowej grupy po charytatywne działania. I jaka to była droga? Wiem tyle, że grupa Broda i Tatuaż powstała z inicjatywy Pawła Wodza, tak?
3: Tak, Pawła Malca, którego nie ma niestety już z nami. Tak. On założył tą grupę i to miało być założenie. Założenie grupy było budowanie społeczności. Społeczności takiej, wiesz, otwartej, rozmawiającej, nie kryjącej się za komputerem czy za telefonem. Nie?
1: I to... No i właśnie jak to jest, no bo to jest mega ciekawe, od grupy, powiedzmy, niewinnej pewnie na początku, no teraz ile grupa ma członków?
3: Ponad 22 tysiące.
1: Ponad 22 tysiące, która zrzesza członków, obojętnie czy mają tatuaż, czy mają brodę, bo to też nie chodzi o to, że to jest wymóg, że to i to, prawda?
3: Nie. Można mieć albo to, lub oba atrybuty.
1: Tak jest. I 22 tysiące członków z całej Polski.
3: Nie tylko.
1: Nie tylko.
3: Na całym świecie.
1: Na całym świecie.
3: Tak.
1: I właśnie, jak wyglądała droga od internetowej grupy do formalnej organizacji charytatywnej? Jaki był proces?
3: Wiesz co, jak tworząc tą społeczność, zobaczyliśmy, że naprawdę wiele osób potrzebuje pomocy. I byliśmy otwarci na to, chcieliśmy pomagać, zaczęliśmy robić drobne akcje gdzieś tam pomocowe wśród swoich. Ale żeby to przypieczętować, żeby to wszystko miało, powiedzmy, robić to wedle litery prawa, założyliśmy stowarzyszenie. I od tamtej pory to już potoczyło się tak, z górki.
1: To stowarzyszenie działa od kiedy?
3: 2021 rok.
1: No i od tego czasu, no nie jest to jakiś ogrom czasu, zrobiliście już ile charytatywnych działań? Jesteś w stanie powiedzieć w ogóle?
3: Szczerze powiem ci, że nie.
1: Dużo?
3: Szczerze powiem ci, że nie. Liczymy. Ostatnio gdzieś tam zaczęliśmy oznaczać, bo każdą akcję, którą robimy, taką większą, bo robimy do dużo mniejszych, ale każdą większą taką zbiórkę, którą robimy, obecnie robimy ją raz w roku, bo nie jesteśmy w stanie po prostu tego ogarnąć więcej. Wcześniej robiliśmy po dwie, w tej chwili robimy jedną.
1: Skupiacie się po prostu na jednej większej, tak. Bo to i tak pochłania bardzo dużo czasu i organizacji.
3: Zgadza się. Więc zaczęliśmy sobie to nazywać, bo to finał później tej zbiórki jest Silni dla Słabszych. I zaczęliśmy to oznaczać. W tej chwili, w tym roku robimy Silni dla Słabszych 4, gdzie będzie się kończyło to, ten finał, konwentem tatuażu oraz koncertami.
1: Świetnie, świetnie. Ja mam taką zagwozdkę. Ja wiem, że już mamy czasy bardziej rozwojowe pod każdym względem, ale czy dotykają was wciąż jakieś takie stereotypy dotyczące wyglądu? Bo mam na myśli to, wiesz, wyglądasz jak stereotypowy twardziel. Nawet wziąłeś kawę bez mleka i bez cukru. Oczywiście tutaj żartuję, ale wiesz, że tacy twardziele, wydzierani i tak dalej, produkują dobro, robią takie rzeczy. Czy spotykacie się z zdziwieniem ludzi? Że to akurat, wiesz, kilku postawnych gości, kurczę, robi coś takiego.
3: Wiesz co, może...
1: Czy to już nie są te czasy, żeby...
3: Może już nie są te czasy, natomiast jeżeli gdzieś spotykamy się i zbierze nas 30, 50, wyjdziemy na ulicę...
1: 30 chłopa.
3: No, wiesz, budzi to taki jakiś gdzieś tam zainteresowanie, ale to jest tylko moment. To jest moment do momentu, kiedy nie zamieni się z nami dwóch słów i ludzie widzą, że jesteśmy uśmiechnięci, otwarci. Nie ma problemu z tym.
1: Bo na tyle, ile zdążyłem cię poznać, no zdążyliśmy się poznać, myślę, że mimo wyglądu jesteś bardzo wrażliwą osobą. Mam rację? Czy przesadziłem?
3: No nie wiem, nie mnie to oceniać.
1: Ale wiesz, bo jakby mówię to w kontekście właśnie tej charytatywnej działalności, bo myślę, że jak ktoś byłby z kamienia, wiesz, tak totalnie w 100%, no to nie mówię, że nie mógłby pomóc, ale jednak no, ta wrażliwość człowieku chyba dużo daje, żeby sięgać po takie działania.
3: Na pewno tak, wiesz, to jest coś wielkiego, taka radość na sercu, jak skończymy zbiórkę, gdzie naprawdę wszyscy, którzy się tutaj, bo naprawdę gro osób tutaj działa przy tym wszystkim i nie sposób wszystkich wymienić, natomiast budzi taką ogromną radość, taką satysfakcję, że zrobiliśmy coś dla dzieciaków, bo głównie dla dzieciaków chorych robimy to, że to się nie równa z niczym, naprawdę. Kwoty, nie ma słów na to.
1: Na pewno. A kwoty, które udaje wam się podczas finału zebrać, mniej więcej możesz tutaj przytoczyć, bo to są duże kwoty.
3: Tak. Ostatnio, jeżeli się nie mylę, to chyba było 180 tysięcy.
1: Się pod nosem zaśmiałem, bo to jest naprawdę, to są kwoty, które robią naprawdę duże wrażenie.
3: Z roku na rok robimy coraz większe, czyli zawsze jest rekord. Powiem tak, na początku mieliśmy takie ciśnienie z tyłu w głowie, że musimy ten rekord zrobić,
1: że przebić,
3: więcej. Wiesz co, przychodzi taki moment, gdzie gdzie mówisz, nie stresujmy się, nie trzymajmy sobie z tyłu głowy tego, mhm. że musimy zrobić.
1: Ta presja no, nie byłaby potrzebna do końca.
3: Nie ma potrzeby. Mhm. Każde dobro, które wyprodukujemy, jest warte wszystkiego, więc czy to będzie więcej, czy mniej, nie ma na to co patrzeć.
1: Mhm, świetnie powiedziane. Powiedz mi, jak udaje wam się zbudować, tak wracając jeszcze do działalności grupy, sam jestem na tej grupie, jak udaje się budować te poczucie jedności wśród ludzi? Właśnie macie dewizę różni, ale równi, świetna dewiza. I jak to się udaje? Bo na grupie są ludzie naprawdę z totalnie różnych innych światów, a jednak tam każdy jest wobec siebie kulturalny i każdy jest w stanie sobie pomóc. Jak to się stało?
3: Wiesz co, to w głównej mierze zasługa jest tych ludzi, którzy są na grupie. To jest też, trzeba pokazać tylko jakiś kierunek, trzeba moderować gdzieś, no właśnie, powiedzmy w
1: tak,
3: pewnym...
1: Też tam jest pilnowane cały czas, czy ktoś, nie daj Boże, tam kogoś nie obrazi, bo ludźmi, no wiadomo, targają różne emocje. Każdy jest właśnie inny, ale chodzi o to, żeby byli równi na tej grupie.
3: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to właśnie cała ta społeczność, ci ludzie tworzą to. Oczywiście, mówię, jest to jakiś kierunek wytaczany przez nas, moderowane jest to. I tu mamy twarde zasady, że nie ma 0-0 jakiegokolwiek hejtu, wszystkiego, jeżeli pozdarzają się czarne owce, powiedzmy, wszędzie. Tak?
1: Wszędzie, tak, dokładnie.
3: To automatycznie żegnamy się z taką osobą. Nie ma rozmów, bo to jest nie w tym kierunku chcemy iść.
1: Okej, okay, no czyli jak ktoś przegnie, mówiąc kolokwialnie, tak, to od razu...
3: Tak, to się żegna, że żegnamy.
1: Jasne. A powiedz mi proszę, która akcja charytatywna była przełomowa jako dla stowarzyszenia? Masz jakiś taki punkt odniesienia, że zrobiliście imprezę i powiedziałeś, o, to jest to, idziemy w to dalej?
3: Wiesz co? Nie, ciągle czujemy niedosyt.
1: Cały czas jest niedosyt.
3: Tak, ciągle czujemy niedosyt, że można zrobić coś więcej. Wiesz, bo każda akcja jest...
1: Perfekcyjna odpowiedź.
3: Każda akcja jest inna. Każda akcja zaskakuje w każdej akcji, gdzie przychodzi ten moment taki, ten finałowy, ja może się powtarzam, ale gdzie przychodzi ten moment finałowy, to jest... Z tyłu głowy zaczynasz myśleć sobie, kurczę, no fajnie, robimy to właśnie po to. Po to wszystko jest, nie? Czujesz tą radość taką. To jest, nie umiem tego opisać.
1: Nie da się opisać.
3: I myślę, że każdy z osób, który pracuje przy tej zbiórce, to samo odczuwa. Tą samą radość, tak? I to nas spaja i to pcha dalej do przodu, żeby działać i robić dalej.
1: No daje na pewno niesamowite spełnienia. A ile osób pracuje przy takiej zbiórce mniej więcej?
3: Ciężko, wiesz, to ciężko.
1: Albo też, może inaczej, przy finale.
3: Ciężko to też określić, ale to co trzeba powiedzieć, że tak blisko, dosyć mocno, to 100, 120 do 150
1: osób. I ty jesteś
3: tą
1: osobą, która jakby... Nie, kieruję, chciałem użyć.
3: Wiesz co, na papierze jestem prezesem, ja bardzo rzadko o tym mówię, bo staram się.
1: No a właśnie chciałbym o tym jednak powiedzieć. Ja wiem, bo ty jesteś skromny i ja wiem, nie chodzi o to, że tutaj szefujesz nimi, bo broń Boże, nie mam tego na myśli, ale no jednak ktoś musi koordynować całą grupą ludzi.
3: Bardzo daleki jestem od tego, że w jakimś tam szefowaniu czy tak dalej. Natomiast tutaj no, działamy wspólnie, ale pewne zasady, pewna taka hierarchia pomaga w tym działaniu, że tak powiem. Natomiast mówię, no to zewnętrznie nie, raczej nigdy.
1: Jasne.
3: Nie mówię.
1: No ktoś na papierze musi być, więc
3: nie tytułuje
1: tylko...
3: się, bo to...
1: Wolisz, jak się mówi do ciebie papcio, niż,
3: tak,
1: niż jakoby miał się mówić.
3: Zdecydowanie tak.
1: Świetnie. Powiedz mi, jak wybieracie osoby lub instytucje, które otrzymują od was wsparcie, bo jak wiadomo, potrzebujących jest ogrom, nie? I zawsze się ktoś ostatnio mi powiedział coś takiego, z czym się totalnie zgadzam, niestety. Każdy z nas zna osobę, która gdzieś potrzebuje wsparcia. I wy jednak musicie się zdecydować na jakiś dany cel i to się wiąże z dużym dylematem. To są jakieś obrady, że słuchajcie, no pomagamy akurat temu. Jak do tego dochodzi?
3: Wiesz co? To jest właśnie to jedną rzecz taką powiedziałeś tutaj ważną, że każdy z nas gdzieś zna osobę, która potrzebuje pomocy, zna instytucję, widzi to. Więc jeżeli nas jest tak wielu, to te rozmowy wyłaniają to, tak? Ja powiem też z racji tego, że sam mam niepełnosprawną córcię, mam też, widzę dużo więcej, to społeczeństwo znam takie, które gdzieś tam boryka się z problemami, które potrzebuje pomocy. I to też to ułatwia zdecydowanie.
1: No wspomniałaś o twojej córeczce, tak szczerze zastanawiałem się, czy to zrobić, czy nie, ale ja bardzo bym chciał, żeby to wybrzmiało. Mówiłem ci przed naszym wejściem, punkcie antenowym. Chciałbym, żeby to wybrzmiało. Wiem, że jakby nie chwalisz się tym, nie żalisz się, może tak. To bardziej to stwierdzenie pasuje, ale no jesteś osobą, która ma niepełnosprawną córeczkę i borykasz się na pewno... Nawet nie wiem, jak to opisać po prostu, bo mi się to w głowie nie mieści, ile przed tobą jest codziennie zadań, a mimo to znajdujesz czas i chęci, żeby pomagać innym. No to po prostu jest pozycja na medal zasługująca. No, ale jesteś skromny, wiem, że tak nie możesz tak nie
3: daleko,
1: uważać.
3: Daleko bym tam nie tutaj nie potwierdzał tego, natomiast wiesz co, to w jakiś sposób pomaga mi. Otwarcie to powiem. To daje mi kopa, daje mi siłę te działanie i to taka, ja sobie sam pomagam tym, można powiedzieć. Dopóki mam siłę, będę robił wszystko, aby w tym kierunku iść, tak? To też mówię, wiele pomogło mi przejść z sytuacji w życiu, gdzie ciężko było, tak? Gdzie powiedzmy, gdzieś w pewnych momentach, gdzie się dowiadywałeś coraz to nowych rzeczy na temat córci. Bardzo mi to pomogło i to, powiedzmy, robię też dla siebie.
1: Niesamowite, naprawdę. Ale nie smutajmy.
3: Nie ma co.
1: Znaczy ja mówię o sobie, bo troszeczkę mnie to mówię. Jest to imponujące, troszeczkę smutne, ale przyznasz pewnie, że brakuje na pewno godzin w dobie, żeby połączyć swoje działania plus to, co robicie.
3: Tak, i są momenty takie, gdzie zderzamy się ze ścianą. To jest faktycznie, trzeba wziąć pod uwagę tutaj, że wszyscy pracujemy zawodowo też, tak? Mamy swoje prace, bo działalność charytatywna, czyli stowarzyszenie, robimy to charytatywnie, czyli nie biorąc żadnego wynagrodzenia.
1: Wbrew temu, co inni uważają. Niestety.
3: No, zdarza się, ale... No,
1: wszędzie,
3: to nie może spowodować i nie może spowodować, że przestaniemy pomagać produkować to dobre.
1: No to byłaby tylko satysfakcja dla takich, dokładnie dla takich osób, więc jak najbardziej nie ma
3: Więc brakuje czasami, faktycznie brakuje tego czasu, ale ja mówię, tutaj trzeba zaznaczyć też, bo rozmawiamy, no akurat ja jestem tutaj, wiadomo, że nie możemy zaprosić wszystkich do studia, ale to jest gro, ja zaznaczam, to jest praca naprawdę bardzo wielu osób. Bardzo wielu osób.
1: No tak, nie udałoby się bez takiej jedności.
3: Absolutnie nie. Ciągle powtarzam, że to jest takie koło zamachowe i każdy jest trybikiem. I powiedzmy, jeden zrobi mniej, drugi zrobi więcej. Ale bez tej danej osoby, bez tego trybiku, te koło by nie poszło
1: tak
3: dalej.
1: Tak, dokładnie. Jak wygląda wasza obecność w różnych regionach Polski? Bo nie działacie tylko na naszym podwórku Pomorza Zachodniego. To są też ogólnopolskie akcje. Ostatnia akcja jest tego dowodem, tak? Czy to był finał w Bielsko-Białej?
3: Tak.
1: To opowiedz coś.
3: Krajowe Towarzystwo Autyzmu, oddział terenowy w Bielsko-Białej. Tak, działamy na terenie całej Polski. Staramy się wybierać gdzieś te miejsca, w którym pomagamy, gdzie mamy takie zaplecze, powiedzmy, członków, którzy działają tutaj przy tym, bo ciężko by było, gdy...
1: To dzięki tej grupie też, tak?
3: Tak, to też między innymi. Bo cała zbiórka to nie jest tylko finał, to są wiele miesięcy, można powiedzieć, wcześniej działań, czyli różnego rodzaju licytacji, puszki kwestarskie, które są rozstawione w całej Polsce. Tak,
1: na przykład, jak z Wośpem, na przykład, że akcja trwa.
3: Tak, sporo. To w ostatnim czasie.
1: Jest finał.
3: Ostatnia zbiórka to około 3 miesięcy, jeżeli się nie mylę, trwała. Więc, czy nawet ponad 3 miesiące, więc to jest wiele tych rzeczy, które w międzyczasie się dzieją. Tak? Finał to jest takie przypieczętowanie tego, gdzie mamy konwent, tatuażu, koncerty, gdzie cieszymy się.
1: I też możecie się właśnie wszyscy zobaczyć, możecie się pobawić też i zrzucić już tą jakby presję tych działań, powiedzmy.
3: Tak, bo muszę powiedzieć, że jak się spotykamy, to jest wielka radość, naprawdę. To jest takie, tak jak mówię, na początku powiedziałem, budowanie grupy to było zbudowanie tej społeczności. I ta społeczność jest. Ja tylko jeszcze powiem taką jedną rzecz, gdzie jak ktoś przyjedzie pierwszy raz, nie widział się z nami, rozmawialiśmy przez Messengera czy przez jakieś komunikatory i się widzimy po raz pierwszy raz i rozmawiamy, jakbyśmy się znali 5 lat. To jest coś niebywałego, naprawdę.
1: Mega, mega. A możesz jeszcze wymienić kilka instytucji czy osób, którym pomogliście? Bo tutaj wspomniałeś o Krajowym
3: Towarzystwie
1: Autyzmu. Tak. Komu jeszcze udało wam się?
3: Znaczy, tak bardzo często zakupujemy medyczny sprzęt specjalistyczny dla oddziałów dziecięcych szpitali. Tak, w Zdrojach między innymi, tak. Wspomagamy hospicja, takie coś jak świetlikowo dzięki nam, samochód, dzięki którym może dojeżdżać do tych dzieci, które są naprawdę już tak chore, że nie mogą powiedzmy dojechać do...
1: A jaka śmieciary przeszła?
3: No, sprzęt różnego rodzaju. Kupujemy, fundujemy badania genetyczne takie dla dzieci z chorobami rzadkimi, które nie są refundowane, a są naprawdę kosztowne. I wybieramy rodziny, których nie stać. A czasami takie badanie... otwarcie powiem, ratuje życie, albo daje znajdują, jaki jest powód choroby, tak? Więc to jest coś ogromnie ważnego, tak? No, nie jesteśmy, to jest tylko taki ból gdzieś tam w sercu, z tyłu głowy też, że nie możemy więcej osób pomóc, tak? No, ale pomagamy to, co możemy.
1: Tak. I z tego, co wiem, przekazujecie sami osobiście, na przykład w danej placówce sprzęt, tak?
3: Tak, tak. Jedziemy, zakupujemy ten sprzęt, jedziemy, przekazujemy.
1: Nie wyobrażam sobie emocji związanych z tym, ale opowiedz mi proszę o tym, jak już jesteście na miejscu i widzicie te chore dzieciaczki i przekazujecie ten sprzęt.
3: Wiesz co, to jest coś, bo podczas zbiórki, wiadomo, no to jest pęd, czasami nerwy są, tych nerwów naprawdę jest dosyć sporo.
1: No każdy jest z nas tylko człowiekiem, prawda, tak. I to jest dużo.
3: No, i podczas działania, wiesz, zmęczenie przychodzi i są te nerwy. Natomiast mam w głowie, utkwiło mi taki moment gdzieś w szpitalu Zdroja, gdzie przekazywaliśmy sprzęt, gdzie przyszły dzieci z oddziałów. I te dzieci podczas przekazania wręczyły nam takie kwiatki z papieru własnoręcznie robione. Jejku. No to było coś niebywałego. To jest, i nagle, wiesz, te wszystkie nerwy, które były, wszystko spływa i mówisz sobie, po to to się robi.
1: To było w Zdrojach, tak?
3: No. Po to się robi, nie? I to, kurczę, to jest coś niebywałego. To ja mówię, no mnie również ciarem przychodzą, jak sobie przypominam, bo to takie, mówię, zostało w pamięci, nie?
1: Ja pamiętam, że zaprosiłeś mnie, żebym z wami był, bo jako, że miałem przyjemność gdzieś tam troszeczkę być zamieszany w ten finał właśnie, tak. Nie mogłem ze względu na pracę, z tego co pamiętam, ale wiesz co... Boże, nie powinienem tak mówić i źle to zabrzmi, ale powiem to stuprocentowo szczerze. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo jestem też bardzo wrażliwy i znaczy na pewno niesamowite spełnienie, ale chodziłbym smutny chyba przez kilka dni po tym jednak. Musiałbym to odchorować w pewien sposób.
3: Co to jest?
1: Wiesz, co mam na myśli? Tak, jednak tak. Te emocje. Ale z drugiej strony, no świadomość tego, że się tak pomogło, no to jest coś najpiękniejszego.
3: To nadbudowuje nad to wszystko, wiesz, i to góruje. To góruje nad wszystkimi emocjami i to...
1: No, racja, na pewno.
3: To daje kopa, nie? I myślę, że nie tylko mi, że wielu osobom, które tutaj działają z tym. Mm-hmm. Ja ciągle powtarzam, że to nie jestem tak, tylko tak, ja, tak. Tylko to jest całe...
1: Oczywiście pozdrawiamy wszystkich.
3: Oczywiście, pozdrawiamy.
1: Całe stowarzyszenie. Mam nadzieję, że nas słuchacie.
3: I członków grupy.
1: Tak, i członków grupy. Całe ponad 22 tysiące.
3: Dokładnie tak, na całym świecie.
1: Na całym świecie. No właśnie, a jak już wspomniałeś, że poza granicami Polski, jakie miejsca mógłbyś wymienić? Kojarzysz tak?
3: Stany Zjednoczone, 100 osób.
1: Okej, okay, no to już tak właśnie na strzała. No. Super, super. Powiedz mi, takie może trywialne pytanie, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało. Gdzie widzisz Stowarzyszenie Broda i Tatuaż za 5 lat?
3: Gdzie widzę? Mhm. Może nie tak. Może jeżeli mogę, wiem, że to ty prowadzisz to, ale może powiem tak, produkujące dobro.
1: No to świetna odpowiedź. I tutaj stawiamy kropkę. Pozostając w tym jakże pozytywnym klimacie, zapraszamy was jutro do Nowogardu, gdzie odbędzie się SK Music Tour. My oczywiście będziemy na miejscu.
2: SK Szczecin. Szczecin News.
1: Dzień dobry, witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Na początek w naszym lokalnym magazynie porozmawiamy o mocno już nadchodzącym wydarzeniu The Rivals. Będzie to pierwszy taki turniej w Polsce. A jaki? O tym już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: SK Szczecin.
1: W dzisiejszym eskowym studio mam przyjemność gościć organizatorów wydarzenia, wyjątkowego wydarzenia The Rivals. Mówiąc pokrótce, to nowy projekt sportowo-eventowy, organizowany oczywiście w Szczecinie, oparty na widowiskowym formacie czasie rywalizacji 1 na 1 w piłce nożnej. Witam panowie, moimi gośćmi są...
4: Błażej Bąk.
5: Maciej Franczak, cześć.
1: Miło mi, witajcie. Powiem już na początku naszym słuchaczom, żeby koniecznie zostali z nami, że wydarzenie odbędzie się 11 lipca, więc tak naprawdę no niebawem. Jest to coś oryginalnego, jest to pierwszy taki event i teraz waszym zadaniem jest to, żeby po prostu przedstawić słuchaczom i mi, na czym polega The Rivals.
4: The Rivals będzie skupiony przede wszystkim, tak jak wspomniałeś, na pojedynkach 1 versus 1. Wydarzenie odbędzie się na Witkiewicza, na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Szczecinie i będzie to 11 lipca. W wydarzeniu będzie nagroda główna w wysokości 5000 zł do wygrania. Format pojedynków będzie polegał na tym, że będzie rozgrywane to 1 na 1, napastnik kontra obrońca z neutralnym bramkarzem, gdzie zawodnicy będą wymieniać się pozycjami co każdy zdobyty punkt. Napastnik będzie zdobywał punkt poprzez zdobycie bramki, obrońca będzie zdobywał punkt poprzez skuteczną interwencję obronną lub interwencję bramkarza i co rundę będą się po prostu zamieniać pozycjami aż do 5 punktów. Po 5 punktach zdobytych jest wygrana rywalizacja i przechodzimy do następnej rundy. Turniej rozpocznie się fazą grupową, po której najlepsi zawodnicy awansują do fazy pucharowej. Dwóch zawodników z każdej grupy awansuje do fazy pucharowej i dalej rozegra się już to w formacie knockout stage, czyli bezpośrednia eliminacja w fazie pucharowej aż do finału.
1: No pięknie to wszystko opowiadasz. Powiem ci, jesteś przygotowany. Jesteście przygotowani. Bardzo fajnie, zachęcająco to brzmi. No tutaj też z nagrodą od razu wyjechałeś, no to też nasi słuchacze już na pewno muszą z nami zostać. Fajnie to brzmi, ale co było główną inspiracją? Takie zawody odbywają się w innych zakątkach kraju, świata?
4: W kraju nie. Odbywają się takie rzeczy za granicą, w dużych współpracach, czy to z Bundesligą, czy gdzieś tam takie turnieje były wspierane przez samego Leo Messiego. Okay. I naprawdę idzie to dużym viralem gdzieś na YouTubie i w innych, na innych platformach społecznościowych. Ja również byłem fanem oglądania tego typu rzeczy, więc po prostu patrząc na to, że nie dzieje się to w Polsce, jest najwyższy czas i ostatni dzwonek, żeby to po prostu u nas zrobić.
1: Okej, okay, ale The Rivals to jest jakby nazwa dyscypliny, czy nazwa waszego wydarzenia?
4: The Rivals jest to nazwa naszego wydarzenia.
1: Jakby nazwa dyscypliny, czy

0: na jedną pełnowymiarową bramkę, okay, z oczywiście neutralnym bramkarzem, więc tutaj akcję rozpoczynamy z 20 metra boiska, czyli z łuku pola karnego. Będzie wyznaczone pole gry do końca boiska. Zaczynamy z łuku pola karnego, mamy za zadanie minąć obrońcę i strzelić bramkę. To jest prosta akcja jeden na jednego, tak jak w prawdziwym meczu, czyli to jest taka weryfikacja umiejętności zawodników i właśnie w tej grze obronnej i w grze ofensywnej, więc jest jedno proste zadanie, strzelić bramkę albo nie dać strzelić bramki.
1: Możesz sobie to też skojarzyć z meczami jeden na jeden w koszykówkę. Okay. Jakby mechanizm jest ten sam, tylko że mamy dodatkowego neutralnego bramkarza.
0: Tak, tak samo viralowo właśnie idzie ten street basketball, gdzie po prostu trzeba minąć zawodnika i rzucić do kosza. No to tu jest to samo. Trzeba minąć zawodnika i strzelić bramkę. Jeszcze trzeba pokonać bramkę.
2: Mi się zawsze podobały takie stricte streetowe rzeczy, nie? Takie wywodzące się tak ewidentnie z podwórka. To jest fajnie. To brzmi dobrze. Trwają zapisy, czy już... Jak to wygląda? Kto może wziąć udział?
1: Każdy może się zapisać. Każdy może wypełnić formularz, który jest na naszym wydarzeniu na Facebooku. Mamy tam ankietę z szybkimi jakby pytaniami o warunki fizyczne, przynależność klubową i tak dalej. Jakby zastrzegamy sobie prawo do tego, żeby tych zawodników selekcjonować. Chcemy, żeby turniej był jak najbardziej spójny i żeby zawodnicy między sobą czuli się też jakby dobrze. Nie chcemy doprowadzić do tego, gdzie osoba, załóżmy, ważąca 40 kilo będzie konkurować jeden na jeden z osobą 100 kilo, prawda? Dlatego pierwszy etap to jest zgłoszenie przez formularz i jeżeli formularz zostanie wybrany, my się do takich osób odzywamy.
2: Okej, a jaki jest feedback, jakby, jakie jest zainteresowanie?
0: Feedback jest bardzo pozytywny i ze wszystkimi, z kim rozmawiamy na ten temat i każdy, kto się dowiaduje o tym wydarzeniu, mówi po prostu, wow, czegoś takiego nie ma. Ja też prywatnie jestem sędzią piłkarskim, więc gdzieś tam jak rozmawiam ze znajomymi o tym, dzielę się z tym ze znajomymi ze swojego gdzieś tam środowiska piłkarskiego, no to chłopaki mówią w mocniejszych słowach, że po prostu super.
2: Nie będziemy cytować.
0: Tak, że to jest coś, czego u nas brakowało i po prostu trzeba po to iść, no bo nie było to jeszcze u nas dobrze zrobione. Gdzieś tam wiadomo, że jakieś takie pomysły były realizowane na bardzo małą skalę, bez żadnego rozgłosu, no ale to nie jest to i tutaj chcemy wyjść z taką inicjatywą, że po prostu dzisiaj Szczecin, a jutro po prostu może jakieś inne większe miasto, więc...
1: Jest to bardziej w formacie takim podwórkowym robione, czy kameralnym, a my chcemy zrobić to tak, jak to powinno zostać zrobione i nadać temu taki profesjonalny ton, ale z tym właśnie, tak jak powiedziałeś, ulicznym sznytem, prawda?
0: Więc tak jak mówiłeś, że takie właśnie lubisz rzeczy wywodzące się ze streetu, z ulicy, to będzie to właśnie takie pomieszanie tego stylu takiego streetowego, no bo jednak samo jeden na jeden już jest w takim klimacie, a będzie to z taką oprawą eventową. Wydarzenie będzie naprawdę takie przypominające, można powiedzieć, festyn piłkarski, bo i będzie właśnie strefa chillu, i będzie DJ na żywo.
2: Właśnie, chciałem zapytać właśnie o jakieś takie rzeczy towarzyszące.
0: Dookoła.
2: Fajnie, będzie muza.
0: Będzie muza,
2: no, fajnie,
0: będzie
2: tak.
0: DJ.
1: Ale powinniśmy zacząć od tego, że przede wszystkim będzie zapewnione bezpieczeństwo w postaci karetki i ratowników medycznych.
2: No wszystko jest pro. Wszystko
0: będzie pro. Nie będzie pojedynczego zabezpieczenia gdzieś tam z plecakiem. Będzie wszystko w pełni profesjonalnie. Będzie postawiona karetka, dwóch ratowników. Jak chodzi o to zabezpieczenie medyczne, jak chodzi o wszystko po prostu, co można zrobić dookoła turnieju, to dołożymy wszelkich starań, żeby to było na najwyższym poziomie i po prostu tak to musi się odbyć, no bo innego scenariusza nie bierzemy pod uwagę. Okay.
2: Jesteś sędzią i nachodzi mi pytanie, czy sędzia też podczas takich zawodów jest?
0: Będziemy mieli sędziego.
2: A to nie będziesz ty,
0: bo nie będę to ja. Będziemy mieli sędziego, oczywiście piłkarskiego, zawodowego, aczkolwiek nie będzie to, wiadomo, sędziowane w takim formacie, jak się sędziuje normalną piłkę nożną, ponieważ będziemy mieli delikatnie inne zasady, no bo wiadomo, że tutaj nie będzie ani kar indywidualnych w postaci kartek czy jakichś kar czasowych, no bo jest to po prostu nie do zrobienia w tym formacie. Aczkolwiek będzie sędziowane.

0: Sędzia, który będzie dbał o to, żeby zawodnicy rozgrywali swoje mecze przede wszystkim w tym klimacie fair play, bo na tym najbardziej nam zależy. Więc będzie osoba za to odpowiedzialna?
1: Będzie po prostu pilnował, żeby zawodnicy między sobą grali czysto, żeby nie wydarzały się takie sytuacje jak na boisku w prawdziwej piłce nożnej, jakieś tutaj symulacje, kładzenie się na murawie.
2: Okej. Taka gra, taka walka, wręcz walka jeden na jednego może bardzo determinować i motywować aż do jakichś może nieczystych zagrań. Jeden na jeden, tak sobie to wyobrażam. Ja jestem totalnie przekonany do tego wydarzenia. No ale tak, jak mówicie, będzie sędzia, będzie bezpiecznie. Ilu zawodników macie zapisanych na tę chwilę?
1: Na tę chwilę jest 16 zawodników, 16 zgłoszeń, które są jakby warte już wybrania. Mhm. A do całego turnieju potrzebne są 32 osoby.
2: Okej, okay. No to myślę, że bez problemu.
1: Bo tak,
0: zakładamy,
1: oczywiście,
0: że tych zawodników będzie zgłoszonych więcej. Też teraz przez weekend zaczniemy plakatowanie, więc przy każdej akademii piłkarskiej, klubie piłkarskim będziecie mogli zobaczyć plakaty The Rivals, gdzie będą od razu QR-kody do zapisów na tych plakatach, jak i podlinkowane kodem wydarzenie, więc wszystko będzie też zauważalne dla naszych zawodników z regionu, przy ich miejscach po prostu i treningowych, i miejscach, gdzie rozgrywają swoje mecze.
2: Okej, a jeżeli ktoś chciałby się już teraz zapisać, zanim zobaczy plakat, to gdzie może to zrobić?
0: Wejść na Facebooka, na wydarzenie The Rivals, turniej 1 vs 1, i tam w opisie wydarzenia jest wszystko podlinkowane, są wszystkie informacje, daleko nie trzeba szukać.
1: Tak. Jeżeli uważasz, że jesteś dobry i potrafisz wygrać 7 meczów 1 na 1 z rzędu, 5000 czeka na ciebie.
2: Mamy to.
1: Warto wspomnieć, że poza samą główną nagrodą przygotowaliśmy jeszcze dodatkową dyscyplinę.
0: Free Kick Challenge, czyli będą to strzały oddawane z linii 16 metra do płachty celnościowej przygotowanej specjalnie przez nas. Będzie to sygnowana nasza płachta The Rivals z miejscami oczywiście na piłkę, gdzie każde miejsce w bramce, czy to górny róg, czy to dolny róg, będzie miał swoją przypisaną punktację. Odbędzie się ta konkurencja przed samym finałami, więc każdy z naszych zawodników zostanie zachęcony do tego, żeby z nami zostać do końca turnieju. W samej konkurencji Free Kick Challenge będzie wygrana 1000 zł.
2: Okej, okay, no to jest o co walczyć, są spore nagrody, no i respekt, nie? Respekt, wiadomo.
0: Respekt, oczywiście. Drugie, trzecie miejsce również będzie nagradzane, będą to nagrody rzeczowe, więc naprawdę każdy zawodnik, który pokaże swój poziom, zostanie dowartościowany.
2: Cudownie.
1: Doceniony, tak. Jest też jakby poza samą nagrodą główną i nagrodą dodatkową, jest to też bardzo fajna szansa dla młodych chłopaków, albo młodych dziewczyn oczywiście, grających w piłkę, żeby pokazać się szerszej publice, pokazać swoje umiejętności. My z tego wydarzenia będziemy oczywiście tworzyć też filmy na portale społecznościowe, a takim zwieńczeniem będzie odcinek na YouTubie, który będziemy nagrywać z tego całego wydarzenia. Oprócz tego na samym wydarzeniu będzie kilka osób ze środowiska piłkarskiego, takich bardziej znanych, także myślę, że naprawdę jest to fajna okazja, żeby też pokazać siebie jako zawodnika i swoje umiejętności.
2: Możecie zdradzić, kto z tych bardziej znanych zawodników będzie na miejscu, czy to jeszcze nie odkrywamy tego?
0: Jeszcze nie zdradzamy, będą to osoby ze środowiska piłkarskiego, tacy jak trenerzy, skauci, zawodnicy, więc mamy małą listę gości specjalnych, aczkolwiek no nie zdradzamy, trzeba przyjść, zobaczyć.
2: Ilość, a jakość.
0: I trzeba mieć w głowie, że ktoś będzie to obserwował, więc warto się pokazać z jak najlepszej strony.
2: Aj, ale podnęciłeś, dobrze, podoba mi się, fajnie. Dziękuję panowie za rozmowę. Dzisiaj rozmawialiśmy o nadchodzącym, już naprawdę nadchodzącym, bo już za rogiem, tuż w wydarzeniu The Rivals, a dzisiaj miałem przyjemność gościć organizatorów wydarzenia. Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy i widzimy się na The Rivals.
2: Do zobaczenia.
3: SK Szczecin.
2: Zmieniamy temat, by porozmawiać o mediach społecznościowych, marketingu oraz pracy w internecie. Zapraszam Was na materiał Oliwii Rudnickiej.
4: W studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych i jest...
5: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
4: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
5: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz z pokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
4: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
5: Możesz doprecyzować, proszę?
4: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
5: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Mhm. Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
4: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
5: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
4: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
5: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista, moim zdaniem, powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
4: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
5: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
4: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
5: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
4: To, co powiedziałaś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
5: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę w oku na tym zdjęciu i no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
4: Oczywiście. Mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy na bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
5: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
4: I to jest okej, jak później będziemy tą, może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
5: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
4: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiak? Czy to już wyszło z mody w internetach?
5: Wiesz co, jeżeli zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Okay. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
4: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my.
5: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
4: A ta żarówka jest mega ciekawa.
5: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
4: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
5: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
4: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
5: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym, wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
4: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
5: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy. i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z pięciolatkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
4: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
5: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami. Więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy w serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI. To po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
4: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
5: Tak, kochani, polecam, bardzo dobry sport.
4: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
5: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała na jaki temat wy się komunikujecie.
4: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
5: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie, nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
4: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka nutka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
5: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupię się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
4: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
5: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
4: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
5: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tymi z tym publikowaniem treści do internetu.
4: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
5: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
4: To też musiałaś skończyć w tym internecie.
5: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mi wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
4: Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
5: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
4: Oczywiście. Ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
5: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
4: Czy jak ugotować szparagi.
5: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją. Natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy. To jest nasze marketingowe ulubione sformułowanie. Są dobrym miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam te ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
4: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
5: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać, na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakiejś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
4: Mhm. Trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle.
5: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
4: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
5: Lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista, influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku, ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi w to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
4: Nie wiem, czy kojarzysz takie konto, ale po prostu, no kocham, nie pamiętam jak się nazywa, ale babeczka ogólnie gotuje i opowiada jakąś historię o swoim mężu, coś tam i tak robi to w tak prześmiewczy sposób, no mówi to na poważnie, ale to jest po prostu świetne.
5: Tego konta nie kojarzę, ale no właśnie widzicie, połączenie jednej niszy, czyli gotowania z opowiadaniem historii. Świetnie zdefiniowałaś przykład tego, o czym mówiłam przed chwilą.
4: W takim razie każdy może tworzyć, co chce.
5: Każdy może robić to, na co ma ochotę tak naprawdę, a w internecie możemy tworzyć to, co chcemy, ale znowu uczulam, twórzmy to, co sprawia nam frajdę, co nas pasjonuje, w czym czujemy się silni i mocni, bo na dłuższą metę, jak będziemy udawać, to nikomu to nie sprawi przyjemności. Dla przykładu, dla mnie najprzyjemniejszą rzeczą do tworzenia jest tworzenie i organizowanie live'ów na moim Instagramie, bardziej niż pisanie na przykład postów czy wrzucanie ich. Wrzucam je od czasu do czasu, ale nie biczuję się, jeżeli nie wiem, przez 2 tygodnie nic nie dodałam. Natomiast staram się regularnie właśnie organizować takie live'y z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, bo widzę, że sprawia mi to radochę, sprawia mi radość też rozmawianie z nimi, zadawanie im pytań, pomaganie im też eksponować ich wiedzę na temat marketingu, którą mają szalenie dużą, mimo że sobie nawet z tego nie zdają sprawy, bo uważam, że najlepszą wiedzę na temat marketingu mają właśnie przedsiębiorcy, bo mają taką wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną.
4: Czyli nie wiedzą, jak o tym mówić, ale wiedzą, jak to robić.
5: Dokładnie. Nawet wiedzą, jak o tym mówić, tylko trzeba im zadać odpowiednie pytania, tak jak ty dzisiaj zadajesz je mi.
4: Rozumiem, w ten sposób. Czyli jeżeli jakieś przedsiębiorczynie nas słuchają, mogą się do ciebie zwrócić o pomoc.
5: Jak najbardziej mogą się zwrócić do mnie po pomoc, ale mogą też po prostu zajrzeć na mojego Instagrama basia.kalenczuk, na który zapraszam nie tylko przedsiębiorczynię, ale wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, ponieważ co tydzień, co środę o godzinie 20 organizuję live z przedsiębiorczyniami. Również na moim Instagramie są te live zapisane. Są one również wrzucone na przykład na Spotify czy Apple Podcasts. Jak wpiszecie przedsiębiorczy marketing, to tam je znajdziecie. I są to rozmowy na ten moment jest tych rozmów 16 z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, które zajmują się naprawdę różnymi rzeczami, od planowania wesel poprzez bycie fizjoterapeutką, kończąc na przykład fotografii, ale też są na przykład rękodzielniczki, także jest bardzo dużo ciekawych tematów, więc jeżeli interesują Was historie sukcesów ludzi, których mijacie codziennie na ulicy w Szczecinie, to serdecznie Was zapraszam do odwiedzin na moim profilu.
4: W takim razie zapraszamy do Basi. Dziękuję pięknie za rozmowę.
5: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Strasznie fajnie i przyjemnie się rozmawiało, także polecam się na przyszłość, a Wam, drodzy słuchacze, życzę skutecznego rozwijania Waszych marek osobistych.
4: Super, dziękuję.
5: Dzięki.
3: SK Szczecin.
2: I już na sam koniec zapraszamy Was na rozmowę z panią rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Rozmowę przygotował dla Was Mateusz Tomaszewicz.
6: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest pani Hanna Piaczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Pani rzecznik, dziś porozmawiamy sobie tak szeroko o ZWiK-u i oczywiście później zakończymy o naszej kranówce, którą teraz już podkreślamy, można pić po prostu z kranu.
7: Można.
6: To jest prawda.
7: Prawda, można, nawet trzeba, szczególnie jak jest tak gorąco, jak jest upalne lato, wtedy kiedy temperatury są wysokie i taki najważniejszy punkt chyba, jak nam się chce pić, to znaczy, że już jest za późno, że nasz organizm daje nam znać o tym, że już powinniśmy dawno byli się nawodnić. Mhm. Więc jeżeli już tak piękną klamrą będziemy zahaczać o to, czym zajmujemy się i dlaczego o tej wodzie będziemy mówić, to przede wszystkim w takiej przestrzeni publicznej coraz więcej jest poidełek, takich małych, wodnych zdrojów, które dają nam właśnie taką świeżą i przebadaną wodę. One są uruchamiane w sezonie, w tym roku już od 1 maja. W tej chwili mamy 13 takich poidełek, w związku z tym jest ich coraz więcej. One są oznaczone, w związku z tym, kiedy jesteśmy na spacerze, gdzieś tam spacerujemy sobie po mieście, warto wziąć bidon i mieć taką świeżą wodę właśnie pod ręką. Więc jakby jednym z elementów naszej działalności jest na przykład utrzymywanie stosowanie takich urządzeń, które są właśnie w przestrzeni publicznej, poidełek. W ramach naszej działalności jest również utrzymanie pomp ulicznych i tych, które są takie piękne, reprezentatywne, tych historycznych berlinek, ale też takich tych zwykłych niebieskich, które mają służyć jako takie zaplecze, zabezpieczenie w takich bardzo kryzysowych sytuacjach. W związku z tym one są nie tylko takim elementem, który ma cieszyć oko, ale też właśnie w ramach takich no, trudnych do przewidzenia sytuacji. Ta woda nie jest zdatna do spożycia, to trzeba podkreślić, ale jest. Mhm. Więc gdyby coś się wydarzyło nieprzewidzianego, to taka pompa może nam tę wodę podać.
6: Picie z kranówki na pewno nie byłoby możliwe, gdyby Zwick sam jakby nie modernizował rur pod Szczecinem, wymieniał ich oczywiście oraz tych wszystkich rozdzielni, jeżeli dobrze pamiętam, jak czytałem pani komunikaty. To wszystko się zmienia po to, żeby ta właśnie woda była w jak najlepszej stanie?
7: Tak, bo mamy, nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Pod naszymi nogami jest ogromny labirynt różnych rur, różnych sieci, bo tam są oczywiście rury i kanalizacyjne i kanalizacji deszczowej i te wodociągowe. Ich jest blisko 1400 kilometrów, już o tym mówiliśmy. Gdybyśmy je tak rozłożyli wzdłuż, to mielibyśmy odległość pomiędzy Szczecinem a Paryżem. W związku z tym to jest ogromna ilość. To są takie rury, które my w ramach bieżącego utrzymania utrzymujemy. Jeżeli jest jakaś drobna awaria, to oczywiście usuwamy te awarie, działamy tak, żeby te rury były sprawne, ale również w ramach inwestycji naszych ale także innych miejskich spółek. One są sukcesywnie wymieniane. Na przykład Torowa Rewolucja, o której tutaj pewnie niejednokrotnie było mówione, zresztą sama kiedyś o niej mówiłam, to nie tylko torowisko, ale też to wszystko, co jest pod ziemią. To, co działo się na przykład na Niebuszewie, również poprawiło jakość tej wody, ale przede wszystkim takie bezpieczeństwo wodociągowe mieszkańców. Spółka Inwestycje Miejskie również realizując swoje zadania wymienia infrastrukturę tą podziemną. My także mamy inwestycje, nie tylko utrzymanie bieżące, ale też inwestycje. Albo stosując metodę crackingu, czyli w sumie to nie wiemy jako mieszkańcy, że coś się dzieje, bo my kruszymy starą rurę pod ziemią, nie rozkopując jezdni czy chodnika, a w to miejsce jakby wpychamy kolejną nową. Ale są też takie zadania, które wymagają od nas takiego wykopu otwartego. Wtedy już wiadomo, widać, że coś się dzieje i że jesteśmy. W związku z tym tak, dbając o to, żebyśmy nie mieli awarii, a na szczęście w Szczecinie jest ich niewiele, żeby tych ubytków wody było jak najmniej i tym też możemy się chwalić, bo te wartości w Szczecinie są naprawdę bardzo niskie, jeżeli chodzi o te straty wody. W związku z tym te działania eksploatacyjne i inwestycyjne tak, mają poprawić jakość wody, a w zasadzie utrzymać ją na stałym poziomie, ale też powodować, że będzie mniej awarii, że będzie dobre, stałe ciśnienie w naszych domach, w tych rurach, więc to jest taka ciągła praca. Mhm. Ale jeśli nas nie widać, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że wykonujemy swoje zadania
6: po cichu,
7: jak tacy ninja przemieszczając się po mieście. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że coś się dzieje, widzimy wyciek wody w mieście, w naszym kranie ta woda ma zmieniony kolor, zapach, smak, mamy jakąkolwiek wątpliwość, jest 24-godzinny numer, jest nasz dyspozytor, on odpowiada na wszystkie pytania, niejednokrotnie podpowiada jeszcze nawet poza swoimi obowiązkami, co można byłoby zrobić, jeżeli problem leży w naszym domu, a nie w tej infrastrukturze miejskiej. Więc jeżeli cokolwiek dzieje się z siecią wodociągową, kanalizacyjną, to dzwonimy pod numer 994 i tam nasz dyspozytor działa, albo wysyła kogoś z pogotowia, albo z rejonu, jeżeli to jest kwestia jakiejś tam awarii, albo próbuje przez telefon pomóc, bądź wytłumaczyć, jeżeli mamy jakiś problem.
6: Każdy, kto ma małe dzieci, to wie, że dzieci mają bardzo ciekawe pytania, więc mój syn zapytał mnie, ja zapytam panią. Byliśmy nad Miedźwiem i ja właśnie mu wytłumaczyłem, że stąd woda rurami płynie do Szczecina. I on się zapytał, to tego Miedźwia kiedyś nie będzie? Wypijemy wszystko?
7: No
6: i
7: właśnie.
6: Teraz Odpowiedź pani, proszę. Czy
7: odpowiedź
6: wypijemy
7: prosta, nie,
6: miedwie?
7: Dziękuję. My już wypiliśmy to miedwie. I to nie jeden raz. To miedwie jest uruchomione kilkadziesiąt lat temu, w latach 70. I rzeczywiście ta ilość wody, która została wypompowana, no mogłaby świadczyć o tym, że tego miedwia już powinno nie być. Ale są dopływy różnych rzeczek. Jest taka hipoteza, która mówi o tym, że być może jakieś podziemne źródło jeszcze również zasila miedwie. Niemniej hydrolodzy nas uspokajają wszystkich. Nie ma takiego prawdopodobieństwa zbliżającego się, żeby to miedwie mogło wyschnąć. I to jest dobra wiadomość, bo są takie miasta duże w Polsce, które już teraz borykają się właśnie z tym problemem suszy hydrologicznej. Już teraz słychać w sezonie letnim szczególnie takie sygnały, apele i prośby, żeby nie podlewać ogródków, żeby oszczędzać tę wodę. I my oczywiście w Szczecinie również zachęcamy do oszczędzania wody, ale nie mamy takich problemów i nie ma przed nami takiej obawy, że ta woda się skończy. Więc mamy rzeczywiście jezioro Miedwie. Ono jest oddalone 30 km mniej więcej od Szczecina, więc są takie dwie wielkie rury, które tę wodę do Szczecina pompują. Ale to, że to jest taka odległość i nam się wydaje, że to Miedwie jest takie w ogóle nudne przecież, bo tam jak dzieci wchodzą, tam jest długo, długo, płytko, nudno.
6: Tak, tak,
7: dramat. Ale to jest naprawdę bardzo duży zbiornik. To jest czwarte co do wielkości jezioro w Polsce. No, ono jest naprawdę głębokie w tej dalszej części. I co jest taką ciekawostką, jeżeli chodzi o to rozwiązanie szczecińskie, to ta woda spływa grawitacyjnie. To znaczy, że nie ma żadnych pomp takich specjalnych, które pompują tę wodę do naszego miasta, tylko ona płynie grawitacyjnie, bo ta różnica w wysokości mimo wszystko pomiędzy Miedwiem a Szczecinem jest znaczna. I mało tego, nie dość, że nie mamy pomp, które pompują tę wodę, to jeszcze ten spadek grawitacyjny powoduje, że my możemy jakby zbierać energię, ponieważ na końcu, że tak powiem, tu już w Szczecinie, na Pomorzonach jest taka specjalna turbina Francisa, to moglibyśmy sobie wyobrazić, jak taka zabawka, którą dzieci na przykład na plaży mają i leją wodę i po prostu na łopatki zlewa się ta woda i te łopatki się kręcą. Mniej więcej tak samo działa nasza turbina, w dużym oczywiście uproszczeniu. Ona jest głównie po to, żebyśmy regulowali ciśnienie tej wody, która dopływa do nas do Szczecina, ale taką wynikową tych działań jest również właśnie ta energia elektryczna, którą pobieramy, ten prąd mamy. To jest jedno z kilku naszych źródeł takiej zielonej energii. Ale jeżeli chodzi o to miedwie, to rzeczywiście tak to przebiega. Natomiast nie tylko miedwie, bo mamy też ujęcia podziemne, między innymi na Pilchowie. To bardzo ciekawe jest również właśnie ujęcie wody i zakład produkcji wody, ale zdecydowana większość naszych mieszkańców, bo blisko 90% pije właśnie wodę z miedwia.
6: Okej, okay, pani rzecznik, a jeżeli byśmy porozmawiali o tych rurach, które są wymieniane, to też jak pani wysłała ostatnie wiadomości, na przykład niektóre mają ponad 100 lat. I jeszcze działają?
7: No jeszcze działają. Tej takiej infrastruktury podziemnej, którą trzeba wymienić, jeszcze trochę jest. Ale one działają również dlatego, że my działamy. Że my staramy się reagować w tych momentach, w których jest to potrzebne. Oczywiście mamy zinwentaryzowane te sieci. Prowadzimy swoje takie statystyki, czy badając stan tych rur, oczywiście w jakimś harmonogramie układamy sobie ten plan, które w jakiej kolejności należy wymieniać. Jesteśmy w kontakcie z innymi służbami, tak żeby wiedzieć, kiedy, jakie zadania mają inne jednostki, żeby spróbować to jakoś razem połączyć i nie działać w sposób, w którym my jedną rurę wymieniamy, a za chwilę ktoś inny wchodzi ze swoim zadaniem. Tak na przykład było na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Ten termin zakończenia prac w tamtym rejonie torowej rewolucji jest przesuwany z różnych przyczyn i tych względów można wymieniać kilka, ale jednym z nich jest niewątpliwie ten element, w którym my, działając na korzyść miasta, jakby i zgodnie z interesem naszych mieszkańców, zasugerowaliśmy, żeby rozszerzyć ten kontrakt o jakąś tam, jakieś elementy właśnie związane z infrastrukturą wodociągową, po to właśnie, żeby za kilka lat tej inwestycji, która pięknie zostanie niebawem przecież oddana, nie rozkopywać ponownie. W związku z tym, te działania są różne. Czasami jest mniejszy odcinek, czasami większy. No czasami nas zaskoczy jakaś sytuacja i musimy po prostu zadziałać. Początek roku na przykład dla nas był taki trudniejszy. Natomiast ostatnio nie słychać już o żadnych poważnych awariach, więc...
6: A czy gdzieś się kiedyś znajdzie rura, której nie ma w planach? Której nie było w planach?
7: Pamiętajmy, że te zabudowy ścisłe, szczególnie w centrum naszego miasta, te plany, one ma, jakby pozostawiają wiele do życzenia. Więc niejednokrotnie rzeczywiście mamy coś w planach, czy my, czy właśnie inne jednostki, ale po wejściu na plac budowy, po wykopach, okazuje się, że ta infrastruktura jest albo w miejscu, w którym być nie powinna, albo na głębokości, gdzie być nie powinna, albo nie ma jej wcale, albo jest jej zbyt wiele, więc tych niespodzianek na placu budowy, szczególnie właśnie w tych starych, czy w starszych częściach naszego miasta, jest sporo. I dlatego też my informujemy i komunikujemy, nasi wykonawcy mają pewien plan i harmonogram, ale te niespodzianki, no to nie jest coś, co my sobie wymyślamy, tylko rzeczywiście często jest tak, że zaskoczenie na placu budowy po wykopaniu po prostu jest.
6: Nieraz mówi się, że w innych miastach, bo w Szczecinie wiem, że tak jest, jeżeli jest to naprawdę na znikłych procentach, że gdzieś komuś może woda uciekać. W Szczecinie woda ucieka gdzieś bokiem, czy jednak wszystko jest, otwór jest zamknięty?
7: Ucieka bokiem. Tych, bo mówiliśmy tutaj o stratach wody. Nie ma możliwości, żeby tych strat wody nie było. Tak na kompletnie na zero. Ponieważ my prowadzimy swoje działania, na przykład płukając sieć, płucząc hydranty. Ta woda nam ucieka. Są pewne ubytki. W starych tych odcinkach sieci, kiedy te rury rzeczywiście są ponad stuletnie, takie drobne wycieki również się pojawiają. Są próby kradzieży wody i ludzie próbują tak sobie gdzieś tam podłączać się nie w sposób nielegalny.
6: Na lewo.
7: Na lewo, czy na prawo, ale na pewno nielegalnie. My jesteśmy w stanie wychwycić takie momenty. Dostajemy sygnały od naszych mieszkańców, ale widzimy również na naszych różnych przepływach i systemy mamy takiego nadzoru, gdzie widzimy, że nagle to ciśnienie jest w jakimś miejscu większe, a być nie powinno. No i wtedy mamy dwa rozwiązania. Albo ktoś rzeczywiście podłączył się i pobiera tę wodę bez jakiegoś takiego licznika, czy niezgodnie z prawem, albo jest jakaś sytuacja związana z awarią, czy jakimś wyciekiem tego typu. Ale mamy swoje specjalne takie systemy, można powiedzieć trochę szpiegowskie, trochę jak w agencie 007. I jesteśmy w stanie za pomocą różnych fal dźwiękowych, między innymi mam takie specjalne geofony, logery, które bez rozkopywania jezdni mogą nam zlokalizować albo źródło wycieku gdzieś tam podziemnego, więc wiemy, że gdzieś tam w rejonie danym trzeba rozkopać, bo jeszcze nie ma gejzera, że tak powiem, w kosmos, a już wiemy, że gdzieś tam ta woda ucieka. Albo właśnie zlokalizować miejsce, w którym ktoś ten pobór wody nam odbiera. Ale te wszystkie inwestycje, które przeprowadzimy w mieście, ten stały nadzór, który prowadzimy, on powoduje, że te ubytki wody, czy te straty wody, o które pytasz, one są naprawdę niewielkie w stosunku do innych miast. Ostatnio, na początku roku była taka bardzo głośna sytuacja, że wodociągi zachodniopomorskie miały z tym, czy w zasadzie w województwie zachodniopomorskim miały tutaj ogromny problem i te straty sięgały w niektórych miejscach kilkudziesięciu procent. No to są naprawdę ogromne wartości.
2: I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i życzymy wam wszystkiego dobrego na ten weekend. Krzysztof Baziuniak, kłaniam się nisko, pozdrawiam, cześć.
3: SK Szczecin.
8: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. 8-latka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna i który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
9: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
8: Mówiła Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensacje mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj.
10: upał się rozkręca, ale my się nie damy, bo my też się rozkręcamy. To jest Radio SK, to jest pierwszy wakacyjny sobotni poranek. Jak to pięknie brzmi, żeby fajnie się jechało na wakacje, w góry albo nad morze. SK dokłada hity na czasie. Za chwilę zagram m.in. hymn mundialu od Shakiry, słynne Die Die. Ten numer już podbija internet, SK także. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale na początek łagodna pobudka w cieniu, w jakimś przewiewnym miejscu. Razem z Damianą Dawidem w sam raz do porannej kawki. Minuta po dziewiątej. To są hity na czasie w Radiu SK.

0: Katy Perry dodaje nam sił na ten upalny wakacyjny dzień. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, a temperatura nam rośnie już teraz w wielu miejscach ponad 30 stopni, a dzisiaj na zachodzie w cieniu może być ponad 40. I uwaga, w ten weekend może paść historyczny rekord gorąca w Polsce. Jak czytam, aktualnie wynosi 42 stopnie, także myślę, że jesteśmy w stanie to pobić. Także słuchajcie, jeszcze ważna sprawa, niech to wybrzmi. Według najnowszych doniesień naukowców, nieważne z jakiego kraju, nieważne z jakiego uniwersytetu, w taki upalny dzień jak dzisiaj, odkurzanie, mycie podłogi, ścieranie kurzy jest niezdrowe. Mamy to zakodowane, drogie kobiety? No właśnie, czy przez to zarośniemy brudem? Prawdopodobnie nie. Do weekendowego wakacyjnego odpoczynku za chwilę Teddy Swims w Radiu SK.
1: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
3: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska. No.

0: Wronka.pl. W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzyny bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: I po reklamie.

0: ale ulga. Numer dobry na ochłodę. Jonathan PZ i Liwka. To są hity na czasie na lato w Radiu SK. Przed chwilą powiedziałem, że w taki upał jak dzisiaj sprzątanie domu jest zdecydowanie niezdrowe. Lepiej sobie odpocząć i co ciekawe, Gosia się ze mną zgadza.
1: Krótko mówiąc, wszyscy się cieszą, bo bałagan się cieszy, że sobie trochę pożyje. Wiatrak się cieszy, że sobie trochę popatrzy. I ja się cieszę, że oni się cieszą. Buziaki.
0: I co w tym momencie mówią wszyscy faceci słuchający Radia SK?
2: To mi się podoba. O to chodzi.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
14: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
15: Gorąco?

0: Jest Holiday Park Szczecin. Własztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
2: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: To będzie ostatnia reklama. Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Purofare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
6: I po reklamie.

możemy poczuć wolność, bo wakacje 2026 wystartowały. Bledka w Radiu SK to są letnie hity na czasie i wy też możecie tańczyć jak Bledka pod samą sceną na Polish Hip Hop Festiwalu. Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w SC i ja dla was teraz mam 4 zaproszenia właśnie na Polish Hip Hop Festiwal w Płocku. Od 2 do 4 lipca zagrają tam największe gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Guzior, Kazbałagane, Young Iggy i wielu, wielu innych. I wy możecie być w centrum tego wszystkiego. Jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, no to dajcie znać dlaczego, po co wam to, czemu. Przekonajcie mnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego chcecie zgarnąć zaproszenia na Polish Hip Hop Festival? Po 10:00 wysyłam tam kogoś z was.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
9: Czujesz aromat grillowanych owoców morza i soczystych mięs? Robata, ramen, sushi. Smaki Japonii, które budzą wszystkie zmysły. Same Sushi and Robata. Japońska restauracja z widokiem na Tokio. Aleja Wojska Polskiego 49.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na Ciebie. Weekend zaczyna się tutaj. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
14: Dziki weekend w Police, 21 i 23 sierpnia. Biegi przełajowe nocą i dniem dla dzieci. Bieg ekstremalny, Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, piknik militarny. W tym roku wyjątkowy medal w skali Europy składający się z wody, piasku, stali i materiałów z recyklingu. Zapisy online na dzikiweekend.pl do 3 sierpnia i w biurze zawodów. Poczuj z nami dziki pęd. Wydarzenie wspierają gmina Police, powiat policki, Pomorze Zachodnie oraz partnerzy.
15: Zapraszamy SKB Dzik, Izabela i Wojciech Bobrowscy.
16: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
17: Brzmi fajnie.
16: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
17: Zapisy już ruszyły?
16: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
17: Szczecin, Antosiewicza 2.
16: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
21: Szczecin na czasie.
22: Jak rozpoczynają się wakacje, to też rozpoczynają się podróże patrolu SK Summer City. Kłania się po raz pierwszy. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Dziś nasz pomarańczowy patrol, naszą pomarańczową ekipę spotkacie m.in. na szczecińskiej Łasztowni. W godzinach od 17 do 20 pojawimy się w Holiday Park Szczecin. Przygotowaliśmy dla Was mnóstwo gadżetów, ale także hity na czasie. Będą też konkursy z nagrodami. Do zobaczenia.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
3: Jest 10:00, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
19: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. Ruszają wakacje, a wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
21: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
3: A w całym kraju harcerze planują w tym sezonie setki takich obozów.
23: Tylko w Radiu SK. Do zgarnięcia karnety na Polish Hip Hop Festival zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze. Adrian?
24: Cześć Radiu SK. Ja bym chętnie wyrwał się z żoną. Zabrałbym ją w końcu na randkę. Ale to by było mega przeżycie.
23: Najlepsze przeżycia zaczynają się w SC. Przekonujcie mnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: hit zawsze na czasie, Beyoncé. To są wakacje z Radiem SK. I na dobry początek wakacji mamy dla Was zaproszenia na najlepsze letnie imprezy. Tym razem 4 karnety na Polish Hip Hop Festival w Płocku. I teraz hello, mówię do Żanety. Cześć Żaneta.
1: Cześć, widocznie.
0: Powiedz mi, dlaczego Ty tą psiapsi byś na ten Polish Hip Hop zabrała?
1: A no wiecie, czasem trzeba odpocząć od dzieci i mężów, prawda?
0: No, chwila przerwy od siebie nawzajem to zawsze dobrze w związku robi, prawda?
1: Dokładnie.
0: Ale to nie będą zazdrości.
1: Zdecydowanie tak.
0: Ale nie będą zazdrości?
1: Gdzie? Na pewno nie.
0: A z dziećmi sobie poradzą? Jesteś
1: poradzą
0: pewna, że to dobry
1: sobie
0: pomysł?
1: Myślę, że tak, że zostawali sami.
0: Ale to wiesz, to 3 dni będą, to może lepiej do teściów zawieźć dzieci, czy coś w tym stylu.
1: No tak, myślę, że lepiej dzieci się zaopiekują niż mężowie, prawda?
0: To wszyscy będą zadowoleni. Mężowie będą mieli wolny czas, wy będziecie szaleć na imprezie.
1: Dokładnie.
0: A babcia
1: tak
0: myślę, że się też ucieszy, a wy zobaczycie na żywo PZ-a, Malika Montanę, Żabsona, Young Igiego i wielu, wielu innych, ale Żaneta, SK ci teraz zrobi psikusa.
1: O proszę.
0: Bo ja mam nie 2, tylko 4 zaproszenia, więc facetów swoich też weźmiecie.
1: Jej, ale czad.
0: Lecicie na
1: super
0: Polish Hip Hop Festival. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Dobrej zabawy
1: super
0: wam życzę.
1: Dziękuję
0: także
1: bardzo.
0: Już możesz faceta powiadomić, że dzieci jadą do babci, a wy wszyscy razem paczką znajomych lecicie na imprezkę. Trzymaj się, cześć.
1: Dzięki, hej.
2: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Gastorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii miał być nowy grill,
13: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energylandia.pl.
16: I po reklamie.

0: Ten numer jest na czasie już od dobrych kilku lat. Fastboy Topic w Radiu SK. Teraz gram kawałek, który dopiero będzie na czasie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo z nami poznajecie nowe hity. Podrzucamy najlepsze nowości na lato. Nie bierzemy wolnego. Wy z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższym czasie. I teraz naszą antenę przejmuje Wiktoria Kida, która już wie, jak zrobić hicior, jak podbić listy hitów w naszym kraju. Zrobiła to z hitem Oj Dziewczyno, Naiwna Ja, a teraz dokłada nowość. Wiktoria Kida, Co Mi Tam? Już teraz na antenie Radia SK. Numer dobry do odpoczynku na plaży.
2: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Velvet w Radiu SK z hitem zawsze na czasie i już wiadomo, gdzie aktualnie woda w Bałtyku jest najcieplejsza. 21,5 stopnia to aktualny wynik w Łebie, to jest numer 1 w Polsce, ale ogólnie prawie nad całym Bałtykiem teraz woda powyżej 20 stopni. To jest dobry wynik, śmiało można wskakiwać do wody, stopy wam nie odmarzną, a druga połówka, wiadomo, niech zostanie pilnować rzeczy i może niech przy okazji kupi gotowaną kukurydzę, jeśli akurat ten pan będzie przechodził. A do plażowania wszystkim dokładam Italo Disco po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You. Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Skal Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
8: Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. I to jest wakacyjny odpoczynek z hitami na czasie. A teraz słuchajcie, mamy zawodowca na pokładzie. Rafał chciał wam coś sprzedać, skoro się wakacje zaczęły.
1: Hej, ty tam za parawanem, kupisz kolbę, będziesz panem. Miałem babkę, chorowała, zjadła kolbę, wyzdrowiała. Nawet ksiądz i zakonnica moją kolbą się zachwyca. Tak się sprzedawało kukurydzę 25 lat temu na polskim morzu w Świnoujściu. Pozdrawiam ze Świnoujścia, zapraszam wszystkich na plażę.
0: Zawodowie, słuchajcie, to jest dobry marketing. Jakby telemarketerzy od fotowoltaiki takimi rymami rzucali, to wszyscy byśmy kupowali. Czy ktoś chciałby przebić Rafała w tych rymowankach o kolbie kukurydzy? Śmiało możecie nagrać głosówkę na Messengerze Eski.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
4: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
4: Kto?
5: Fundary!
6: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.

0: Day w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Głasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: I po reklamie.
8: Jest 11:00, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych za koła parku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
9: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
8: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik Aqua Parku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
10: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
11: Przyjemnie, chłodniej od wody.
8: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
12: A teraz padnie jedno zdanie na antenie Radia SK, przy którym wszyscy poczujemy się jak na bałtyckiej plaży.
13: Cześć SK, nie wiem czy pamiętacie, dla mnie zawsze w sercu zostanie bułki słodkie jak odzianki.
12: I orzeszki w karmelu. Jak się człowiek słodką bułką nie ukleił, to wyjście na plażę było niezaliczone. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i te pyszne zapiekanki z bułki przy plaży. I hity na czasie z Radia SK. Ja w tej sprawie. Jest 11:02.

0: tylko na antenie Radio SK to Another, a na eskowym messengerze pojawiła się wakacyjna głosówka od Adiego. Halo Adi.
1: Teraz cała Polska ciemno już. Aha, okej. Okay.
0: Dobrze, Adi, dziękujemy bardzo.
1: Ciemno już.
0: Dziękujemy bardzo za tę głosówkę. Już naprawdę nie trzeba. Stop, Adi. Dziękujemy bardzo, Adi. No słuchajcie, czasami tak jest, że hity na czasie w Radiu SK tak wejdą do głowy, że ciężko przestać nucić. A ja mam dla nas wszystkich radę, jak przetrwać upalne dni. Eksperci radzą, kąpmy się w ciepłej wodzie i pijmy ciepłą herbatę. Serio, słuchajcie. Bo to jest tak, jeżeli wykąpiemy się w zimnej wodzie i wypijemy coś zimnego, to dla organizmu to jest znak, że ej, jest zimno, muszę zacząć się dogrzewać. A jeżeli jest nam gorąco i wykąpiemy się jeszcze w gorącej wodzie, to wtedy organizm mocniej się chłodzi i wtedy jest nam przyjemnie. Znaczy wiecie, z niczym przesadzać nie można. Ciepłych kapci i podkocy, kto bym jednak nie wskakiwał, to sobie na jesień zostawimy.
2: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Numer skrojony na wakacyjne podróże. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, a teraz na playlistę wskakuje kolejny wakacyjny hicior.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak. W Radiu SK macie najlepszy zestaw hitów na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje... Pan, który zawsze sam się przedstawia, Jason Derulo, ma dla nas chyba najbardziej wakacyjny hicior, jaki w ostatnim czasie powstał. Numer, który podbija media społecznościowe. A skoro wszystkie hity zaczynają się w SC, to my też go gramy. DJ Godza, Jason Derulo, Michiko, już teraz. To numer, który brzmi jak egzotyczne wakacje pod palmami. I tak, w tym hicie też Jason Derulo sam się wam przedstawi. To jest SK.

0: i jedziemy razem na wakacje i bujamy się z hitem zawsze na czasie. Timbaland i Nelly Furtado w Radiu SK. Kasia melduje, że jest właśnie na wakacjach, że wyjechała eskowym kamperem na Mazury. Nie wiem, czy ją usłyszycie, bo ona chyba teraz nurkuje.
1: Ta kamperka parkowana na Mazurskich Jeziorach, a my od rana korzystamy ze słonecznej pogody i ciepłej wody. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Wy też tak możecie korzystać z życia, nie płacąc nic, bo wy zabieracie eskowy dom na kółkach zatankowany pod korek. A już w czwartek tego eskowego kampera podstawimy wam osobiście pod sam dom, a potem zrobicie z nim, co będziecie chcieli. Możecie jechać na Mazury, w góry, nad morze albo na wieś. Zgłoszenia tylko w eskowej aplikacji na smartfony i zgłoszenia są darmowe. Radio
2: SK. Reklama. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
6: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na Ciebie. Weekend zaczyna się tutaj. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
11: I po reklamie.

0: ale to jest upalny, egzotyczny hicior. Tak wam gra Radio SK. Numer, który idealnie pasuje do temperatury, którą aktualnie mamy. Taki nastrój tylko z hitami na czasie. No a komuś ostatnio, słuchajcie, ta temperatura mocno skoczyła. Ktoś wygrał nagrodę główną w europejskiej kumulacji. 260 milionów złotych. Jedno jest pewne, ta osoba w wakacje będzie mogła codziennie jeść rybę nad Bałtykiem, w knajpce przy głównym deptaku i nie patrzeć na cenę.
1: Gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
11: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Oszczędni tankują taniej.
18: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
21: Szczecin na czasie.
22: Po raz kolejny kłaniam się niziutko na 96.9 FM. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Jutro w godzinach od 18 do 20 pojawimy się w Dźwiżynie, aby odwiedzić Neptuna. Znajdziecie nas na przepięknej plaży w okolicach Wydmy. Sprawdzimy, jak wypoczywają turyści oraz taką pogodę na pewno ochłodzimy się w morzu. Nie zabraknie także gadżetów oraz hitów na czasie. Do usłyszenia. Hej!
20: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
23: Na
1: zegarach 12. To czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce. W miejscowości Łękawica mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
2: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do pomocy kwalifikowanej.
1: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. A przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
19: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
1: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
21: I jak tam, dajecie jakoś radę w tym upale? Na zachodzie kraju temperatura już do 35 dobija. No to dawajcie znać, jak radzicie sobie z tymi upałami, co robicie w ten upalny dzień. Taki klasyczny smashing, czy jednak daliście się namówić żonie, mężowi albo szefowi, żeby się zabrać za jakąś pracę? Czekam na głosówki na Messengerze. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Wielka trójka. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Co robicie w tym upale? Nagrywacie głosówki w tej sprawie. No i słuchajcie, mamy pozdrowienia od góralki Kasi.
1: Cześć Radio SK. Chciałam tylko powiedzieć, że leżę na materacu w baseniku. Chłodzę się w ten gorący dzień. Mam leżaczek, mam lemoniadę, mam piękny widok na góry.
0: Królowa.
1: I to wszystko za darmo. Zakopane się kłania.
0: Nie dość, że widok na góry za darmo, to jeszcze tam słychać, że mąż z kosiarą po podwórku zasuwa. Uznajmy, że to jest taka współpraca barterowa za jutrzejszy niedzielny obiad w twoim wykonaniu. Radio
2: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa Bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
10: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.

epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem epicznie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Aria zawiałow i tak Hemingway w Radiu SK. Upał jest, ale lenistwa nie ma. Jeśli myślicie, że przy takiej wysokiej temperaturze nic się konkretnego nie da zrobić, no to wtedy wchodzi Weronika i mówi: podtrzymajcie mi garnek.
1: U mnie zakupy zrobione, ciasto na urodziny brata upieczone, ziemniaki już naskrobane, schabowe utłuczone, fasolka do obiadu się obiera, truskawki na deser zrobione, woda w basenie nagrzewa.
0: A, czyli skoro wszystko zrobione, no to myślę, że mąż już może wychodzić z ukrycia.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
8: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
9: No to w czym problem?
8: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
9: No i?
8: No i obawiam się, że nie zdąży.
9: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
10: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
12: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
11: Wspaniale się to ogląda.
12: A jak smakuje?
11: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą Ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
15: Cześć, sąsiad, nowe auto?
16: No tak, to nowy Changan.
15: Pierwszy raz słyszę.
16: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
15: No, robi wrażenie.
16: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
15: A cena?
16: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
15: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
16: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
17: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
18: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
21: Jeszcze nie, a ty?
20: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
21: Brzmi fajnie.
20: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
21: Zapisy już ruszyły?
20: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
21: Szczecin, Antosiewicza 2.
20: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
24: Play. I po reklamie.

0: Ale Farben w Radiu SK, a my jesteśmy od tego, żeby grać wam właśnie takie hity na czasie, przy których możecie odpoczywać w wakacje.
1: Jak mi się chce odpoczywać? Dzień dobry!
0: A od czego jest Sławek Peszko w reprezentacji Polski? A raczej był, posłuchajcie.
2: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: No za co odpowiadał Sławek Peszko? Jeżeli macie jakiś pomysł, wpadajcie na sk.pl.
1: A mogę ja powiedzieć?
0: Nie, bo ty pewnie wiesz, zgadniesz i będzie po zabawie. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszacie, bo my zbieramy drużynę, która 4 lipca zagra w finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym, a nagroda główna. Oglądanie meczu ze Sławkiem Peszko i 10 tysięcy złotych. Ale słuchaj, Matis, a propos hitów na czasie, prośba od Kuby się pojawiła.
3: Hej, Eska, jest taki temat. Ty masz to dzisiaj będzie na antenie?
0: Mati, weź byś załatwił.
1: Słuchaj, no nie ma problemu. Załatwimy to, zagramy. Oczywiście, że dla ciebie to zrobimy zawsze.
0: Takie 100%. Rzeczy tylko w Radiu Eska. Po 13 ty masz na pewno się pojawić.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej, rabat od Media Expert.
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
13: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
14: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
15: I dokąd wtedy jedziemy?
14: No nie wiem.
15: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
14: A, dobry komona.
15: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
17: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Hello to Wimbledon.
19: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
20: Cześć, ty Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
19: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
21: I po reklamie.
22: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie. grozicie śmiercią prezydentowi.
1: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
22: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze, 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia. A prawie 35 stopni tyle dziś o 12 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce. Gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
5: Łukasz, ja wiem, że jest bardzo gorąco, ale możesz już stąd iść, naprawdę.
21: Ja zostanę, bo to jest klimatyzowane pomieszczenie. Ja się stąd nie ruszam, nie ma opcji.
5: Łukasz zostaje, słuchajcie, bo bardzo mu się podobają hity, które zagram. Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Ritual, Mati Fuczyło, cześć.

0: 16 minut po 13. A to wszystko jedno wideo w Radiu SK, chociaż mając do wyboru teraz być na zewnątrz albo w pomieszczeniu, to wcale nie jest mi wszystko jedno. Jak dzisiaj sobie radzicie? Jak spędzacie dzisiaj czas? Jutro niedziela handlowa, więc wiem, że spora część Polaków będzie ukrywać się przed upałami, no właśnie w sklepach, w galeriach i tak dalej. O tym bardziej, że to właśnie jutro ma być najcieplej. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jak dzisiaj u was, jak sobie radzicie. A jeżeli chcecie się schłodzić w wodzie, w Bałtyku na przykład, to sprawdziłem dla was temperaturę wody. W Łebie jest najcieplejsza, co wcale nie znaczy, że jest bardzo ciepła. 24 stopnie nawet, chociaż jak na Bałtyk to całkiem nieźle. Ale jeżeli to jest dla was za dużo, to 20 jest w Gdyni. Radio SK. Thomas Gray, Rumors, to już za chwilę w SC.
1: Reklama.
2: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg, 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Tovlo i Habits. I 25 minut do 14. Sprawdzam, gdzie dzisiaj się ukrywacie, jak znosicie te upały. No w końcu ciepła to na pewno teraz nam nie brakuje. Dla mnie już nawet brak pościeli to było za dużo. I tak było mi za gorąco w nocy i miałem problemy ze snem. Czy wy też tak macie? Kiedy jest tak bardzo gorąco? Coś mi mówi, że nie jestem w tym sam. Sprawdzam, jak u was. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK. Justyna się nagrała.
1: Ja ukrywam się dzisiaj w kuchni. Robię pierożki z jagodami.
0: Wow! No nie wiem, czy pierożki akurat chłodzą bardzo, ale nic by mi nie zabroniło tego, aby je spróbować. Super to brzmi. Łukasz też się nagrał.
2: Cześć, Jeska. My dzisiaj się prażymy. Naprawdę jest gorąco. Jest mega gorąco. I wskakujemy do zimnej wody po to, żeby się schłodzić.
0: Radio SK. Ach, Łukasz, jak ja ci zazdroszczę.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
6: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
7: Czujesz aromat grillowanych owoców morza i soczystych mięs? Robata, ramen, sushi. Smaki Japonii, które budzą wszystkie zmysły. Same Sushi and Robata. Japońska restauracja z widokiem na Tokio. Aleja Wojska Polskiego 49.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Oszczędni tankują taniej.
14: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
18: Weź udział w konkursie Cloche. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Cloche. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurscloche.com. Do zobaczenia w Hebe.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Cześć, sąsiad, nowe auto?
21: No tak, to nowy Changan.
20: Pierwszy raz słyszę.
21: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
20: No, robi wrażenie.
21: Poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
20: A cena?
21: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
20: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
21: U najbliższego dealera. Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
22: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
23: I po reklamie.
24: SK.

Ten hit pasuje idealnie do takiej spokojnej jazdy gdzieś na wakacje. W jakieś bardzo przyjemne miejsce. Na przykład na Mazury. No, dokładnie tak zrobiła Kasia, która naszym eskowym kamperem ze swoją ekipą pojechała na Mazury. Mamy nadzieję, że Kasia i jej przyjaciółki mają teraz naprawdę piękny czas gdzieś nad jeziorem. No, jeżeli zobaczycie gdzieś eskowego kampera po drodze, to machajcie koniecznie, to jest Kasia i jej ekipa. No, a potem machajcie też, żeby pobrać apkę Radia Eska. Koniecznie to zróbcie, no bo nasza eskowa ekipa już w czwartek zawiezie kamper do kolejnej osoby. Zatankowany, pod koreczek. No i to możecie być wy, możemy zawieźć właśnie to, ten dom na kółkach prosto do was, pod wasz dom. Jeżeli tylko chcecie, to pobierzcie aplikację Radia SK za darmo i tam możecie się zgłosić. I już możecie myśleć o tym, dokąd byście pojechali.

0: Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
8: Czujesz aromat grillowanych owoców morza i soczystych mięs? Robata, ramen, sushi. Smaki Japonii, które budzą wszystkie zmysły. Same Sushi and Robata. Japońska restauracja z widokiem na Tokio. Aleja Wojska Polskiego 49.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
20: Szczecin na czasie.
21: Tym razem mam coś specjalnego, ciekawą propozycję dla tych mieszkańców ze Szczecina i regionu, którzy uwielbiają tupać nóżką na parkiecie i nie tylko, bo Stowarzyszenie Police Wspólny Kierunek zaprasza na taneczne soboty i dziś o godzinie 16 na placu rekreacyjno-sportowym przy ulicy Roweckiego w Policach odbędzie się potańcówka z dragbas i koncert Aleksandry Januszewskiej, więc będzie się działo, a ja Wam życzę miłego i spokojnego dnia. Mateusz Tomaszewicz, cześć.
19: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój, Muńska 11A, www.redan.pl.
0: Jest 14, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo, rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na szóstce na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazdy. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich mistrzostw świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K, a w niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
6: 36, 37, 38, 39, 40. Że temperatura? Nie, ja liczę, ile szklanek wody już dzisiaj w siebie wlałem. I wy też powinniście. Męski granie orkiestra 2026. Nareszcie, tak zaczynamy. Matifu czyło, to są hity na czasie. Cześć!
18: Ja się

0: Daj, daj, szklankę wody. Bo jest bardzo gorąco. 14 minut po 14 to jest SK i trzeba powiedzieć, że Shakira w mundialowych piosenkach radzi sobie doskonale, a to oficjalna piosenka tegorocznego mundialu. Shakira, Burna Boy i Die Die. A pamiętacie jeszcze Waka Waka? To była z kolei piosenka mundialu w 2010. Mundial jest daleko, dodatkowo w bardzo szalonych godzinach, a ja mam opcję bliżej, ale letnią i to z bardzo dobrą zabawą. W przyszłym tygodniu, słuchajcie, rusza Polish Hip Hop Festival, czyli wielkie wielkie rapowe święto w Płocku. Światowe też. Na scenie m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kasba Łagane, Young Gigi i mogę tak jeszcze wymieniać długo. A pod sceną to możecie być wy. Naprawdę. Mam do oddania 4 zaproszenia na całą tę imprezę, na wszystkie jej dni, na wszystkie jej koncerty. No to pytanie tylko, kto chce wybrać się na Polish Hip Hop Festival do Płocka? Przekonajcie mnie głosówkami na eskowym messengerze. Powiedzcie mi tylko, dlaczego to wy. Taki bilet, a nawet bilety powinniście dostać. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK.
1: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ale mnie gorąco, Barbara.
3: Mnie też, Marian.
2: To co, klima?
3: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
2: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
3: No przecież.
2: No.
4: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej, tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Wale Call of Duty, tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Quebo na Fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea. A teraz może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo jest dokładnie tak, jak słyszeliście teraz. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i jak zawsze mamy dla was najlepsze nowości od waszych ulubionych artystów. A tą panią doskonale już znacie, bo no właśnie, Ina. Ona jest już nie jeden rok i nie dwa lata na muzycznej scenie. Nagrała nie jeden hit i nie dwa hity, a teraz dorzuca do niego kolejny. Nazywa się Morenito i myślę, że powinniście go usłyszeć, bo ma szansę dołączyć do jej największych. Największych przebojów.

0: Katy Perry, Last Friday Night. To jest SK. I ja poprosiłem was przed chwilą o głosówki w sprawie Polish Hip Hop Festival. W przyszłym tygodniu Płock zmieni się w stolicę rapu, jak co roku, i tam zagrają najpopularniejsi raperzy w Polsce. No, trzeba było mnie tylko przekonać, że to wy powinniście zgarnąć wejściówki na tę imprezę. No i dawno nie widziałem tylu nagrań głosowych na eskowym Messengerze, naprawdę. Wiktoria wysłała jedno z nich.
1: Siema SK.
0: Siema.
1: Tu Wiktoria. Chciałabym uzyskać bilety na festiwal, ponieważ chciałabym zaprosić mojego chłopaka na taki festiwal, ponieważ jeszcze nigdy nie był na koncercie, a już ma zaraz 22 lata. No i taki idealny prezent na urodziny by się trafił.
0: Wika, w takim razie, skoro twój chłopak jeszcze nigdy nie był na koncercie, to w przyszłym tygodniu jego koncertowy wynik bardzo podskoczy, gdyż iż ponieważ tych raperów i koncertów będzie tam bardzo dużo. Cztery zaproszenia na cały Polish Hip Hop Festival lecą do ciebie, no to możecie też znajomych zabrać, jak chcecie. Radio SK. Bawcie się dobrze, a bilety na festiwal jeszcze dzisiaj będą do złapania w Esce.
2: Reklama.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
8: Rozumiem, nie jesteś z tym sama. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
9: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: Będę był to al ristorante.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: Gorąco?

0: Wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: I po reklamie.

0: Można poczuć się jak w klubie, prawda? Hugo i My Angel Ultimate Moving to the Sun w Radiu SK 6 minut do 15, a jeżeli wy lubicie właśnie takie klubowe brzmienia, to w każdy piątek po 20 koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Po gorącej 20 zaczynamy granie najlepszych DJ-skich setów. Po 20 do 22 to eskowe hity na czasie, ale najlepiej zmiksowane i bez gadania, a po 22 antenę przejmują najlepsi DJ-e świata. To między innymi Armin van Buuren, więc myślę, że nie muszę dodawać więcej. Poza tym także Lost Freak i wielu, wielu, wielu innych. Pamiętajcie o tym, aby zaglądać, pamiętajcie o tym, aby słuchać, a jeżeli to, czyli do trzeciej nad ranem, to dla was za mało i chcielibyście sobie przedłużyć jeszcze klubową imprezę, to zajrzyjcie też do aplikacji Radia SK, tam można włączyć SK Live Remix i słuchać 24 godziny na dobę. Radio SK. U nas zaraz Kungs i Galaxy.
1: SK. SK.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny...
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
10: Jeszcze nie, a ty?
9: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
10: Brzmi fajnie.
9: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
10: Zapisy już ruszyły?
9: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
10: Szczecin, Antosiewicza 2.
9: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
12: Fundary! Fundary!
13: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
14: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Możesz wybrać studia, które brzmią dobrze lub które wybierają inni. Albo możesz wybrać studia, które otworzą ci drogę do przyszłości i odpowiadają na potrzeby rynku pracy w Polsce i za granicą. Wybierz swój kierunek rozwoju na Politechnice Morskiej w Szczecinie. Technologia, transport, logistyka, informatyka, nawigacje, mechanika. Rekrutacja trwa do 13 lipca. Szczegóły na www.pm.szczecin.pl. Politechnika Morska w Szczecinie. Kierunek przyszłość.
18: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
19: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
18: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
20: Sali się nie poddają.
21: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
18: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
1: ogień zszedł z boczem góry.
18: Awatar, ogień i popiół.
2: Stajemy do walki!
18: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
6: To będzie ostatnia reklama.
20: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
22: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Zaczęło się. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj dzień drugi. Na scenie pojawiają się gwiazdy polskiej muzyki. Na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest na to jakiś ewentualnie casting?
26: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
27: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, w castingu.
28: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
26: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
25: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca. Potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Wiemy, kto wystąpi w czasie sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdy oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśkę Sochacką czy Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie już teraz na sk.pl. Jutro niedziela handlowa, a dzisiaj sobota. Pytanie tylko, sobota jaka? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może sobota fajna, może sobota niefajna, może sobota gorąca. No to akurat na pewno wysyłajcie głosówki i sprawdzimy razem. Na pewno to jest też sobota z hitami na czasie. Ja o nie zadbam. Kungs, Theophilus London i Galaxy. Na początek będzie Taylor Swift i Elizabeth Taylor. A do tego jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć, minutka po 15 już.

0: jest głos nie do podrobienia, prawda? Eminem, Without Me, to jest Radio SK, 16 minut po 15. Ustaliłem przed chwilą, że jutro mamy niedzielę handlową, ale nie wiadomo, jaką sobotę mamy dzisiaj. No ja wiedziałem, że słuchacze Radia SK nie zawiodą mnie na pewno. Michał się nagrał na SK-owym Messengerze.
1: Sobota intensywna w pracy, działamy.
0: Sobota intensywna w pracy, no to w takim razie bądź dzielny, Michał, jesteśmy tam razem z tobą. Ania też wysłała głosówkę na SK-owym Messengerze.
2: Sobota wychodna, bo dzisiaj wychodna.
0: A, no to w takim razie Ania, baw się jak najlepiej na tym wychodnym. No i jeszcze Bartek się nagrał.
3: Siemanko SK, mamy sobotę wakacyjną! Pozdrawiam!
0: Ja to rozumiem.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Gastorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii miał być nowy grill,
12: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: A tytuł to... Dokładnie, Sheeran i Sapphire w Radiu SK, 27 minut do 16. Słuchajcie, różne rzeczy w życiu już widziałem, ale truskawkowej wojny to jeszcze chyba nigdy. Pod Poznaniem trwa walka sprzedawców truskawek. Chodzi o to, że stoisko jednego z panów, którzy sprzedają truskawki, regularnie jest atakowane. Owoce są niszczone, stoiska też. Nie wiadomo, kto to robi, chociaż są podejrzenia, że coś wspólnego z tym może mieć konkurencja. Nie brzmi to dobrze i panu sprzedawcy oczywiście współczuję, no i trzymam kciuki, żeby sprawca wpadł. Jak śliwka w kompot. Bo truskawka akurat jakoś tak nie pasuje.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Kukołwer, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii Neuro Adapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: A o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz. A tańczyć to można też zaraz przed wykonaniem rzutu karnego. No w końcu są różne sposoby na zmylenie bramkarza, prawda? Szczególnie przy karniakach, a wiedzą o tym na pewno piłkarze na mundialu. Ale wiemy też my, bo trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy naszą eskową jedenastkę, która pojedzie na PGE Narodowy i zagra w finale o 10 tysięcy złotych. No i będzie tam z wami Sławek Peszko. Wyobrażacie to sobie? Wy, Sławek Peszko, Stadion Narodowy? No trzeba być tylko naprawdę niezłym w karniakach. Jak Sławek. I odgadnąć słowo, które on chciał powiedzieć, ale zostało wygwizdane. Tak było ostatnio.
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na
2: chwilę.
3: Poczekaj, potrzebny jest VAR?
1: W mojej karierze zdarzały się różne zwroty akcji, ale największe zaczynały się od słów, choć jeszcze na chwilę.
3: Brawo!
4: Brawo!
3: Filip!
4: To nie było łatwe.
3: Witamy na pokładzie naszej eskowej reprezentacji.
0: Wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się do naszej zabawy, a w finale na Narodowym do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i oglądanie meczu ze Sławkiem w loży VIP.

0: jest.
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Cześć, sąsiad, nowe auto?
19: No tak, to nowy Changan.
18: Pierwszy raz słyszę.
19: W Polsce nowość, a na świecie miliony kierowców już go znają.
18: No, robi wrażenie.
19: Poczekaj, poczekaj, aż się przejedziesz. Wyposażenie premium w standardzie.
18: A cena?
19: W ofercie premierowej Changan CS55 Plus już od 122 600 zł. 7 lat gwarancji i ubezpieczenie za złotówkę.
18: Brzmi jak okazja. Gdzie go mogę zobaczyć?
19: U najbliższego dealera.
1: Poznaj markę, która podbija świat. Changan jest dostępny w Polsce. Umów jazdę próbną. Changan. Fun should be easy.
11: Changan Grupa Bemo zaprasza. Struga 2.
20: Oszczędni tankują taniej.
21: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
22: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
23: O.
22: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
23: O, a o ile?
22: 35 groszy taniej na litrze.
23: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
22: Tak.
24: A jak lemoniadę?
22: No też.
23: To poprosimy.
22: Ale co?
24: Wszystko.
22: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
27: Play. I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
29: Szczecin na czasie.
30: Mateusz Tomaszewicz, witajcie. Już dokładnie za godzinę nasza pomarańczowa ekipa SK Summer City pojawi się na szczecińskiej Łasztowni. Odwiedzimy Holiday Park Szczecin, a na miejscu czekają na was i na nas Wheel of Szczecin, Booster Max czy z nowości Drifting Arena. Przypominam, że będziecie mogli do nas przyjść na naszą strefę chilloutu i z nami porozmawiać, zbić pionem czy zrobić zdjęcie. Bo uwaga, mamy gadżety. Do usłyszenia.
28: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połączeń Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
0: muzyką się żyje.
2: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwsze z dwóch koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy zapowiadają specjalne rozwiązania. Każda osoba będzie mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy zapowiedzieli, że na koncerty przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek. Przy wejściach na stadion będą też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można za darmo uzupełnić butelkę. Marzenia naprawdę się spełniają. Udało się stworzyć hit, który podbija antenę Radia SK. Mamy nowy numer 1 Rap 20. To szczyt, no, na szczyt notowania trafiły wszystkie marzenia. To kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i to się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl, ale mnóstwo głosów dostali też m.in. White 2115 z hitem California Love, czy Oki z Dawidem Podsiadło z kawałkiem Bluza Taty. Które miejsce zajęli, sprawdzajcie na naszej stronie i od razu zagłosujcie na ulubione hity. Kolejna Rap 20 w SK w poniedziałek o 23, a hit Wszystkie marzenia możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ale to nie jedyny hit, który możecie usłyszeć na przykład teraz, bo Wszystkie marzenia mogliście usłyszeć przed momentem. Teraz już Charlie Puth, Attention, będzie Kygo, Save My Love, będzie Miu i Zalia i Dopóki się nie znudzisz. I ja też jestem, dopóki się wam nie znudzę. To wytrzymacie ze mną jeszcze chwilę? Mati Fuczyło, cześć!

0: Kesza i TikTok w Radiu SK, 17 minut po 16. A wiecie, że dzisiaj jest Dzień Szwagra? No to jest bardzo ważny dzień. A że jest sobota, no to chciałbym tylko tak delikatnie zasugerować, powiedzieć, że to brzmi jak idealny dzień na to, aby szwagra o tym poinformować. No może będzie, można nawet zabrać go dzisiaj na wspólne chronienie się przed słońcem w jakimś klimatyzowanym miejscu. Na przykład, chcielibyście przekazać coś swojemu szwagrowi? Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze. Zobaczymy, co da się zrobić. Radio SK. Ja swojego serdecznie pozdrawiam i gram Somber Back to Friends już teraz.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Ten pan dzisiaj zagra w Warszawie swój koncert. No to dobrej zabawy, jeżeli wy się wybieracie. Ale teraz mam dla was coś innego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Teraz mam dla was coś nowego, ale już sprawdzonego, bo w Esce wybieramy nowości od najlepszych artystów. Tym razem duet. Jeden pan z Francji, drugi ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest DJ-em i producentem, drugi raperem. Jeden nazywa się Hugo, drugi French Montana. Co udało im się wspólnie zrobić? Usłyszycie zaraz sami. Ja tylko dodam, że ten numer nazywa się Shine, a my gramy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Radio Esca. Dokładnie tak jak ten.

0: Imagine Dragons, Radioactive, to są hity na czasie. Mati Fuczyło. No i cześć, dzisiaj mamy Dzień Szwagra. Sprawdzam, czy chcecie przekazać coś swojemu albo ewentualnie swoim szwagrom. Sylwia napisała tak: mój szwagier to właśnie Mati, no i bardzo dobre imię. I to jest mój ulubiony człowiek. Złota rączka, jakich mało. Myślę, że dziś wpadnę do niego na chwilkę spróbować jego wyrobów i złożyć życzenia. No dobra, Sylwia, ja nie dopytuję o te wyroby, ale dla szwagra Matiego najlepszego. Seba z kolei nagrał głosówkę na Messengerze Eski.
1: Ja pozdrawiam mojego szwagra, z którym właśnie jadę na kawalerski, przyszłego jego szwagra. Więc kobietki nasze, nie przejmujcie się, przyjedziemy na pewno cali. Pozdrawiamy!
0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę hasło nie przejmujcie się, to właśnie wtedy zaczynam się przejmować. Panowie, tylko nawadniajcie się.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
13: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru i Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny, 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Pod bramką chipsy Top Bacon i ostry kurczak 150 gramów. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą krakersy Lay's Oven Baked o smaku warzyw 80 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
15: Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: I po reklamie.

Martin Garrix, Girani. I Repeated w Estem, 4 minuty do 17. Właśnie się dowiedziałem, że na plażach na Sardynii we Włoszech nie można zbierać muszelek. I można dostać za to 3000 euro mandatu. Widzicie? Bałtyk wygrywa. Można zbierać muszelki i nie trzeba brać kredytu.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Czujesz aromat grillowanych owoców morza i soczystych mięs? Robata, ramen, sushi. Smaki Japonii, które budzą wszystkie zmysły. Same Sushi and Robata. Japońska restauracja z widokiem na Tokio. Aleja Wojska Polskiego 49.
4: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
5: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
4: Zaraz wszystko wyjaśnię.
6: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Hyundai Gazette. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
17: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
21: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
22: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Jak zaczynać wakacje, to najlepiej z Eską. Na przykład na koncertach z cyklu Eska Music Tour. Jutro będziemy w Kołobrzegu. Wystąpią Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie Hanczak. Wstęp na koncerty Eska Music Tour jest darmowy. A za tydzień kolejny przystanek. Wtedy zatrzymamy się w Dębicy, a razem z nami oczywiście znani artyści. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp również jest darmowy. A już dzisiaj wieczorem w Warszawie nie lada gratka dla fanów klasycznego polskiego rapu. Molesta Evenement świętują 30 lat na scenie. Jubileuszowy koncert odbędzie się na letniej scenie progresji. Będą kultowe kawałki i specjalni goście, między innymi OSTR. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania. Za ten hit odpowiadają Zalia, Vito Bambino i Igor Herbucz. Już dzisiaj wieczorem będzie można zobaczyć ich na żywo na scenie w Żywcu, bo męskie granie 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół Lore, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Tyriego Swimsa, a podium zamyka Ty Masz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zaprasza Michu Sopkowski. W Dzień Szwagra sprawdzam, co chcielibyście przekazać swojemu. Tomek napisał, że ma do swojego jedną wiadomość. Szwagier, oddaj wiertarkę, 2 lata to już zdecydowanie za długo. Może szwagier robi bardzo duży remont, tylko o tym nie wiesz. Mati Fuczyło to są hity na czasie. A to już wtedy Swimsy, Mr. Know It All. 3 minuty po 17:00.

0: Marissa i odkochaj. I 18 minut po 17, jutro niedziela handlowa. Chciałem wam przypomnieć, w razie gdybyście nie mieli jeszcze planów na jutro, ale jedno jest pewne, w razie gdybyście nie chcieli być jutro w domu. A na zewnątrz raczej też nie warto, bo jutro rekordy temperatur się szykują, więc w sklepach, w galeriach będzie przynajmniej klima. Ja przed chwilą na fejsie widziałem, że w niektórych miejscach już teraz, już dzisiaj parzy i to bardzo. O 16 w Słubicach było prawie 38 stopni w cieniu. To jest dzień z serii Otwierasz piekarnik i mówisz, o, chłodniej. Radio SK. Eben Hertz, Kuba i Kuba, stygnie lato, to już zaraz.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska oraz Radio SK zapraszają na muzyczne wydarzenie roku. SK Music Tour Kołobrzeg. Już 28 czerwca Kołobrzeg zamieni się w festiwalowe serce Wybrzeża. Zabierz znajomych, rodzinę. Wstęp bezpłatny. Widzimy się w porcie pasażerskim. Zagrają zjawiskowa bryska, kultowa grupa Ira oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Kołobrzeg 28 czerwca, start godzina 19, port pasażerski.
6: Gramy z najlepszymi. Serdecznie zapraszam, prezydent miasta Anna Mieczkowska.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: I po reklamie. Yeah!

0: Salonie w Centrum Handlowym Galaxii Outlet Park w Szczecinie.
1: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
2: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
1: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
3: Sali się nie poddają!
4: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
1: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
5: Ogień zszedł z boczem góry.
1: Avatar, ogień i popiół.
4: Stajemy do walki!
1: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
10: I po reklamie.

0: 5 minut zostało do 18. To Shinzo i Arco i Fire w Radiu SK. A w studiu... O, jest pan, który się tutaj pojawił i on powiedział, że Fire. Paweł, błagaj, cześć.
1: Dzień dobry. Czekaj, mam trochę... poczekaj. O, teraz się słyszę. Miałem wyłączone słuchawki, ale już wszystko słyszę. Dzień dobry, a w sumie już dobry wieczór, bo za chwilę zaczynam imprezkę wieczorną.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, Adam nagrał głosówkę.
2: Słuchaj, ta ludziska. Aha. Jest tak ciepło, że jadąc do pracy zastanawiam się, czy nie wziąć ze sobą basenu.
0: No widzisz. Pozdrawiam serdecznie. A ty co wziąłeś ze sobą do pracy?
1: Ja? No oczywiście bilety. Na mnóstwo imprez, mnóstwo koncertów i to już po 18.
0: No to słuchajcie Pawła, bo on będzie miał czym was przekupić. Mati Puczyło, ja wam bardzo dziękuję, ale wiem, że Paweł ma też hity, więc zostańcie z nim.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Wójt gminy Ustronie Morskie, hotel Scale Resort & Spa oraz Radio SK zapraszają na koncertowe otwarcie lata. Już 4 lipca Ustronie Morskie zamieni się w muzyczną przystań nad Bałtykiem. Zabierz znajomych, rodzinę, wstęp bezpłatny. Widzimy się w amfiteatrze w Ustroniu Morskim. Na scenie zespół Sound & Grace oraz DJ Radia SK z hitami na czasie. Ustronie Morskie, 4 lipca, start godzina 21. Amfiteatr przy Bolesława Chrobrego.
9: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
10: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na Ciebie. Weekend zaczyna się tutaj. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
15: Szczecin na czasie.
16: Rozpoczęły się wakacje, więc patron SK Summer City rozpoczął grę. Dziś znajdujemy się w Holiday Park Szczecin, a moim gościem jest Rafał. Cześć Rafał.
17: Witam, witam.
16: Rafał, powiedz mi, jakie to są ciekawe atrakcje, na co czekasz, co już odwiedziłeś?
17: No jak co roku są coraz większe atrakcje, teraz na pewno są te fajne motory, co można sobie tam jakiś ślizgiem wchodzić, nie? No pogoda trochę dopisuje, są kurtyny do zraszania wodą, także można spokojnie sobie podejść, sobie fajnie schłodzić.
16: A zapraszasz tutaj ludzi?
17: Oczywiście, jak najbardziej, nie?
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.
18: Muzyka się żyje.
19: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się, uwaga, między innymi w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To, uwaga, między innymi Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx czy królowa polskiej sceny pani Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy, no a oczywiście na imprezę zaprasza Radio SK. Uwaga, uwaga, zaczęło się tak, męskie granie ruszyło w trasę. Za nami pierwszy koncert w Żywcu, a dzisiaj jest drugi dzień. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią, no i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak dostać się do męskiego grania? Czy jest jakiś casting?
20: No nie ma castingu do męskiego grania.
21: Znaczy,
20: niestety.
21: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
22: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwarts męskograniowy, nie?
20: Sowa tak. Przylatuje. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że 3 osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
19: No a oprócz tego składu na scenie pojawią się między innymi też Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to, uwaga, Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie między innymi do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Nareszcie, czyli hymn trasy możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, chociaż ja przyznam się osobiście, że uwielbiam kawałek Tańczę i często nóżka się rusza pod ten kawałek. A Krzysiek Zalewski, o nim teraz, wraca do solo aktów. Po kilku latach przerwy znowu rusza w trasę, podczas której sam zagra na wszystkich instrumentach i do tego będzie śpiewał swoje hity. Trasa wystartuje w październiku, no a artysta wystąpi m.in. w Katowicach, Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Łodzi czy Wrocławiu. Zostajemy jeszcze na polskim podwórku. Cleo zrobiła fanom prezent z okazji swoich urodzin. Ogłosiła preorder nowego albumu. Płyta pod tytułem Fantasmagoria. Tak trudna nazwa. Ma ukazać się we wrześniu. Kilka tygodni temu Cleo opublikowała premierowy singiel zatytułowany Kolory lata. Impreska. To jest pierwsza wakacyjna sobotnia imprezka. Dzisiaj jesteśmy wszyscy nakremowani kremami 50+, inni już kefirem, bo pewnie piecze. No jak ktoś się dzisiaj opalał, to szacun. Mam też gorące hity na czasie. Jak lubicie ciepełko, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam. Ja sobie tak pomyślałem, że dzisiaj zamiast biletów na Polish Hip Hop Festival, to ja powinienem wam rozdawać kostki lodu, ale niestety mam bilety. Za chwilę więcej szczegółów.

Bianchi, Ankara Messi, 12 minut po godzinie 18. No tytuł tej piosenki, no bardzo mocno przypomina o Mundialu, dokładnie. Ja sobie, słuchajcie, sprawdzam też siatkówkę 1-1 teraz Polska-Niemcy, pamiętajmy, kibicujmy naszym, no i włączajcie telewizory. 12 minut po 18, wakacyjna imprezka. Czytam też nagłówki, ekstremalne wysokie temperatury w weekend, teraz to już opada, jak sprawdzam na termometrze, no ale jest gorąco, słuchajcie, w samo południe było bardzo, bardzo ciężko. Cały kraj w ogóle jest objęty obostrzeniami drugiego i trzeciego stopnia. Noście czapki i pijcie wodę, to jest apel ode mnie na dzisiaj i na jutro, bo jutro ma być też nie za ciekawie, ale uwaga, na szczęście w nocy ma być 24 stopnie. No będzie można wyjść i kosić trawę. A nagrajcie głosówkę. Wy jesteście za czy przeciw ten upał, na plus czy na minus? Dajcie znaka, będę miał fajne bilety.

Karski ponownie zabrał głos na temat piłkarza, no i jego małżeństwa z panią Anią. W wywiadzie stwierdził, że w związku rządzi Robert. No? I ja z doświadczenia wiem, że o tym, kto rządzi w związku, to zwykle dowiadujemy się dopiero przy wyborze filmu na wieczór. Radio SK. Jak coś, to ja lubię komedię.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Alan Walker i Ava Max. Tytuł to Fate. No, jeśli wam się spodobało, wpadajcie na sk.pl. W gorącej 20 znajdziecie ten numer w propozycjach. Proszę głosować. W ogóle jak słuchałem tego numeru, to mam wrażenie, miałem wrażenie, że za chwilę coś się stanie. Tak działają te emocje w tych numerach. Proszę wejść i zagłosować, bo na przykład mi się bardzo podoba. Słucham waszych głosówek też. A propos tych upałów, jesteście na plus czy na minus?
1: Siema, ja jestem za takimi upałami, bo moja narzeczona nie robi mi wymówek, kiedy pije dużo napojów zimnych w puszkach. No takich wiadomo jakich.
0: No rozumiem. Kompot w puszce, no pierwsze słyszę. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Czujesz aromat grillowanych owoców morza i soczystych mięs? Robata, ramen, sushi. Smaki Japonii, które budzą wszystkie zmysły. Same Sushi and Robata. Japońska restauracja z widokiem na Tokio. Aleja Wojska Polskiego 49.
7: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy ekspres los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Włastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Weź udział w konkursie Kloshi. Do wygrania cenne nagrody od Filipiak Milano. Cookover, Puro Fare i vouchery o wartości 1000 zł, a także kosmetyki Kloshi. Wystarczy, że odwiedzisz sklep Hebe, kupisz jeden kosmetyk z nowej linii NeuroAdapt lub Longevity i zarejestrujesz paragon na stronie konkurskloshi.com. Do zobaczenia w Hebe.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
5: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio SK.
2: Radio SK.
3: SK, ja jestem stanowczo za upałami. Za dużo tej zimy,

0: Sprawa ciała. Kuba, a co mówi twoje ciało dzisiaj? Czekajcie. O, teraz Kubę słyszymy. Halo, halo.
1: Tak, tak. O, mieliśmy... Bo ja potrzebuję więcej słońca.
0: A, okej, czyli to mówi twoje ciało. Słuchaj, Kuba dzisiaj z nami. Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Gdzie my się dodzwoniliśmy?
1: No, aktualnie województwo mazowieckie, Ostrów Mazowiecka. Jestem teraz w pracy. Na drodze jeżdżę samochodem cały dzień od 7 rano.
0: A ty, czekaj, ale ty coś wozisz? Nie wiem.
1: Nie.
0: A kim jesteś z zawodu w takim razie?
1: Ogólnie pracuję w służbie drogowej. Akurat teraz pomagam kierowcy, obstawiam ciężarówkę, także dbam o bezpieczeństwo kierowców.
0: Okej, dobra, czyli ważna misja. Czyli tak na szybko, słuchaj, napisałeś i powiedziałeś, że ty jak najbardziej lubisz takie upały. O co chodzi? Jak można lubić aż taki skwar?
1: Lubię, uwielbiam, bo ponieważ jestem dziś w pracy, nie mam wyjścia, a po prostu trzeba być skwareczką, trzeba, pod tego jest lato, żeby się grzać.
0: A masz tam klimę u siebie w samochodzie?
1: Mam klimę, ale że tak powiem, jeszcze możesz mi nie uwierzyć, czasami łepek za szybę wychylę do tego ciepła.
0: Czyli taki zimny łokieć czasami wjedzie.
1: Tak, oczywiście jest.
0: Czy jak widzisz na horyzoncie piękne panie, to wtedy najczęściej?
1: Kiedyś tak, ale od kiedy mam drugą połówkę, nie jest, muszę, że tak powiem, trzymać fason i patrzeć tylko na nią.
0: No proszę państwa, Kuba, dyplomata 2026. Słuchaj, mój drogi, no to do ciebie i twojej paczki lecą właśnie zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Wow, super! Nie wierzę, super!
0: Czy kilka słów do tych, którzy nie wygrali?
1: My, no, walczcie, próbujcie, walczcie, jeszcze więcej słońca, tak jak ja, i na pewno się uda.
0: No to Miles Smith, to takie nasze radiowe słoneczko.

0: i Forever w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Proszę zrobić głośniej, proszę zrobić głośniej.
1: Ja tutaj z moją mamą jesteśmy oczywiście za tym upałem. Jedziemy właśnie się opalać na weekend, korzystać z dobrej pogody, no i oczywiście pluskać się w wodzie. Także życzę udanego weekendu wszystkim.
0: To bardzo sprytne. Za chwilę 19, dziewczyny lecą się opalać. Słuchajcie, dajcie znaka na Messengerze, upały na plus czy na minus. Czekam na wasze informacje, a za chwilę, bo za chwilę, zaraz po 19, gram wam nówkę sztuki, sztukę od J-Lo i Aloka. No a takie połączenie to wiadomo, może sugerować wakacyjne hity.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
5: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na Ciebie. Weekend zaczyna się tutaj. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybierz się w podróż do krainy dzikich zwierząt. Zoo Ueckermünde. Godzina drogi ze Szczecina. 400 rodzimych, egzotycznych zwierząt i mnóstwo atrakcji. Place zabaw, mini zoo, las małp, farma przygód i woliera dla papużek falistych. Zoo Ueckermünde zaprasza. Spędź czas blisko zwierząt. pl.tierpark-ueckermünde.de. To będzie ostatnia reklama.
8: Sportowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK odpala sezon na wakacyjne imprezy. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To jest wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed chwilą Kuba zgarnął u nas na antenie bilety. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kasba, Łagane, Guzior, Jan Kleosia, Fukaj czy TD. SK będzie też tam razem z Wami, a jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, to uwaga, wystarczy uważnie słuchać SK w ten weekend. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca i ja po 21 będę miał jeszcze kilka biletów specjalnie dla Was. A kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława, to jest województwo lubuskie. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja, no a na scenie również wielkie gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi i Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. No i uwaga, mamy bilety właśnie na tą imprezę, no i na pewno się z Wami będziemy tym dzielić. Proszę uważnie słuchać Eski. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni, tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie śpieszyła się przy tworzeniu właśnie tego materiału.
12: No i ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
11: A na tym krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie właśnie z Eski, to właśnie m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana, bo uwaga, w tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. No a całą rozmowę z Roxy Węgiel możecie odsłuchać na kanale, na Eskowym kanale YouTube.
13: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
11: 19 oficjalnie wystartowała. Wczoraj, uwaga, kolega zaprosił mnie na turniej darta. Wszystko przegrałem, bardzo szybko wróciłem do domu. Jeszcze sobie mecz Francja-Norwegia obejrzałem. No tak trzeba żyć. Nawet jak się przegrywa, to się wygrywa. No a jeszcze do tego hity na czasie dorzucam. Paweł Bogaj, zapraszam. No i Moziman na początek.

0: Taylor Swift w Radiu SK. A ci artyści, którzy za chwilę, no to wolnych wakacji też raczej nie będą mieli.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Alok i Jennifer Lopez w premierowym singlu Everything's Fine. Piosenka ukazała się w dwóch wersjach, nastrojowej, no i tej klubowej. Pokazuje to przy okazji tak dwie strony tej samej historii. Możecie sobie to sprawdzić w internetach. No, ja do samego końca zastanawiałem się, którą wersję wam zagrać. No, a później przyszedł szef muzyczny i zdecydował za mnie. Ale tego kawałka szukajcie w propozycjach do gorącej dwudziestki. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine.

Linkin Park w Radiu SK In The End. 20, już prawie 1 minut po 19. Wysłuchacie sobotniej wakacyjnej imprezki w Radiu SK. Proszę posłuchać tego dźwięku. O, więcej wam nie zagram, ale to jest bardzo ważna informacja, bo sprawdzam sobie portale plotkarskie. No i Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski ruszyli na swoje wymarzone wesele za granicą. Pani influencerka od samego rana relacjonuje przygotowania, luksusowy transport na lotnisko, prywatny samolot. No, grubo się jeździ. Szampan na pokładzie i romantyczne chwile razem z mężem, to wszystko wrzuciła do internetu. Dokąd lecą? Tego jeszcze nie zdradzili, ale internauci, słuchajcie, typują włoskie Positano. Ja sobie sprawdziłem pogodę w tym Positano. Oni mają tam tylko 30 stopni. Dziewczyno, ty wracaj do Polski.

0: pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej zostaw.

mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Moving to the Sun w Radiu SK, 29 minut po godzinie 19. Wpadłem sobie na SK.pl i przypomniałem sobie, że w czwartek po raz pierwszy rozdawaliśmy wam kampera. Kasia go wygrała. Ja przed chwilą zadzwoniłem do Kasi sprawdzić, czy się bawią, czy jest fajnie, i Kasia powiedziała coś takiego.
1: Cześć, tu Kasia, bawimy się, chyba wam nie oddam tego kampera. Też zwiedziłyśmy kilka miast i teraz jedziemy do kolejnego, do Giżycka.
0: No pięknie, szukajcie Kasi w Giżycku. Jak sami chcielibyście się pobawić i pojeździć naszym eskowym kamperem, no to pobierajcie aplikację Radia SK, zgłaszajcie się już teraz. Ewentualnie, jakbyście chcieli doczytać szczegóły, no to wszystko macie na sk.pl.
2: Radio SK. Reklama.
3: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Centrum Handlowym Galaxy Outlet Park w Szczecinie.
5: Wybierz się w podróż do krainy dzikich zwierząt. Zoo Ukermundy. Godzina drogi ze Szczecina. 400 rodzimych, egzotycznych zwierząt i mnóstwo atrakcji. Place zabaw, mini zoo, las małp, farma przygód i woliera dla papużek falistych. Zoo Ukermundy zaprasza. Spędź czas blisko zwierząt. pl.tierpark-ukermunde.de.
6: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
7: Nie leć w kulki w domu, poleć w kulki z nami. MK Bowling, kręgle, bilard, shuffleboard, karaoke, dart i strefa gastro czekają na ciebie. Weekend zaczyna się tutaj. MK Bowling, Stare Tesco, ulica Milczańska.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
10: I po reklamie.

piętra przyszła i mówi: ja, jeśli chodzi o temperaturę, tak lubię trochę ciepło, trochę zimno. Pozdrawiam gorąco tych, którzy już skończyli zmiany. 16 minut zostało nam do godziny 20. Telefon właśnie mi podpowiada, uwaga, że jutrzejsza temperatura będzie jeszcze wyższa niż ta dzisiejsza. O, na szczęście jutro też jest niedziela handlowa. No to sobie można pójść i pochodzić po klimatyzowanej galerii. Albo się oblewać, tak jak w Stanach. A nie, czekaj, to Sławomir.

Dogs zdecydował. Temper Steel Self-Aware to już jest hitem. Gramy to w Radiu SK na zakończenie godziny 19. No a jeśli są tu fani siatkówki, którzy akurat nie mogli sprawdzić wyniku, uwaga, 3-1. Polska wygrała z Niemcami, a z dobrych informacji dodam jeszcze, że za chwilę będę miał dla was bilety na film Backrooms, Messenger Radia SK. Tam się zgłaszajcie, dajcie znak, a jesteście na tak czy na nie. A to pytanie a propos upałów. No, a pójść do kina w taki chłodek. Coś wspaniałego. Eska.

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Czujesz aromat grillowanych owoców morza i soczystych mięs? Robata, ramen, sushi. Smaki Japonii, które budzą wszystkie zmysły. Same Sushi and Robata. Japońska restauracja z widokiem na Tokio. Aleja Wojska Polskiego 49.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
9: Hyundai Gazet. Szczecin, ulica Gdańska 10E.
10: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
11: Dwie wyjątkowe multimedialne wystawy. Gustav Klimt i Claude Monet oraz inni impresjoniści w Szczecinie już tylko do 26 lipca. Podczas tego zwiedzania zanurzymy się w złotym świecie Klimta i pejzażach Moneta oraz innych impresjonistów. A dzięki wirtualnej rzeczywistości dosłownie wejdziemy do środka ich obrazów. Wystawy Klimt i Monet w Szczecinie w Digital Art Center tylko do 26 lipca. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy sportowcami. Ja, ty, my.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
15: Szczecin na czasie.
16: Jeżeli, drodzy słuchacze, zastanawiacie się, gdzie jutro zobaczycie pomarańczową ekipę SK Summer City, no to ja już wam odpowiadam. Witajcie po raz kolejny z tej strony, Mateusze Tomaszewicz. Jutro jedziemy do Dźwirzyna, odwiedzicie Neptuna, a znajdziecie nas na przepięknej plaży przy Wydmie. Będziemy rozdawać gadżety, będziemy robić konkursy z nagrodami, ale wejdziemy również do wody, aby się ochłodzić. Znajdziecie nas w Dźwirzynie w godzinach od 18 do 20.
14: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Muńska 11A, www.redan.pl.
17: Muzyką się żyje.
18: Kilkadziesiąt tysięcy osób na jednym stadionie i to w upalny wieczór. Już dzisiaj pierwszy z dwóch koncertów Dawida Podsiadło na PGE Narodowym. Ze względu na ekstremalne wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Uwaga, każda osoba może wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. No a przy wejściach na stadionie są też kurtyny wodne, którymi będzie można się schłodzić. Na terenie imprezy staną też beczkowozy, z których będzie można już za darmo uzupełnić tą butelkę. Dwa koncerty na PGE Narodowym to jest finał stadionowej trasy koncertowej Dawida Podsiadło pod tytułem Obrotowy Tour. No i wydarzenie polega na tym, że scena stoi na środku areny, a więcej o koncertach Dawida piszemy na sk.pl. Tam też możecie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda ta piękna, wyjątkowa scena. A eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Jutro kolejny przystanek SK Music Tour. Otwieramy razem wakacje w Kołobrzegu, a razem z nami gwiazdy polskiej muzyki. Na scenie scenie pojawi się Bryska oraz zespół Ira, a prowadzącym będzie nasz Michał Hanczak. Pozdrawiamy gorąco, bawcie się dobrze. No a za tydzień kolejna wakacyjna imprezka, tym razem zatrzymamy się w Dębicy. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski, a w sobotę scenę przejmie zespół Zakopower. Wstęp na SK Music Tour, przypominam, jest darmowy. Nareszcie wakacje, nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numer jeden ostatniego notowania jest to hymn męskiego grania, a za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Już dzisiaj wieczorem będzie można ich zobaczyć na żywo, w Żywcu, bo męskie granie w 2026 właśnie wystartowało. Na tej imprezie zagra też m.in. Mrozu, Igo czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle, gramy to w Radiu SK. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim nowość od Teddy'ego Swimsa, a podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie jak zwykle czeka na Was na sk.pl, tam głosujecie na Wasze ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Ja oczywiście zapraszam w imieniu Micha Stopkowskiego. Zerkam sobie, co tam się dzieje na mundialowych boiskach i nic się nie dzieje. Pierwsze mecze o 23:00, Chorwacja-Gana, to może być ciekawe spotkanie, jak Jerzy Kryszak, czyli po chorwacku to będzie Luka Modrić, poradzi sobie na boisku, a do tego dzisiaj Anglia-Panama, no perfekcyjny zestaw na sobotni wieczór. Chociaż nie, ja jeszcze dorzucę wakacyjne hity na czasie. No i teraz będzie perfekcyjnie. 3 minuty po 20:00, Paweł Bogej, zapraszam.

The Weeknd w Radiu SK już prawie 12 minut po godzinie 20. Sprawdzam sobie, czy tam, co tam w internecie piszą i czytam. Agnieszka Kaczorowska chwali się w internecie ogrodem zimowym w swojej willi za 1,5 miliona złotych. A tak sobie myślę, że po co jej ogród zimowy latem? Radio SK. No to nie ma sensu.

0: I Like It w Radiu SK, 20 minut po 20, piękna godzina. Beatka z nami, halo, halo.
1: Cześć, cześć.
0: Beato, ty nagrałaś coś takiego?
1: Hej, SK, oczywiście, że jestem na tak. Kiedyś taki pan śpiewał, że kobiety lubią brąz, więc piękna opalenizna na moim ciele się pojawiła dzisiaj.
0: Beatko, ile godzin musiałaś tam smażyć się na tym słońcu?
1: 5,5 leżałam.
0: 5,5, proszę państwa, czy wy to słyszycie? Poczekaj. Dobra, to oceńmy sobie, jaki stopień opalenizny już osiągnęłaś, tak w skali od 0 do 10?
1: No myślę, że 7 spokojnie.
0: Czyli da się być lepszym?
1: Oczywiście.
0: Okej, okay. A czy już googlowałaś najlepsze sposoby na oparzenia słoneczne, czy tutaj się to nie sprawdza?
1: Nie, ja myślę, że takim najlepszym sposobem to żadne tam śmietany, kefiry, tylko po prostu właśnie taki wypad do kina na chłodnym fotelu, w chłodnej sali będzie idealnie.
0: No to ty, kochana, bardzo dobrze kombinujesz. Słuchaj, no to dobra, to nie będę cię tak dłużej trzymał w niepewności. Bilety na film Backrooms do sieci Helios są twoje. 4 sztuki ci dorzucam.
1: Wow, super, dzięki bardzo.
0: Możesz zabrać znajomych, rodzinę, ewentualnie sobie pójść 4 razy na ten sam film.
1: Super.
0: Tam jest chłodno, to jest bardzo fajnie. Za chwilę ci je wysyłam, no i gram Taylor Swift, lubisz?
1: Oczywiście.
0: No to proszę bardzo.

0: I Wanna od Bowser. Coś czuję, że ten gość naprawdę zrobi bardzo, bardzo dużą karierę. Trzymam oczywiście kciuki. Możecie głosować na ten numer w propozycjach do gorącej dwudziestki. A teraz proszę bardzo, odzywacie się, jeśli chodzi o upały, to jesteście na plus czy na minus?
1: Tą temperaturą to pół na pół. Na plus, dlatego że można się pięknie opalić, a no tak. Na minus, dlatego że mój narzeczony narzeka, że jak wejdzie do zimnej wody, to mu się coś kurczy.
0: Radio SK. Kurczy, to macie problem.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Portowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
4: I po reklamie.

Tomasz Graj w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Chociaż jak zerkam sobie za okno, taka bardziej 18-16. Mam nadzieję, że się świetnie dzisiaj bawicie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie u was coś wspaniałego, że imprezujecie. No i możecie dawać znaka też, jak tam wasze odczucia, jeśli chodzi o te upały. Dużo było, 35 stopni mój termometr dzisiaj pokazał, także jest gorąco, ale słuchajcie, wczoraj puszując po internecie zauważyłem coś pięknego. Piękny cytat, uwaga, podaję go dalej. Ziemniaki nikogo nie hejtują, bądź jak ziemniak. To teraz gram wam coś, co wam z ziemniaków zrobi pire.

Dawid Podsiadło z nowością na błysk. 4 minuty zostało nam do 21. Podobno pan Dawid przyciągnął na Narodowy mnóstwo fanów. Możecie to wszystko zobaczyć na sk.pl i na naszym eskowym Instagramie. Tam też jest informacja, proszę bardzo, o tym, że dużo fanów przyszło ze swoją wodą, bo można, tak, pozwolili. To ja się z tego bardzo mocno cieszę. Za chwilę też będziemy grali wam nowość Swedish House Mafia, jak lubicie. No właśnie, to ten numer też pokochacie. Ale to jeszcze za chwilę. Swedish House Mafia, a tak naprawdę jeden z członków Swedish House Mafii zaczął produkować, no i robi.

0: Reklama.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan.
6: Szczecin na czasie.
7: Po raz ostatni dzisiejszego dnia. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Jutro Kołobrzeg zmieni się w festiwalowe serce Wybrzeża, a to za sprawą SK Music Tour. Start o godzinie 19 w porcie pasażerskim. Jak dobrze wiecie, ze Szczecina do Kołobrzegu nie jest tak daleko, więc warto się pojawić. Na scenie wystąpią Bryska i zespół Ira. Nie zabraknie także DJ-a Radia SK z hitami na czasie oraz SK-owej strefy chilloutu z gadżetami. Mam nadzieję, że do zobaczenia na miejscu. Szczegóły na sk.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent okien i drzwi. Połczyn Zdrój Młyńska 11A, www.redan.pl.

0: Mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, aby w nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania zaczyna, piosenki
1: tak,
2: po kolei.
1: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: A na albumie znalazło się kilka znanych hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. A męskie granie ruszyło w trasę. Dzisiaj drugi koncert w Żywcu. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymn tegorocznej trasy. Na żywo wykonają hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Może jest casting?
3: No nie ma castingu do męskiego grania. Znaczy, niestety.
4: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
5: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy, nie?
4: Sowa przylatuje.
3: No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też pewnego rodzaju łód szczęścia.
0: Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań, 10-11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Marzenia się naprawdę spełniają, a wszystkie marzenia to hity, który wskoczył na szczyt Rap 20 w Radiu SK. To kawałek nagrany przez Łatwo Ganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka, no i na co dzień przybywa w szpitalu, ale marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwo Gangiem, no i się udało. To jest kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym Fundacji Cancel Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na sk.pl. Kolejne notowanie w poniedziałek po 23. Ja oczywiście gorąco zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Impreska. Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej wakacyjnej imprezki. Zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. Tak, to w tej godzinie proszę nagrywać swoje głosówki. Jesteście na tak czy na nie? Jeśli chodzi o upały, Messenger Radia SK, tam się zgłaszajcie. Proszę bardzo, czekam. Paweł Bogaj, zapraszam, witam, czekam na kreatywne odpowiedzi.
6: Nie, no łapka w górę dla upału, ciałko samo się nie opali.
0: Wiktor Dyduła? A nie, Waligura, co ja mówię?

0: bez powietrza.
1: Ale bez nowości to ciężko.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Axwell nie zwalnia, słuchajcie, tempa. Tym razem wraca z nowym singlem. Nazywa się Whatever Turns You On. I on nagrał go wspólnie z gościem, który się nazywa Bon, który ma na swoim koncie współpracę między innymi też z Martinem Garrixem przy już 7-letnim kawałku. Ja sobie to przed chwilą sprawdziłem. High on Life. Już teraz leci do Was świeża, taneczna propozycja, która idealnie wpisuje się w wakacyjny klimat. No i prosto od członków Swedish House Mafia ten kawałek jest. A my wszyscy kochamy Swedish House Mafia. Spróbujcie tego, to naprawdę bardzo, bardzo wakacyjny numer.

0: Black Eyed Peas w Radiu SK. Jakbyście chcieli zobaczyć, co się działo na warszawskim koncercie właśnie Black Eyed Peas, wpadajcie na eskowego Instagrama. Tam mamy mnóstwo relacji. Podobno nawet jeden z członków Black Eyed Peas poznał Matego Fuczyło, mówi, że kojarzy jego wywiady i w ogóle gorącą rap 20 to on słucha co poniedziałek. Poważnie, tak mi Matek przekazał, więc ja mu wierzę. Cały czas pytam was, jak tam, co tam, jak wy żyjecie w te słoneczne, no już nie, ale w bardzo upalne dni. Czekam, Messenger Radia SK. No i przede wszystkim możecie też dać znaka, jak tam u was. Halo, halo, teraz Kasia, proszę bardzo, prosto z Messengera. Słuchamy.
1: Hejo, hejo, uwielbiamy ciepło, a jeszcze bardziej jak się pali ognisko.
0: Radio SK. No, ja to chyba ludzi nigdy nie zrozumiem.

0: ten numer zagra dzisiaj pewnie w niejednym klubie w Polsce. 27 minut zostało nam do 22. To już jest czwarta godzina mojego programu, także no jakieś tam przejęzyczenie może nastąpić. Ale ja chciałbym powiedzieć, że jeśli kochacie takie klubowe klimaty i lubicie się do nich bawić, no to przypominam, SK Live Remix, czyli legendarne pasmo powróciło do Eski. Gramy tak już od pierwszego dnia maja i z tego, co słyszałem, przynajmniej na Messengerze, no to wam się podoba. Jak lubicie klubowe klimaty, co piątek po 20 gramy wam naprawdę najlepsze perełki.
1: Reklama.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Portowcy, to ten moment! Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami! Ja, ty, my.
5: I po reklamie.

0: Armin van Buuren zagrał. 13 minut zostało nam do 22. Ze mną Diana. Witam.
1: Cześć, witam.
0: Diana, jakie miasto? Jaka część Polski teraz?
1: Zamość.
0: Zamość. O, piękny rynek macie. Ktoś kiedyś zbudował, no tak. I teraz się chwalicie.
1: Pewnie, że tak. Jest czym?
0: Moja droga, czy ty lubisz gorące dni? Jak to u ciebie jest? Czy ty bardziej wtedy kręcisz się w okolicach lodówki?
1: Nie. Co najwyżej po zimne napoje do tej lodówki, ale uwielbiam lato, uwielbiam upały. Słuchaj, po to są te wakacje.
0: Okej, dobra. A ty nagrałaś na Messengerze, że to nie ma tak, że ja ci dam te bilety i ty będziesz je miała. Ty chciałaś się odwdzięczyć. Ja tu wszystko przesłuchałem.
1: No pewnie, no, słuchaj, nie ma nic za darmo. Proponuję litr zimnej orężady z miętą, duże lody pistacjowe. Myślę, że się dogadamy.
0: Nie, no pistacjowe to teraz drogo. Moja droga, no słuchaj, z tego względu, jeśli ja nie jestem przekupny, to uwaga, lecą właśnie zaproszenia do ciebie na Polish Hip Hop Festival.
1: O, wow, teraz jest dopiero gorąco.
0: Ej, ale te lody z posypką czy bez?
1: Z posypką oczywiście.
0: No i to mi się podoba.

0: Mikola Strips. Taki numer na mundial dla Czechów, ale im chyba średnio idzie. 3 minuty zostało nam już do 22. Ja mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będziecie się świetnie bawić, będziecie imprezować. No i pamiętajcie, rada o dwójka, pijcie dużo.
1: No wody oczywiście.
0: Jutro też ma być gorąco. Bawcie się grzecznie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Cześć!

0: SK.
1: Reklama.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy Sportowcami. Ja, ty, my.
5: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sportowcy, to ten moment. Ruszyła otwarta sprzedaż karnetów na mecze Pogoni Szczecin. To więcej niż bilet. To gwarancja miejsca, niższa cena i pierwszeństwo na najważniejsze mecze sezonu. Wybierz swoje krzesełko na bilety.pogońszczecin.pl i graj z nami cały sezon. Jesteśmy portowcami. Ja, ty, my.
4: I po reklamie.

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żar.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
6: I po reklamie.

Radio SK.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: 24 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słońce, plaża, muzyka i dobre jedzenie. Tego lata postaw na wygodę z cateringiem dietetycznym Nice to Feed You. Miło, mądrze jeść każdego dnia, bez gotowania, bez zakupów i bez kompromisów. Wybieraj spośród różnorodnych dań, korzystaj z wygodnej aplikacji i ciesz się menu dopasowanym do Twojego stylu życia. Zdrowo, smacznie i bez wysiłku. Spotkajmy się podczas SK Music Tour w Kołobrzegu w porcie pasażerskim już 28 czerwca. Przyjdź do naszego miasteczka i poznaj smak Nice to Feed You.
3: I po reklamie.